dywanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

Czy nie będzie wiecznie czekać? Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na parkach snów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: Reklama.
1: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
2: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
1: Zaraz wszystko wyjaśnię.
3: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
0: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Sponsorem programu jest PSS Społem, właściciel sklepów w Nowym Sączu.
5: Dziś w Nowym Sączu rano czeka nas deszcz z burzami i porywami wiatru, więc parasole w dłoń. Temperatura wyniesie około 15 kresek, a niebo zasnują ciemne chmury. Ciśnienie będzie stabilne, dlatego nie wpłynie na wasze samopoczucie, a jakość powietrza pozostanie dobra. Po południu ociepli się do 19 stopni, choć chmury nie odpuszczą. Jutro maksymalnie 23 stopnie, ale nadal z chmurami. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Nowym Sączu. Wiadomości.
4: Sponsorem programu jest PSS Społem, właściciel sklepów w Nowym Sączu. www.społem.com.pl.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
6: Jest szósta, News SK2, Anna Łobocka. Za nami kolejna wymiana ognia na Bliskim Wschodzie. Amerykańskie siły przeprowadziły naloty na Iran, celując w systemy łączności oraz stanowisko obrony przeciwlotniczej. Teheran powiadomił z kolei o przeprowadzeniu uderzeń odwetowych na cele w regionie. Strona irańska ogłosiła też zamknięcie żeglugi w cieśninie Ormus. Z kolei amerykańskie dowództwo twierdzi, że tranzyt statków handlowych wciąż trwa. Do kolejnych nalotów odniósł się Donald Trump, prezydent USA zapowiedział, że zostaną one wznowione, jeśli Iran nie podpisze porozumienia. Przez blisko 9 godzin odpowiadał na pytania śledczych. Jarosław Kaczyński był przesłuchany w związku ze śledztwem w sprawie tzw. dwóch wież. Prezes PiSu został wezwany do prokuratury w charakterze świadka, a z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
7: Rzecznik prokuratury przekazał, że przesłuchanie przebiegło w większości w dobrej atmosferze, było rejestrowane, w trakcie zarządzono kilka przerw, a protokół liczy 40 stron. Jarosław Kaczyński odpowiedział na wszystkie pytania, choć na początku zaznaczył, że samą prokurator, która mu je zadawała, uznaje za nielegalną. Prezes PiS nie rozmawiał z dziennikarzami ani przed, ani po przesłuchaniu. Z kolei mecenas Jacek Dibuła, czyli jeden z pełnomocników austriackiego biznesmena, który ma status pokrzywdzonego, uważa, że odpowiedzi Jarosława Kaczyńskiego były niewiarygodne i liczy, że ocena prokuratury będzie podobna.
6: Skręci meble, wkręci żarówkę, naprawi cieknący kran. Dąbrowa Górnicza jest kolejnym po Sosnowcu i Czeladzi miastem w Zagłębiu, które wprowadza program Złota Rączka dla seniorów.
8: Moja mama jest właśnie w takim już wieku, że jadę teraz z nią na przykład do lekarza, pomagam. Mąż zawsze jej tam coś pomoże, ale są jednak ludzie tacy, że no nie mają tej pomocy.
9: Jeśli miasto ma taką możliwość, żeby podesłać osobę, która taką naprawę czy usługę wykona jeszcze za darmo, świetna inicjatywa.
6: Mieszkańcy 60+ będą mogli skorzystać z 4 bezpłatnych usług fachowca rocznie.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK2 Sport.
6: Koszykarze Legii Warszawa wyrównali stan rywalizacji o złoto Mistrzostw Polski. W drugim meczu finału stołeczna drużyna wygrała we własnej hali za Stalem Zielona Góra 104-82. Rywalizacja w finale Orlen Basket Ligi toczy się do 4 zwycięstw. Kolejne 2 mecze zaplanowano na sobotę i poniedziałek w Zielonej Górze. Hubert Hurkacz odpadł w pierwszej rundzie turnieju w Schärko-Tęgbos. Polski tenisista wygrał pierwszego seta z Martonem Fuczowiczem. W dwóch kolejnych górą był jednak Węgier. Porażka oznacza, że Hurkacz wypadnie z czołowej setki rankingu ATP.
10: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Jakby nie patrzeć, 5:03.
13: Ciężko ci się było. Ciężko było.
12: Ale będzie
13: się
12: lekko.
13: No taką mam nadzieję.
12: Bo po to się ciężko wstaje, żeby dzień był lekki, mój drogi. Tak, i to jest prawda znana od wieków. Jeśli wam się też ciężko wstaje, to włączajcie radio SK2 i niech wam ziemia lepką będzie.
13: My sprawimy, że po prostu będziecie dzisiaj fruwać będziecie. Zobaczycie jeszcze.
12: I to na trzeźwo.
13: Ja nie grożę. No tak.
0: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
12: Najlepsze polskie hity dodadzą ci skrzydeł. Pamiętaj o tym.

0: Tygrysy się w nas budzą od razu, jak słyszymy takie mocne gitary. Tygryski. Tygryski.
1: Tygryski, tygrysy, lwy, jaszczurki, kuny, jenoty. No. I tak dalej. Moi drodzy, pumy też, tak.
0: Pumby.
1: Pumby też, tak.
0: Pumba.
1: Pumba się zemdzi. Wczoraj się obudził wieczorem 10 po 6.
0: Zauważyłeś, że Pumba mówi cały czas, jakby był na takim wzdęciu?
1: No, widziałeś, jak on
0: wyglądał?
1: Widziałeś, jak on wygląda, mój drogi?
0: No. No dobrze, ale nie o bajkach dzisiaj. 10 po 6, mamy nadzieję, że będzie jak w bajce, w czwartek 11 kwietnia miałem mówić, nie wiem czemu, czerwca. Dzień dobry raz jeszcze, dzisiaj dzień zabawy w kalendarzu, o, dzień proszę. Rysia.
1: Rysia?
0: Rysia. I dzień komornika sądowego, takie święta są na dzisiaj jak coś. Ale chciałem powiedzieć, że ciężko się wstawało.
1: To po pierwsze, natomiast ja mam to szczęście, że ja mam swojego tutaj zacnego przyjaciela Wajda, który jak do mnie zadzwonił dzisiaj z rana, bo jest coś takiego. Budzik może na mnie nie zadziałać. Ja mogę spać twardo, budzik może wyć na cały dom.
0: No.
1: Ale wystarczy, że napiszesz mi SMS, stary, dopiero się obudziłem i mogę być na styk. I ja już stoję na nogach.
0: No właśnie.
1: Na baczność.
0: Ale jestem, byłem na styk. I...
1: No był, ale wiecie, to jest coś takiego. Jest takie zdanie, które człowieka stawia na nogi. Jest no. lepsze niż budzik.
0: Może wy macie takie zdania, które was stawiają na nogi, o to dzisiaj zapytamy.
1: A może to nie są zdania, może to są... Inaczej, co sprawia, że jak nawet jak jesteście totalnie zaspani, to widzicie, słyszycie, czujecie coś i od razu człowiek nabiera werwy i ochotę do życia.
0: No to tak, na pierwszym miejscu nie powinien być budzik, tak?
1: Nie.
0: Na powinien być, mówię, nie jest.
1: A nie powinien?
0: No, a na drugim miejscu żona mnie budzi.
1: Aha.
0: I na trzecim miejscu to musiałbym telefon do Jarząbka odebrać, że ja też się spóźnię. I wtedy może jakimś cudem bym zdążył.
1: No, to mogłoby być grube. Co sprawia, że stajecie na baczność z samego rana? 726-826-826 albo Messenger, zapraszamy. SK2.
0: A wiesz, jak leci mój budzik?
1: Może ktoś się będzie chciał pochwalić swoim budzikiem na przykład, to zapraszamy.

0: śpiewaków chciałem zachęcić. Jak ktoś umie zanucić swój budzik, tak jak ja umiem zanucić swój budzik, no, to zapraszam. Też chciałbym usłyszeć, jak ktoś z was nuci budziki.
1: Tararam, tam, tararam, tam, tararam, tam, tam.
0: Naprawdę taki budzik masz?
1: Nie. To... Ale chciałem może...
0: Zabłysnąć chciałeś. Dobrze. Ale na razie o tym, co was tak budzi poza budzikiem bardziej, bo to takie tematy są bardziej budzące. Mikołaj z nami, dzień dobry.
2: No,
0: cześć Mikołaju, ty masz jakiś patent? Jak
1: budzik? Masz taki Mikołaj ma taki budzik, który postawi każdego, znaczy, każdej porze dnia i nocy.
0: Budzik nie daje rady, powiedzmy, żona nie daje rady, wszyscy wodą cię ochlapują, nie daje rady, a co daje radę?
2: To lepiej pomaga telefon szefa, który będę w pracy.
1: Telefon od szefa, o który...
0: No. Czyli bo szef dzwoni, mówi, o której będziesz w pracy, a ty co, mówisz, że jeszcze budzik ci nie zadzwonił? Co odpowiadasz wtedy?
2: To jest ta osoba, której nie chciałbym mówić.
0: Dobra, to by było niecenzuralne. Okej, okay, rozumiem. Rozumiemy. Ważne, że szef jest tak dobry jak nikt.
1: Ale to jest nieprawdopodobne, że szef dzwoni do swojego pracownika.
0: Bo jest dobry jak nikt.
1: Tak. Czule go całuje w uszko.
0: W łóżko.
1: Wstawaj, mój drogi.
0: Na pewno tak
1: wstawaj,
0: mówi.
1: Wstawaj, przyjdź, mam dla ciebie pieniążki do zarobienia.
0: Tak.
1: Chodź. SK2.
0: Do Mikołaja lecą gadżety. Dzięki, Mikołaj. 726-826-826 lub Messengerę, że tak się wyrażę. Co was budzi lepiej niż budzik?
1: Tak.

0: 25 minut po 6. My tu z tematem do was, co was budzi lepiej niż budzik, a tu wy jeszcze żyjecie wczorajszym tematem, który był poruszany na antenie.
1: Magda z Messengera, proszę bardzo.
2: Dobry. Ja do pana, który gniecie poduszkę przed snem.
1: To ja.
2: Chciałam powiedzieć, że ja wczoraj wieczorem gniotłam poduszkę przed snem.
1: Brawo.
2: I stwierdziłam, że bez względu na to, jaki dzisiaj będzie temat, to wam to powiem.
0: Okay.
2: Bo z całą stanowczością stwierdzam, że to jest absolutnie normalne. Mało tego, ja na to mam jeszcze wytłumaczenie, które po prostu powoduje, że nie da się nie gnieść poduszki.
0: Aha.
2: Otóż moja poduszka jest z pierzy i one się zbijają w takie kubki w środku. Jak można iść spać bez rozbicia tych kubek, żeby pierze były równomiernie rozłożone po poduszce? No nie da się iść spać. To jest bardzo normalne, że się gniecie poduszkę. Gniećmy poduszki wszyscy. Dobrego dnia.
0: Pięknego dobrego
1: apel.
0: Dnia, Madziu. Ładny apel. Ja, Żobku, za wczoraj jesteś wytłumaczony, bo miałem pewne wątpliwości jeszcze, ale jesteś wytłumaczony. No. Niech ci będzie, że to normalne.
1: Poduszka to jest piękny przyrząd, prawda? Nie dość, że można ją wygnieść, to ma jeszcze cztery rogi, a wiadomo, że jak cztery rogi, to karniak.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
2: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
2: Aha, a co można wygrać?
1: No wiem, do wygrania je...
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
4: Już wkrótce w Radiu SK2.
5: SK Karniaki K.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii wykańczenie mieszkania... Ech, może wykończyć.
11: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
14: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tończyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
18: Sponsorem programu jest PSS Społem, właściciel sklepów w Nowym Sączu.
19: Dziś rano w Nowym Sączu czeka nas deszczowa aura z burzami i porywistym wiatrem. Niebo będzie całkowicie zasnute chmurami, a temperatura wyniesie około 15 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza będzie dobra. Po południu możemy spodziewać się wzrostu temperatury do 19 stopni, ale chmury nie ustąpią. Wieczorem termometry pokażą 16 kresek, a niebo nadal będzie zachmurzone. Czy słońce, czy deszcz? W SC2 w Nowym Sączu zawsze gramy same polskie hity. Kolejne już za chwilę.
18: Sponsorem programu jest PSS Społem, właściciel sklepów w Nowym Sączu. www.społem.com.pl.
17: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
20: 6.30, newsy SK2, Anna Łobocka, szef MSWiA, zostaje na stanowisku. Wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego został odrzucony głosami koalicji rządzącej. W trakcie debaty w Sejmie posłowie opozycji zarzucali ministrowi, że nie panuje nad służbami. Więcej o tym w newsach o 7.00. Kupując używany samochód, nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu. Wystarczy podpisane przez nas oświadczenie, że tablice są niezniszczone i czytelne. Zmienione przepisy dotyczą osób rejestrujących używane samochody zarejestrowane wcześniej w Polsce. Coraz mniej Polaków uważa, że należy oddawać długi. Tak wynika z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych. Za spłatą zobowiązań jest teraz 88% pytanych. To o 3 punkty procentowe mniej niż przed rokiem. Moralnego obowiązku oddawania długów najczęściej nie czują osoby młode.

0: Dziwne, że te przepisy zmienili z tymi tablicami, że nie trzeba zanosić, jak się używane auto kupi. To nie jest tak, że ludzie się utożsamiają ze swoim terytorium?
1: No. A terytorium?
0: No, jakieś WJ albo KR.
1: Oczywiście, że tak. WWL na przykład, trochę spod byka patrzy na WGR na przykład,
0: no,
1: nie?
0: No widzisz, no właśnie, no właśnie. 31 minut po 6, dzień dobry.

0: 22 minuty zostały nam do 7. To oczywiście była Monika Lewczuk. Za chwilę Kult w Radiu SK2. My dalej przeglądamy dla was to, co najważniejsze w tym kraju. To, co prasa pisze na pierwszych stronach gazet.
1: Co pisze?
0: Super Express dzisiaj o tajemniczej kuracji Wałęsy.
1: O, gdzie toż się teraz wybrał nasz były prezydent?
0: Lech Wałęsa się kuruje. No jakby nie patrzeć, jest zdjęcie. Lech Wałęsa moczy nogi w misce, co prawda takiej ekskluzywnej, ale misce.
1: No czy nogi w misce, proszę bardzo. To co z niego za elektryk? To on nie wie, że kabel i woda to niebezpieczne połączenie?
2: SK2.
0: No rzeczywiście chyba elektryczna, jakieś tam bąble są, jakieś para jakieś.
1: Pamiętajcie, nigdy kabel, nie wkładamy kabla do wody. Jak mi się mył przez te lata.
0: Dobrze, żadnego opiekacza tam nie wrzuca do środka, czy wiesz, czy suszarki.
1: Moi drodzy, 38 po 6.

0: Nie ma tak. Nie ma tak, że nie przemija. Przemija czas. Mamy już 11 minut do godziny 11. Jeszcze 11,5 minuty do godziny 7. Chciałem powiedzieć 8.
1: Przebij kasetę. Jeszcze raz.
0: Nie, jest 11,5 minuty do godziny 7.
1: Dobrze. Jak twój budzik tak działa jak ty, to ja się nie dziwię, że on cię nie budzi. Co innego lepiej budzi niż budzik? To pytanie na dziś i Messenger się odezwał.
2: Ja a propos tego budzika, który najlepiej działa na mnie, w moim przypadku jest to mail od księgowej z wysokością ZUS-u i podatku. No, nic tak nie działa. Pozdrawiam wszystkich, którzy prowadzą swoją działalność.
1: Pozdrawiamy wszystkich, którzy prowadzą swoją działalność, ale uważajcie, ci, którzy prowadzą swoją działalność, to jest zgubne, jak słyszeliśmy przed chwilą na załączonym obrazku. Bo tak ludzie jest. Są za bardzo pochłonięci pracą.
0: Nie, to nie jest zgubne. Przecież to jest świetna umiejętność.
1: Za bardzo pochłonięci jesteście pracą.
0: Czytać maile przez sen?
1: SK2. I się nimi budzić?

0: Tak sobie podglądam, co będzie w newsach, żebyście wiedzieli, już mieli taki przedsmaczek.
1: Ale już za 4 minuty już.
0: Tak, 7 i wtedy newsy. Będzie tak, będzie Kierwiński.
1: To jest ten odpływ głosu tego słynnego.
0: Tak, no. Minister, będą czołgi i będzie jakaś tragedia.
1: Aha. No to przynajmniej te dwie pierwsze informacje dają nadzieję na to, że jakaś lufa będzie w newsach.

0: reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
15: Sponsorem programu jest PSS Społem, właściciel sklepów w Nowym Sączu.
16: Dziś rano w Nowym Sączu czeka nas deszcz z burzami i porywistym wiatrem, więc warto mieć przy sobie parasol. Termometry pokażą około 15 kresek, a niebo będzie całkowicie zachmurzone. Ciśnienie pozostanie stabilne, a wiatr będzie wiał lekko. Po południu temperatura wzrośnie do 19 stopni, ale chmury nadal będą dominować na niebie. Wieczorem zrobi się nieco chłodniej, około 16 kresek, a zachmurzenie nie ustąpi. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
15: Sponsorem programu jest PSS Społem, właściciel sklepów w Nowym Sączu. www.społem.com.pl.
14: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
17: Jest 7, newsy SK2, Anna Łobocka. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności wczorajszej tragedii na Dolnym Śląsku. W miejscowości Bardo kierowca osobówki wjechał na chodnik i śmiertelnie potrącił dwie osoby. Ofiary to 12-letni chłopiec i jego ojciec. Obaj przyjechali tam na wycieczkę, mówi Katarzyna Mazurek z policji w Ząbkowicach Śląskich.
18: 52-letni mieszkaniec powiatu ząbkowickiego, który kierował samochodem Toyota, zjechał z drogi, wjechał na chodnik, gdzie potrącił dwie osoby piesze poruszające się tym chodnikiem. Pomimo udzielonej niezwłocznie pomocy medycznej, te dwie osoby piesze zmarły na miejscu.
17: Sprawca wypadku trafił do szpitala, był trzeźwy. Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku. Sejm odrzucił wniosek PiSu o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji. W obronie szefa MSWiA stanął premier Donald Tusk. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
19: Opozycja zarzucała ministrowi m.in. chaos w zarządzaniu służbami, niewystarczające działania w sytuacjach kryzysowych oraz spadek zaufania do instytucji państwa.
20: Gwarancją bezpieczeństwa polskich obywateli jest to, żeby Marcin Kierwiński ani jednego dnia dłużej nie był ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
19: Mówił Andrzej Śliwka z PiS. Sam Marcin Kierwiński przekonywał, że za jego kadencji wzrosła liczba policjantów, zmniejszyła się liczba wakatów w formacji, a rząd skutecznie uszczelnił granice z Białorusią.
21: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę.
19: To już drugi wniosek o odwołanie Kierwińskiego, który został odrzucony przez Sejm.
17: czołg Abrams, wozy bojowe czy pojazdy, którymi jeżdżą najważniejsze osoby w państwie. To wszystko do zobaczenia z bliska już 19 i 20 czerwca podczas warszawskich targów obronnych, mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa.
0: Pierwszego dnia organizujemy panele przede wszystkim z politykami i wojskiem oraz firmami. Natomiast drugi dzień jest bardziej poświęcony właśnie obronie cywilnej, właśnie bezpieczeństwu osobistemu.
17: Przypomnę, warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzeńskiego.
1: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
23: SK2 Sport.
17: Piłkarska reprezentacja Portugalii wygrała u siebie z Nigerią 2-1. To w ostatnim meczu towarzyskim przed wylotem na Mistrzostwa Świata w Ameryce Północnej. Cristiano Ronaldo wystąpił w pierwszym składzie. Pewne zwycięstwo w sparingu rozegranym w Orlando odniosła Anglia, która 3-0 wygrała z Kostaryką. A dziś wieczorem mecz otwarcia mundialu. Meksyk zagra z RPA. Natalia Bukowiecka wróciła do rywalizacji w biegu na 400 metrów. Podczas Diamentowej Ligi w Oslo Polka zajęła trzecie miejsce. Kolejny meeting odbędzie się 19 czerwca w Dausze.
1: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
24: 6:45, a propos tego meczu jeszcze Portugalii, to jest nagłówek w prasie. Ronaldo wciąż ma w sobie głód sukcesu.
25: Mnie to nie dziwi, ty widzisz jak on wygląda? Zobacz jaki on chudy jest, nie? No. Pasztetowej by zjadł, to by głód od razu minął.
24: Ciebie na mundial powinni wysłać.
25: Oczywiście,
24: ty nigdy
25: tak
24: nie czujesz głodu.
23: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
25: Tylko, że ja się w kadrze nie mieszczę.
24: Dobrze mieć poczucie własnej wartości.
25: Oczywiście,
24: prawda?
25: Że tak. A dlaczego by nie? Dzień dobry.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ciągnie cię do mnie i od dawna to wiesz?
2: No coś mi przyczepiłeś do nogi.
1: Nie może żyć Wajda bez Jarząbka, Jarząbek bez Wajdy. Taka prawda.
2: Zakład?
1: Zakład?
2: Zakład?
1: O co?
2: O nie wiem co, o co, nie wiem. A jak pójdziesz na urlop, to co ja zrobię bez ciebie?
1: No właśnie, no widzisz, czyli już wygrałem zakład.
2: No tak. Posłuchajcie, nareszcie śpiewa też Kuba i Kuba, nareszcie śpiewa też Wiktor Warigula i Dry School, dlatego że to oni przeskoczyli męskie granie Orkiestra 2020.
1: Przeskoczyli?
2: Przeskoczyli, to jest 1-2, a męskie
1: potrafią.
2: Granie dopiero na numerze 3.
1: Dobra, dobrze, że Duplantis nie jest na liście naszej, bo by przeskoczył wszystkich, on tam skacze na 3. piętro.
2: Spokojnie. Dlatego żeśmy go nie wzięli, ale macie 20 innych kawałków, na które można głosować. Wchodzicie na sk2.pl, oddajecie plusik, jeżeli coś wam się podoba, minusik, jeżeli coś wam się nie podoba. Są też propozycje na przykład, czyli kawałki, które mogą zabłysnąć w naszej gorącej polskiej 20.
1: Jeśli chcecie, żeby któryś z tych kawałków zabłysnął, no to macie czas do jutra, do późnego popołudnia. Lista przebojów. Gorąca Polska 20 w Radiu SK2 o 18:00. W imieniu Łukasza Zduńczyka serdecznie was zapraszamy i odsyłamy na stronę, tam głosowanie.
2: W propozycjach jest deszcz, zobacz.

0: Krzysztof Zalewski w Radiu SK 2, 18 minut po 7. Co działa lepiej niż budzik?
1: Jaka nóżka wyleje olej na przykład? Musisz posprzątać.
0: W łóżku.
1: W łóżku.
0: No, to od razu się obudzisz. No.
1: No ale co według was działa lepiej niż budzik? Dzwonicie na 726-826-826.
2: Witam.
0: Witamy.
2: Wy macie dzieci i pytacie, co działa lepiej niż budzik?
0: Tak.
2: Pano, doskonale to wiadomo, że nic tak nie działa jak dziecko, które cię o 6 rano puknie w głowę i powie tatuś, tatuś, albo pies, który właśnie przypomni mu się o 5:30, że no on musi iść na spacerek. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. Ja psa nie mam, a na dzieci się uodporniłem.
1: Tak.
0: Jak na budzik.
1: Tak, bo coś w tym jest, prawda, że najlepiej na dzieci uodparnia rodzicielstwo.
0: I tu powinno być teraz takie...

0: Odwrotnie, najpierw nam się nie chciało, teraz nam się chce, bo
1: nie wszystkim.
0: Jest system kaucyjny i niektórzy się wzbogacają i nawet nie tylko, że oddają te butelki, ale na TikToku zarabiają, bo są trendy, a za trendy się zarabia. Polowanie na butelki kaucyjne to trend na TikToku, zyskał popularność, polega na zbieraniu plastikowych butelek i puszek w celu odzyskania kaucji, a jeden z influencerów pokazał, jak po festiwalu zebrał kilka worków butelek i puszek, zarabiając na nich ponad 600 zł i nie wspomnę o wyświetleniach i o tym, ile zarobił z TikToka.
1: Jeżeli ja dobrze rozumiem, to co, oni chodzą i nagrywają, jak zbierają puszki po
0: i
1: parkach?
0: I wrzucają, tak? Wrzucają do TikToka i to z trendem.
1: Zobacz, tyle lat musiało minąć, tyle lat minęło i okazuje się, że każdy kloszard to nie kloszard, to trendsetter. SK2.

0: autopromocja.
1: Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
3: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
4: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4.

0: transport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
2: Kaufland jest fresh.
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska sałata masłowa tylko złoty 79 za sztukę z Kaufland Card Extra. A arbuz ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: Remont łazienki? A może dopiero szukasz pomysłu? Już 12 i 13 czerwca wielkie otwarcie nowego showroomu łazienek Biegonice Składy. Czekają na Ciebie wyjątkowe promocje oraz eksperci, którzy pomogą zaprojektować Twoją wymarzoną łazienkę. Projekt, wykonanie i montaż? Z nami to możliwe. Do tego grill, rodzinna atmosfera i mnóstwo inspiracji. 12-13 czerwca otwarcie showroomu łazienek Biegonice Składy. Nowy Sącz, ulica Węgierska 148. Zainspiruj się, zaprojektuj, zrealizuj.
8: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już 27 czerwca w Zakliczynie wielkie sportowe emocje. Gala Alumet Box Ignite. Pełna moc. W walce wieczoru legenda polskiego boksu Krzysztof Diablo Włodarczyk. A 26 czerwca zapraszamy na ceremonię ważenia z koncertem zespołu Kordian i potańcówką. Bilety do nabycia w siłowni Jodo Gym, Czchów Sądecka 9 oraz w sklepie ProSport w Zakliczynie przy Malczewskiego 5. 27 czerwca. Alumet Boxing Night.
11: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Sponsorem programu jest PSS Społem, właściciel sklepów w Nowym Sączu.
13: Poranek w Nowym Sączu zapowiada się dynamicznie. Do 8 rano spodziewamy się deszczu z burzami i silnymi porywami wiatru. Ciemne chmury będą dominować na niebie, a temperatura wyniesie około 14 kresek. Ciśnienie będzie stabilne, a jakość powietrza dobra. Po południu temperatura wzrośnie do 19 stopni, choć chmury nie ustąpią. Wieczorem nadal będzie pochmurno, a termometry pokażą 16 kresek. To w tym momencie wszystko, a kolejne polskie hity w SC2 w Nowym Sączu już za chwilę.
12: Sponsorem programu jest PSS Społem, właściciel sklepów w Nowym Sączu. www.społem.com.pl.
11: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
14: 7.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Na początek ważne informacje dla kierowców na Podkarpaciu. Są utrudnienia na autostradzie A4 między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód. W kierunku Przemyśla samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest lewy pas ruchu. Według drogowców utrudnienia mogą potrwać jeszcze około godziny. Kolejne niespokojne godziny w Irlandii Północnej. Policja w Belfaście starła się z protestującymi. Przypomnę, zamieszki wybuchły po brutalnym ataku, którego dokonał obywatel Sudanu. Ciężko ranił około 40-letniego mężczyznę z Irlandii. Napastnik usłyszał już zarzuty. A na koniec Nowy Jork, który szykuje się na załamanie pogody. Możliwe będą gradobicia, podtopienia, a nawet tornada. Odczuwalna temperatura może wynieść aż 39 stopni Celsjusza.

0: 22 minuty. Zostały nam do godziny 8. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2 zapewnił teraz Artur Gadowski. Za chwilę Ola Kędra ze swoją nowością, a my patrzymy na to, co wyprzedaje Tatrzański Park Narodowy.
1: Okazja, moi drodzy, okazja. Jeżeli ktoś chce mieć swoje Lamborghini, to zapraszamy. Tatrzański Park Narodowy ogłasza wyprzedaż swojej floty pojazdów, w tym właśnie unikalnego Lamborghini z 2004 roku.
0: Wszystko byłoby pięknie, ładnie, gdyby to Lamborghini z 2004 roku nie było unikatowym ciągnikiem rolniczym o mocy 60 koni mechanicznych. Więc tutaj jest mylne troszeczkę to ogłoszenie, że Tatrzański Park Narodowy sprzedaje Lamborghini, ale okej.
1: Jak ktoś chce, to zapraszamy, można sobie pójść na tą licytację, prawda? Już jest nawet cena wywoławcza. Jak ktoś się zastanawia, ile kosztuje Lambo, to już mówimy, cena wywoławcza 18 800 zł. No promocja jak w mordę strzelił. 18 tysięcy za Lamborghini?
0: Zaciągnik Lambo. Tak. Kupisz takie Lambo na promocji i okazuje się, że nadaje się tylko do kopania ziemniaków.
2: SK2.
1: Ale podjeżdżasz takim pod dom, prawda?
0: Pod wieś.
1: Pod wieś i sąsiada można zaorać.

0: Pozdrawiamy wszystkich, którzy w korkach stoją do pracy. Sanach wam życzyła zielonego światła, żeby to jednak szybciej wszystko się odbywało. 12 minut do 8 zostało, jak ktoś się spieszy na 8 do roboty, informujemy.
1: I teraz pytanie do was. Można? Można. Proszę bardzo.
0: Proszę.
1: Nie trzeba mieć papieru, żeby zarabiać grube pieniądze i być pilotem Boeinga 767, 777 i 787.
0: Na kapitana takich statków powietrznych trzeba mieć licencję, ale był sobie taki jeden kapitan linii powietrznych Air Canada.
1: To w Kanadzie jest.
0: No tak, jak sama nazwa wskazuje. Który przez prawie 17 lat prowadził te statki powietrzne, samoloty w sensie, te Boeingi, które wymieniał Jarząbek, bez licencji kapitana. Dopiero jorgnęli się, jak gość przeszedł na emeryturkę. Jorgnęli się, że coś jest nie taki, że ktoś przez 17 lat woził ludzi bez licencji.
1: Też mi wielkie rzeczy. Też 17 lat bez licencji. Ja od 30 lat korzystam z WinRara bez licencji.
0: Rozumiesz gościa, tak?
1: Rozumiem. Doskonale. SK2.

0: To piosenka o naszych dzieciach. Nie będę słuchał już.
1: Jakbym słyszał, jakbym
0: weź
1: to pokój, słyszał,
0: prawda? Weź posprzątaj, weź to zjedz, weź zejdź, weź nie stój tak blisko telewizora.
1: Ale to też dobrze o nich świadczy, bo jak zrobią taką karierę jak Ewelina Lisowska, to ja bym się nie obraził.
0: Dobra, jakich zdań rodziców nigdy nie chcieliście słuchać? To pytanie na dzisiaj do państw miast. I wchodzimy do gry, pisząc, jakich zdań rodziców zawsze nie słuchaliście.
1: Załóż czapkę. To było moje zdanie.
0: No widzisz, 726-826-826. Zgłaszamy się SMS-owo lub na Messengerze. Na Messengerze zostawcie nam swój numer telefonu. Gramy o prezent marzeń. Wartości 500 zł po 8.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Sponsorem programu jest PSS Społem, właściciel sklepów w Nowym Sączu.
8: Dziś przed południem w Nowym Sączu niebo zasnują ciemne chmury, a temperatura utrzyma się na poziomie 14 kresek. Wiatr będzie delikatny, więc nie odczujemy jego wpływu. Po południu zrobi się nieco cieplej, bo słupki rtęci wzrosną do 19 stopni, ale chmury nadal będą obecne. Jutro przewidujemy podobne warunki z temperaturą sięgającą maksymalnie 23 kresek. Sobota nie przyniesie większych zmian, z maksymalną temperaturą do 21 stopni. Zaraz w Radiu SK2 Newsy.
7: Sponsorem programu jest PSS Społem, właściciel sklepów w Nowym Sączu. www.społem.com.pl.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Tragiczny wypadek w Łódzkiem na Krajowej 70 w Arkadii niedaleko Łowicza. Doszło do zderzenia busa i samochodu ciężarowego. Jedna osoba nie żyje, 5 zostało rannych. Na miejscu cały czas pracują służby ratownicze i prokurator. Policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi. Prezydent w niedzielę poleci do Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Tę informację potwierdziła już kancelaria prezydenta. Ze szczegółami nasz reporter Michał Sklimowski. Powiedz, co wiemy o tej wizycie.
10: Będzie miała charakter nieoficjalny. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który będzie towarzyszył prezydentowi, przekazał, że Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Donalda Trumpa i weźmie udział w zorganizowanej w Białym Domu gali UFC, czyli gali mieszanych sztuk walki. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale będzie też częścią obchodów 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Wizyta, jak czytamy, będzie też okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych.
9: Pokaz akcji służby i okazja, by zasiąść na fotelu pilota śmigłowca. Takie atrakcje przygotowano dla uczniów na pikniku edukacyjnym Wiedza ratuje życie. To w siedzibie Głównej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na lotnisku Warszawa-Bemowa.
11: Jak wrażenia? Jak się siedzi za sterami takiego śmigłowca?
12: Dużo guzików jest. Pierwszy raz w takim helikopterze właśnie ratunkowym. Fajne przeżycie. Chciałem się przelecieć kiedyś takim helikopterem.
13: Niestety się nie zgadzają, żeby polecieć. No, już próbowałem zagadać pana, żeby polecieć, ale niestety.
11: A już wiesz, gdzie się odpala silnik?
13: Jeśli klikniesz gdzieś tutaj jakiś guzik, to można odpalić. Chyba
11: to może nie klikajmy lepiej.
13: Mi nie przeszkadza, mogę lecieć.
9: Z Kubą i Antkiem, którzy zasiedli za sterami ratowniczego Eurokoptera, rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: SK
15: Polska 2 Sport.
9: Polscy siatkarze zaczęli grę w Lidze Narodów. Turniej w Chinach zaczęli od zdecydowanej wygranej 3-0 z Kubą. Biało-czerwoni rządzili w tym meczu na siatce, notując 11 punktowych bloków, a już dziś drugi mecz. O 14 Polacy zmierzą się ze Słowenią, a w piątek czeka ich starcie z Japonią. Za oceanem dziś początek piłkarskich mistrzostw świata i pierwsza z trzech ceremonii otwarcia. Te odbędą się w każdym z trzech krajów gospodarzy. Gwiazdą wieczoru w stolicy Meksyku będzie Shakira. W meczu otwarcia zagrają reprezentacje Meksyku i RPA, a pierwszy gwizdek o 21:00.
14: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Czyli to już pewne, to już potwierdzone. Co prawda nieoficjalnie, ale jedzie na urodziny prezydenta Stanów Zjednoczonych, prezydent Polski.
18: Bardzo dobrze, że tam jedzie. On ich tam wszystkich poustawia.
17: Dobrze, czyli jakby musimy do tego wrócić, tak?
18: Koniecznie.
17: Nie omieszkamy nie skomentować tego, bądźcie z nami.
15: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
17: 3 minuty po 8:00.

0: dzisiaj rozumiem.
1: My też już wszystko rozumiemy, zaczynamy łączyć kropki. 10 minut po 8. Słyszeliśmy w newsach, że Karol Nawrocki jednak jedzie na urodziny Donalda Trumpa do USA.
2: 80. urodziny trzeba nawet
1: dodać. To nie byle jakie. Dostał zaproszenie, jedzie i to nieoficjalnie, a...
2: Wiecie, bo jak się urodziny robi w Polsce, prawda, to jest tort, który mama zrobiła ze świeczkami, to jest czasami piniata, teraz jest popularna, prawda, ale Donald Trump nie, tak nie świętuje.
1: Donald Trump musi mieć galę MMA UFC Freedom 250 na trawniku Białego Domu.
2: Proszę
1: i na
2: bardzo.
1: Tą galę właśnie chce pojechać Karol Nawrocki.
2: No, przygotowania do gali już są w toku, bilety są już porozdawane wśród żołnierzy.
1: No, wszystko
2: bilecik
1: gotowe.
2: Dostał
1: ja tak czułem, że jak jest gala, to musi być na Rocky.
2: No już jest...
1: W przedbiegach.
2: Rocky, tak.
1: Na Rocky.
2: I startuje i poleci.
1: Na Rocky leci do Stanów, żeby im pokazać, gdzie pieprz rośnie, okej?
2: Okay? No, wróć, gdzie raki zimują, okej?
1: Okay? Ciekawe, czy już trenuje z tą wargą na boku. Come on, you're gonna fight? You're gonna fight, come on.
2: No i wy pamiętajcie, to, że Nawrocki leci, to wiecie, to jedna noga tak naprawdę, bo druga noga jest to, że cała impreza jest pod patronatem prezydenta Warszawy.
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Będą się tam trzaskać po mordach.

0: mam już z kim.
1: Mamy z kim, wybraliśmy, będą grać.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w radiu SK2.
1: Asia i Michał. Michał i Asia, u kogoś strasznie szumi. Zaraz się okaże u kogo. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, możliwe, że u mnie już się zatrzymuje.
1: O, no to dobrze, dziękujemy. Asiu, przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
4: Tak, dziękuję.
1: Asia?
5: Tak.
1: Zatrzymałaś się? Słyszysz wszystko wyraźnie? No to dobrze, bo ty pierwsza odpowiadasz.
6: Proszę głośno i wyraźnie. W prawo czy w lewo najpierw?
5: W prawo.
6: Prawo.
1: Jak ty delikatny z tym kończysz,
6: no
1: teraz
6: delikatnie, no ja się z nim
1: póki będę, się nie zepsuje totalnie, tak? No. Pierwsza litera alfabetu się wylosowała, czyli litera A.
6: A.
1: 20 sekund, uwaga.
6: Państwo.
5: Albania.
6: Miasto.
5: Augustów.
6: Znana postać.
5: Antoni Schwarzenegger.
6: Roślina.
1: Popraw tą znaną postać, no popraw.
6: No popraw.
1: Dawaliśmy ci szansę, żeby się poprawić, Asia. Jaki Antoni Schwarzenegger?
6: Macierewicza może kiedyś nagrywałeś Schwarzenegger.
5: Ale przynajmniej was rozbawiłam.
1: No bardzo, Asiu, bardzo. Antoni...
6: Ty, ale poczekaj, może...
1: A może jest jakiś święty Antoni Schwarzenegger?
6: Czekaj,
1: sprawdź ten orszak świętych, może jest jakiś Antoni Schwarzenegger.
6: Schwarzenegger... Antoni Schwarzenegger.
1: Może to jest tata Arnolda? Nie wiadomo.
6: Ty, a ja w ogóle myślałem, że on się nazywa jakiś Robin Schwarzenegger, a to Arnold. A.
5: Słuchajcie, ale tak z rana przynajmniej was rozbawiłam.
1: Bardzo fajnie.
5: To...
6: Nie, no spoko.
1: Asia, poczekaj, dwa punkty masz na pewno.
6: Ty, wiesz co, zrobimy tak, że jak Michał zdobędzie 4 punkty, to ja ci tego Antoniego zaliczę.
1: Żebyś miał 3, dobra? No. Michał, słuchaj, na razie masz 2 punkty do przebicia. W prawo, w lewo.
4: W lewo nie będzie.
1: W lewo, proszę bardzo. No, rzeczywiście coś z tym kołem jest nie tak. Ale dobra, kręci się jeszcze, zatrzymuje, nieźle. J, litera J.
6: Jak ja.
1: J jak ja.
4: J jak ja, tak?
1: 20 sekund, uwaga, państwo.
4: Japonia.
1: Miasto.
4: Jakarta.
1: Tytuł filmu.
4: Joker.
1: Imię.
4: Jan.
1: Roślina.
4: Jaśmina.
1: Potrawa.
4: Jogurt.
1: Zawód.
4: Informatyk.
1: Informatyk jest na i. Dobra, ale...
6: Informatyk.
1: Co?
6: Informatyk.
1: Dobrze, ale potrawa, jogurt niech będzie. Jaśmina? Nie znam się. Jest?
4: Jaśmina, tak.
1: Tak, tak.
6: Potrawa, jaśmina, dobra. Jaśmin jest.
1: A Jakarta to miasto?
6: No i teraz właśnie, posłuchajcie, bo jak życie znam, to pewnie zaczną się zaraz telefony i smsy.
1: A co?
6: Że Jakarta to nie miasto.
1: A Jakarta to miasto?
6: No... Zaliczam.
1: Bo?
6: Jest to Jakarta, ale można wymiennie mówić też Jakarta.
1: A, o to Jakarta, chodzi.
4: Tak.
1: Dobra,
4: tak
1: dobra, dobra, dobra, okej. Okay.

0: Okay, żeby miasto. Nie było później, prawda?
1: No, ja myślę, tak. że to bardziej o Polskę chodzi.
0: Nie, to Jastarnia by wtedy było.
1: No dobra, czyli Jakarta, tak samo jak Joker, nie?
0: No, tak, dobrze. Czyli mamy co?
1: Film też był Joker.
0: Film był Joker. Dobra, to niech będzie tak, czyli tak. Asia 3.
1: No, Asi, musimy dołożyć ten punkcik, bo Michał ma aż 6, wiesz, Asiu? Więc dobra, za Antoniego masz 3.
0: Święty Antoni Schwarzenegger Macierewicz.
1: To ładnie.
0: To się wszystko zgadza.
1: A Michał, prezent marzeń leci do ciebie.
2: Bardzo dziękuję, pozdrowienia dla całej ekipy Radia Jestra.
1: Dziękujemy ślicznie. Do Asi nagrody pocieszenia. Asiu, szerokości, przyczepności, też chcesz kogoś pozdrowić?
3: Miłego dnia, cześć.
1: No. Miłego dnia, cześć. Jutro Państwa pozdrawiam. Miasta po 8.
4: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
0: Stanisław Stallone. O, na przykład.
5: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: Meslowicz w Radiu SK 2.24 i pół minuty, taki będę dokładny po godzinie 8. Rozglądacie się może, jak idziecie do pracy na różne narożniki ulic, w sensie te skrzyżowania, tam stoją często pod tymi plandekami i sprzedają.
1: Truskawki na przykład sprzedają.
0: A nie tylko.
1: Albo na przykład też pojawiły się już polskie czereśnie, nasze polskie czereśnie i sezon na nie jest krótki, uważajcie. I na początku niestety, ale ceny zwalają z nóg. 30 zł za kilogram.
0: Jak byłem młody, to czereśnie były tak tanie, że pestki to się wypluwało. Teraz będzie aż żal ich nie zjeść.

0: sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Jedziemy?
8: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue. Dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tato, co to za pan?
13: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
12: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
13: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
12: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
13: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
12: To z Tauronem.
13: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
14: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
15: Sponsorem programu jest PSS Społem, właściciel sklepów w Nowym Sączu.
16: Dziś w Nowym Sączu zapowiada się dzień z przewagą chmur, które będą gęsto pokrywać niebo. Temperatura rano osiągnie około 15 kresek, co jest całkiem przyjemne. Wiatr będzie słaby, wiejący z północnego zachodu, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie ma co się martwić o złe samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 19 stopni. Czy słońce, czy deszcz? W SC2 w Nowym Sączu zawsze gramy same polskie hity. Kolejne już za chwilę.
15: Sponsorem programu jest PSS Społem, właściciel sklepów w Nowym Sączu. www.społem.com.pl.
14: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
17: 8.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Trzeci najwyższy stopień alertu w południowo-wschodniej Polsce przed burzami. Synoptycy ostrzegają też przed silnym deszczem w Małopolsce i na Podkarpaciu. Więcej o pogodzie i jej skutkach w newsach o 9.00. Dzisiaj na stacjach taniej o kilka groszy. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 92 grosze. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 6.43. To propozycja dla fanów nowoczesnych technologii. W Lublinie będzie można nauczyć się, jak programować komputery kwantowe. Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS od przyszłego semestru pojawi się nowy kierunek studiów podyplomowych – programowanie komputerów kwantowych. Właśnie ruszyła rekrutacja.

0: A to ci, co przegonili tamtych, nie?
1: Kto kogo
0: no
1: przegonił?
0: No ci przegonili tamtych w naszej gorącej polskiej,
1: a,
0: tak?
1: Tak, że to tak.
0: Oni.
1: Tak, Wiktor Waligura wskoczył za tego, za męskie granie.
0: Dobrze, dobrze. 21 minut do 9. Pora przenieść się w czasie. Mamy nasz kącik odkurzający, w którym czytamy wam, co pisała prasa, co pisał internet, jeśli już był, w zależności do którego roku się cofniemy. No tego, nie tego roku, co mamy, ale tego dnia. O to chodzi.
1: 11 czerwca, ale dzisiaj 2005 rok.
0: No to 20...
1: Wytłumaczyłem państwu wszystko?
0: 1 lat, no. Tak. Lepiej niż ja. Jest taki nagłówek. Kraje G8 anulują długi warte miliardy. Jak pisała agencja Al Jazeera 11 czerwca 2005 roku, 8 najbogatszych krajów świata anulowało długi 18 najbiedniejszym państwom świata.
1: No i z bólem serca przyjąłem ten fakt. Tak jest. Bo w tej 18 nie było państwa, Jarząbków.

0: Co się dzisiaj zaczyna? Dzisiaj wieczorem? Co się zaczyna?
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej.
0: Kogo na nich nie będzie?
1: Polaków.
0: Kogo?
1: Polaków.
0: Kogo?
1: Polaków.
0: Do boju, Polacy!
1: Polacy!
0: 10 minut do 9.
1: Posłuchaj, dobrze, nasi piłkarze co prawda nie jadą na mundial, to Radio SK2 razem z Radiem SK postanowili zabrać 11 marzeń Dream Team, który będzie spotkał się na Narodowym naszym stadionie ze Sławkiem Peszko i tam sobie postrzelamy karniaki.
0: SK Karniaki Cup to nasz cup. Jak my nie jedziemy na mundial, to sobie swój cup robimy.
1: Was wyślemy.
0: I was chcemy wysłać. Zgłaszajcie się, jeśli będziecie się chcieli zgłosić, bo będziemy mieli coś dla was.
1: Posłuchajcie, niedługo szczegóły się pojawią, więc nasłuchujcie uważnie Radia SK2 i zaglądajcie raz na jakiś czas na sk2.pl na przykład, nie?
0: No, coś tam może już jest dla was. Ja wiem, ale nie powiem.

0: No to już wszystko wiemy, bo my zawsze o poranku pracujemy, a Domiano nam śpiewa, jak nocą świat wygląda. To człowiek się może deedukować troszeczkę.
1: No, bo to człowiek wstaje rano, prawda, to już świta. No. To nie wie, jak to
0: szczególnie
1: wygląda.
0: W lato. W zimą się dowiemy, jak jest nocą, bo będziemy w nocy jeździć do roboty.
1: Posłuchajcie, no...
0: Ale nie o tym. O budzikach rozmawialiśmy przez cały poranek,
1: bo ci,
0: nie?
1: Którzy obudzili się trochę później, to nie wiedzą, co mnie stawia na nogi. Mnie stawia na nogi Dawid Wajda zawsze, bo zawsze jak dostaję od niego SMS-a, stary, mogę być na styk, to ja po prostu, nic mnie tak nie pobudza, jak twój SMS.
0: No i dzisiaj pytaliśmy o to, co was pobudza bardziej niż budzik typu plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam,
1: plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam,
0: plam,
2: plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam,
0: plam, plam, plam, potwierdzam, bo mnie jak budzik nie obudzi, to mnie plaszczakiem budzi moja serenka, która leży koło mnie.
1: Ojej, ojej, ojej.

0: reklama.
1: Ale patrz!
0: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
0: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Tato, co to za pan?
6: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
5: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
6: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
5: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
6: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
5: To z Tauronem.
6: Jasne, że tak.
7: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
8: 3,17, 40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
18: Sponsorem programu jest PSS Społem, właściciel sklepów w Nowym Sączu.
19: Przedpołudnie w Nowym Sączu zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą 15 kresek, a niebo będzie zasnute chmurami. Wiatr powieje z północnego zachodu, ale będzie raczej słaby, więc nie ma co się martwić o przewianie. Ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie powinno być niespodzianek. W miarę upływu dnia temperatura wzrośnie do 19 stopni, co na pewno ucieszy tych, którzy lubią cieplejsze klimaty. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Nowym Sączu wiadomości.
18: Sponsorem programu jest PSS Społem, właściciel sklepów w Nowym Sączu. www.społem.com.pl.
17: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
20: Jest 9. News SK2, Anna Łobocka. Trzeci stopień alertów na Podkarpaciu. Przez Polskę przetacza się front atmosferyczny, który już w nocy dał się we znaki mieszkańcom centralnej, wschodniej i południowej Polski. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
21: Dziś najgorsza sytuacja znów będzie na Podkarpaciu. IMGW wydało ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed burzami w powiecie gorlickim i jasielskim. A ostatnie godziny też nie były spokojne. To przez front przechodzący nad Polską. Otrzymujemy informacje od słuchaczy, że zalania wystąpiły m.in. w Żychlu, Linie, Jozorkowie w Łódzkiem, Zabrzu na Śląsku czy w Krośnie. Na Podkarpaciu, mimo że w nocy padało, strażacy interweniowali tylko 10 razy. Zgłoszenia dotyczyły powalonych drzew na drogach, uszkodzonych przewodów telekomunikacyjnych czy wody w piwnicach. Dziś niestety może być gorzej.
20: Kolejny dzień bez decyzji prezydenta w sprawie odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełeńskiemu. To po tym, jak ukraiński przywódca jednej z jednostek wojskowych nadał imię UPA. Już w poniedziałek swoją opinię Karolowi Nawrockiemu przesłała kapituła odznaczenia. Zwłokę prezydenta w tej kwestii chwali szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz.
22: Jeśli chodzi o prezydenta Nawrockiego i jego decyzję roztropną tym razem, moim zdaniem roztropną, że analizuje, zastanawia się. Pewnie biuro prezydenta Ukrainy i Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej są ze sobą w kontakcie w tym czasie. I dobrze, powinni być, powinno dojść do tej rozmowy.
20: A tak sprawę komentuje rzecznik ukraińskiego MSZ-u Georgij Tichiej.
9: Nam przykro.
20: Z przykrością obserwujemy tę eskalację, która budzi jedynie radość w Moskwie. Łączy nas więź z Polską, z naszymi sojusznikami i przyjaciółmi. Spójrzmy w przeszłość, szukając powodów do zjednoczenia i podstaw do walki ze wspólnym wrogiem. Władimir Zełenski otrzymał order Orła Białego z rąk Andrzeja Dudy w 2023 roku. Pojedynek Meksyku i RPA na początek mundialu w tym roku na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Niestety bez udziału Polaków, mówi Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz reprezentacji Polski.
10: Mamy naprawdę najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki. To mówią światowi eksperci. Ale dlaczego nie gramy? To jest żenujące.
20: Pierwszy gwizdek mundialu już dziś o godzinie 21.
17: SK2 News, Nowy Sącz.
14: Michał Rejduch, zapraszam. Blisko 90 osób otrzymało pozytywną decyzję w sprawie mieszkań w nowych blokach przy ulicy 29 listopada w Nowym Sączu. Przyszli lokatorzy nie kryją zadowolenia.
23: Super wykończone, ładne panele.
24: Aktualnie to ciężko, żeby kupić takie zwykłe, normalne mieszkanie, więc to na pewno dużo łatwiej.
14: Osoby z listy rezerwowej mają otrzymać informacje po 18 czerwca. Beliański Ekspres wraca na tory. Od niedzieli z Muszyny będzie można dojechać pociągiem do Popradu na Słowacji. Pociąg będzie jeździł w weekendy. Zaplanowano po 2 kursy dziennie.
25: Bardzo sprytny ten dzień Ryszarda dzisiaj w kalendarzu, bo nie dość, że przypominamy o zagrożonym gatunku, no to jeszcze wszystkie Ryszardy i wszyscy Ryszardowie mogą świętować drugie imieniny w roku. Bardzo praktyczne. A u nas w tej godzinie bez Ryszardów będzie, ale za to będzie Ania Wyszkoni, Daria Zawiałow, tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.
26: No to...

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Radio SK 2. Gramy wam najlepsze polskie hity. Ania Wyszkoni za nami. A dziś w Krakowie wielkie świętowanie, bo Lajkonik przejdzie się ulicami miasta po to, żeby zabrać się haracz od prezydenta i też przy okazji po drodze będzie uderzał przechodniów swoją buławą. Kto nią dostanie, będzie miał szczęście. Powiem wam, no, tradycja rzecz piękna i też święta. Ale też Lajkonik ma idealny patent na kryzys. Trzeba mu to przyznać. Wpada raz w roku do szefa miasta, legalnie zgarnia haracz, a w zamian tylko trochę pofika i potańczy. A jakie brawa na rynku zbierze. Piękna sprawa.

0: A po co my jesteśmy na tym świecie? Zespół Manam wszystko nam pięknie objaśnił na antenie Radia SK2. Tulenie, kochanie i inne miłe rzeczy, a zresztą bardzo zdrowe. Sprawdziłam, że 15 minut przytulania pali 60 kalorii, słuchajcie. Może to właśnie to powinno stać się naszym takim narodowym sportem.
1: SK2. Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Remont łazienki? A może dopiero szukasz pomysłu? Już 12 i 13 czerwca wielkie otwarcie nowego showroomu łazienek Biegonice Składy. Czekają na Ciebie wyjątkowe promocje oraz eksperci, którzy pomogą zaprojektować Twoją wymarzoną łazienkę. Projekt, wykonanie i montaż? Z nami to możliwe. Do tego grill, rodzinna atmosfera i mnóstwo inspiracji. 12-13 czerwca otwarcie showroomu łazienek Biegonice Składy. Nowy Sącz, ulica Węgierska 148. Zainspiruj się, zaprojektuj, zrealizuj.
3: To będzie ostatnia reklama.
7: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
8: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
2: I po reklamie. Najlepsze polskie hity.
3: Polskie hity.
2: SK2.
9: SK2. Pamiętam, jak mówili na mnie.

0: pocałunki od Sanach. Gramy wam na antenie Radia SK2. Jak chwilę temu mówiłam, ile kalorii spalamy przy przytulaniu, więc warto też nadmienić, że pocałunki są bardziej, że tak powiem, sportowe, bo przy tych bardziej namiętnych spalamy nawet 26 kalorii na minutę. Już w ogóle najwięcej spalają fani na stadionowych koncertach swoich artystów, których lubią. Kolejna okazja dla fanów Sanach już 26 czerwca we Wrocławiu. Zbliża się 10, przed nami Niosę.
1: Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest PSS z Połem, właściciel sklepów w Nowym Sączu.
8: Dziś rano w Nowym Sączu termometry pokażą około 15 kresek, a niebo zasnują chmury, więc słońca raczej nie zobaczymy. Wiatr będzie ledwo wyczuwalny, co sprawi, że aura będzie spokojna. Ciśnienie pozostanie stabilne. Nie musimy się martwić jego nagłymi skokami. Po południu temperatura wzrośnie do 18 stopni, a jutro możemy spodziewać się przelotnych opadów i maksymalnie 22 kresek. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
7: Sponsorem programu jest PSS z Połem, właściciel sklepów w Nowym Sączu. www.społem.com.pl.
9: Jest 10. News SK2. Anna Łobocka za pół godziny stanie przed sądem. Dokładnie rok po tragedii ruszy proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabicie 24-latki w toruńskim parku. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Więcej o tym Marta Łazarska.
10: Do tragedii doszło w nocy z 11 na 12 czerwca. 19-letni wtedy Jomej Kert zaatakował z nożem Klaudię, gdy ta wracała z pracy w jednym z pubów na toruńskiej Starówce. 24-latka trafiła do szpitala z ranami głowy i klatki piersiowej. Po dwóch tygodniach zmarła. Wenezuelczyk przez cały czas prowadzenia postępowania przebywał w areszcie, był poddany obserwacji psychiatrycznej, a jego poczytalność nie budziła wątpliwości ubiegłych. Na etapie śledztwa odmówił składania wyjaśnień.
9: Mężczyźnie grozi dożywocie. Wielka akcja policji i Straży Granicznej. Zatrzymano ponad 2000 osób. Na celowniku znalazły się osoby poszukiwane listami gończymi i nakazami doprowadzenia. W trakcie ogólnopolskiej akcji ujęto także 140 cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
11: Akcja została przeprowadzona 8 i 9 czerwca na terenie całego kraju. Wzięło w niej udział ponad 24,5 tysiąca policjantów oraz około 650 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Jak podała policja, wśród zatrzymanych są osoby poszukiwane za najpoważniejsze przestępstwa, m.in. udział w zorganizowanych grupach przestępczych oraz ułatwianie nielegalnego przekraczania granicy. Służby podkreślają, że działania mają charakter cykliczny i służą wzmacnianiu bezpieczeństwa w kraju. To kolejna taka akcja w tym roku.
9: Wrocław ma krasnale, Kraków smoki, a Przemyśl spiżowe niedźwiadki. W mieście jest ich 28, a podczas wakacji w ich odnalezieniu ma pomóc papierowa mapka, mówi przewodnik turystyczny Marta Kroczek.
12: Mapka to będzie bardzo łatwy format, tak zwany kieszonkowy. Będą figurki niedźwiadków i na odwrocie zarys planu miasta z ulicami i zaznaczone będą niedźwiadki, gdzie stoją.
9: Mapkę będzie można dostać za darmo, m.in. w szkołach, hotelach i punktach informacji turystycznej w Przemyślu.
1: SK2 News, Nowy Sącz.
6: Michał Rejduch, zapraszam. Po długiej przerwie pociągiem znowu będzie można dojechać z Nowego Sącza do Marcinkowic. Przejazdy ruszają w niedzielę.
13: Na odległości blisko 10 km trasę będzie obsługiwało Polregio, dedykując nowy tabor po to, aby ta jakość obsługi była jeszcze wyższa.
6: Mówił marszałek województwa Łukasz Smułka. Ponad 250 tysięcy złotych zebrano podczas RenovoFest w Wielogłowach koło Nowego Sącza. Pieniądze pójdą na budowę dwóch domów dla mam, które samotnie wychowują dzieci. Prace mają ruszyć w połowie wakacji.
0: Prawie 3 minuty po 10:00, tutaj Radio SK2. W tej godzinie miejcie w pogotowiu kalosze, bo wybierzemy się w podróż muzycznym wehikułem czasu, a na początek tej godziny już rozwija nam swoją pelerynę Wiki Gabor, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

0: Toasty duże i małe. Za błędy. Też duże i małe. Wznosi nam Ryszard Rynkowski. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2 i nie ma chyba takich toastów, które przykryłyby niedociągnięcia, które wychodzą przed startem tegorocznego mundialu. Czytam właśnie, że lekarze zapowiedzieli, że smog może być jednym z czynników wpływających na grę piłkarzy podczas tych mistrzostw świata. Badania z Azji i Polski pokazują, że zanieczyszczone powietrze wpływa na wydolność i tempo gry zawodnika. No, dziwne, że nikt wcześniej o tym w sumie nie pomyślał. No oprócz Wojtka Szczęsnego oczywiście. On od wielu lat ma strategię, która brzmi: smog nie zrobi wrażenia na twojej formie, jeśli od lat testujesz ją kartonami papierochów. Sprytne, choć nie powiem ryzykowne.
1: SK

Jeśli powiedziałabym wam, że w tym wehikule czasu zagramy wam jeden z największych polskich hitów wszechczasów, który śpiewa Sonia Sulin, to wiedzielibyście, o kogo chodzi. Ja niewtajemniczonych długo w niewiedzy trzymać nie będę. W latach 60. jeszcze na początku swojej wielkiej kariery takiego pseudonimu używała. No, nie kto inny jak Halina Frąckowiak. Przed nami jej Papierowy Księżyc w Radiu SK2.

0: kawałek na szóstkę. Kasia Sienkiewicz i Były Momenty. Gramy wam w Radiu SK2. Solowy debiut Kasi. Tak wam się spodobał, że trafiła do pierwszej dziesiątki zestawienia gorącej polskiej dwudziestki, a może być przecież wyżej. Głosowanie trwa na sk2.pl, a kolejne notowanie już jutro po 18.
1: SK2. SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
3: Aha, a co można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania je...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
5: Już wkrótce w Radiu SK2.
6: SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
3: Reklama.
7: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
8: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup 2 opakowania z Kaufland Card Extra, 2 dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Castorama.
11: Teoria.
10: I praktyka.
11: W teorii wykańczanie mieszkania... może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen SA i Polska Grupa Zbrojeniowa SA.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Już 27 czerwca w Zakliczynie wielkie sportowe emocje. Gala Alumet Box Ignite. Pełna moc. W walce wieczoru legenda polskiego boksu Krzysztof Diablo Włodarczyk. A 26 czerwca zapraszamy na ceremonię ważenia z koncertem zespołu Kordiani i potańcówką. Bilety do nabycia w siłowni Jodo Gym, Czchów Sądecka 9 oraz w sklepie ProSport w Zakliczynie przy Malczewskiego 5. 27 czerwca. Alumet Boxing Night.
15: I po reklamie.

0: człowiek sobie kupi nowy telefon i po dwóch dniach widzi taką małą, maleńką rysy na tym szkle, to aż ciarki przechodzą i zęby zgrzytają. U nas to przyjemniejsze, bo muzyczne oblicze rysy na szkle. Urszula w Radiu SK2, gramy wam najlepsze polskie hity. Powoli zbliża się godzina 11, przed nami newsy.
1: Reklama. Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest PSS Społem, właściciel sklepów w Nowym Sączu.
11: Dziś w Nowym Sączu niebo będzie zasnute chmurami, ale nie martwcie się, bo deszcz nie jest przewidywany. Temperatura utrzyma się na poziomie około 16 kresek, więc nie będzie ani za zimno, ani za ciepło. Wiatr będzie lekki, dlatego nie przewidujemy żadnych niespodzianek z jego strony. Po południu możemy spodziewać się wzrostu temperatury do 18 stopni. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Jeśli coś się zmieni w prognozach, damy wam znać za godzinę.
10: Sponsorem programu jest PSS Społem, właściciel sklepów w Nowym Sączu. www.społem.com.pl.
12: Jest 11. News SK2, Anna Łobocka. Uwaga na niebezpieczną pogodę. Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewnym deszczem. Alerty pierwszego stopnia wydano dla województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego i lubelskiego. W ostatnich godzinach niebezpiecznie było też w Świętokrzyskiem, gdzie podczas nawałnicy ranna została jedna osoba. W miejscowości Ksawerówka na jadący samochód spadło drzewo, mówi Marcin Żarek ze Straży Pożarnej w Pińczowie.
13: Samochodem podróżowała kobieta, która wyszła z pojazdu przed przybyciem jednostek ochrony. Kobieta bez widocznych obrażeń została zabrana na obserwację do szpitala.
12: Strażacy interweniowali też przy usuwaniu powalonych drzew i zalanych dróg. Kolejna niespokojna noc w Belfaście. 12 policjantów zostało rannych, 16 osób zatrzymanych. To w stolicy Irlandii Północnej po brutalnym ataku, którego dokonał obywatel Sudanu. Ciężko ranił około 40-letniego mężczyznę z Irlandii. W protestach antyimigranckich udział wzięło około 300 osób, powiedział w Sky News sekretarz stanu do spraw Irlandii Północnej Hillary Benn. Mam nadzieję, że byliśmy świadkami mniejszego zamieszania, bo niektórzy zastanowili się nad tym, co widzieli, nad horrorem i okropieństwem tego wszystkiego. Do pokojowego protestu każdy ma prawo, ale angażowanie w bandytyzm jest niedopuszczalne i musi się skończyć. Napastnik usłyszał już zarzuty. Ważna zmiana przepisów dla kierowców. Kupując używany samochód, nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu, mówi Maciej Kulka, ekspert do spraw przepisów drogowych.
9: Jeżeli Państwo kupujecie samochód i nie zamierzacie zmienić tablic rejestracyjnych, to w tym momencie nie musicie podczas rejestracji tych tablic do Wydziału Komunikacji zanosić, pod warunkiem, że tablice są czytelne, oznakowane i wpisujecie oświadczenie, że spełniają warunki i to ułatwia życie.
12: Zmienione przepisy dotyczą osób rejestrujących używane samochody zarejestrowane wcześniej w Polsce.
14: SK2 News, Nowy Sącz.
15: Michał Rejduch, zapraszam. Pierwsi lokatorzy dostali pozytywne decyzje w sprawie mieszkań STBS przy ulicy 29 listopada. Kolejne z listy rezerwowej mają być wydane jeszcze w czerwcu.
16: Po 18 czerwca będziemy ogłaszali kolejne osoby, kolejnych szczęśliwców, którzy będą mogli się cieszyć swoim M.
15: Mówił Jacek Żelazko, prezes STBS. Wolnych jest jeszcze 50 mieszkań. Kończy się odbudowa zabytkowego kościoła w dzielnicy Helena w Nowym Sączu, który podpalono 2 lata temu. Gotowe są już ściany, dach oraz wieże.
0: Tak jak mówiła Ania, uważamy dzisiaj na siebie, mamy oczy dookoła głowy, chowamy się w bezpiecznych miejscach i będzie dobrze. My roztaczamy nad wami parasol najlepszych polskich hitów. Mrozu, Daria Zawiałow i zespół Demono. Ich usłyszymy za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry.
8: Bez reklam. Jeden po drugim.
14: Teraz

Piosenka, którą dedykujemy siatkarzom i ich ochraniaczom. Na kolana i Kasia Cerekwicka, tutaj Radio SK2, gramy wam najlepsze polskie hity. No właśnie, dziś też wielki siatkarski hit nas czeka. Polska zmierzy się ze Słowenią w drugim meczu Ligi Narodów. Początek tego, no w sumie takiego szlagierowego meczu, to trzeba powiedzieć, o godzinie 14. Ja tylko przypomnę, że wczoraj pokonaliśmy Kubę 3-0, ale oczywiście to nie wyklucza tego, żebyśmy wszyscy pięknie dzisiaj zacisnęli kciuki i kibicowali biało-czerwone. SK

0: no aż tak to nie, tak to nie będzie. Warius Manx i Zabij Mnie, gramy wam w Radiu SK2. Będzie za to mocne bicie, to na pewno. Już w niedzielę w ogrodach Białego Domu w Stanach Zjednoczonych odbędzie się gala mieszanych sztuk walki. Taki prezent z okazji swoich urodzin, no i też przy okazji Dnia Flagi Stanów Zjednoczonych sprawił sobie prezydent Donald Trump. Uwaga, dziś też dowiedzieliśmy się, że Karol Nawrocki również został tam zaproszony i że pojedzie. Uwaga do wszystkich oburzonych, nasz prezydent przecież też tam jedzie stoczyć walkę. Będzie walczył o dobry PR dla Polski.
1: SK2. Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
3: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Remont łazienki? A może dopiero szukasz pomysłu? Już 12 i 13 czerwca wielkie otwarcie nowego showroomu łazienek Biegonice Składy. Czekają na Ciebie wyjątkowe promocje oraz eksperci, którzy pomogą zaprojektować Twoją wymarzoną łazienkę. Projekt, wykonanie i montaż? Z nami to możliwe. Do tego grill, rodzinna atmosfera i mnóstwo inspiracji. 12-13 czerwca otwarcie showroomu łazienek Biegonice Składy. Nowy Sącz, ulica Węgierska 148. Zainspiruj się, zaprojektuj, zrealizuj.
1: I po reklamie.

0: tęsknota. Różne oblicza posiada, to prawda. Tutaj muzyczna tęsknota od SARS-u w Radiu SK2. A jak ktoś z Was tęskni za ociepleniem, bo dla niego tego deszczu to już w ogóle za dużo i dość, to synoptycy zapowiadają falę upałów w drugiej połowie czerwca, więc z tęsknoty nie uschniemy, ale z braku opadów pod koniec miesiąca to jest już bardziej możliwa opcja.
1: Reklama.
2: Masz warsztat samochodowy lub samochód Ci nie służy? To ekipa z Autony mile Cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest PSS z Połem, właściciel sklepów w Nowym Sączu.
8: Czwartkowe popołudnie w Nowym Sączu zapowiada się raczej pochmurno, z temperaturą sięgającą 17 kresek. Wiatr będzie lekki, więc nie przewidujemy większych zawirowań pogodowych. Wieczorem temperatura spadnie do 16 stopni. W piątek możliwe są przelotne opady, a termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie. Sobota również z szansą na deszcz, a temperatura dojdzie do 21 kresek. Tyle na teraz, zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
7: Sponsorem programu jest PSS z Połem, właściciel sklepów w Nowym Sączu. www.społem.com.pl.
9: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Jest wyrok za tragedię w Chodlu w Lubelskiem. W zderzeniu dwóch aut zginęły 3 starsze kobiety. Na 3 lata za kratami skazano 26-latka, który przekroczył znacznie prędkość i uderzył w inne auto. Z kolei mężczyzna, który wiózł ofiary wypadku, usłyszał wyrok roku więzienia w zawieszeniu. Szczegóły zna nasza reporterka Aleksandra Waszczyńska.
10: Według sądu do wypadku doszło w wyniku nieprawidłowości, które popełnili obaj kierowcy. Ten, który przewoził pasażerki, nie upewnił się wystarczająco, czy może bezpiecznie wyjechać z drogi podporządkowanej i wymusił pierwszeństwo. Drugi natomiast jechał z prędkością 2 razy większą niż dozwolona, przez co nie był w stanie wyhamować i uniknąć wypadku.
9: Wyrok jest nieprawomocny. O sprawie było głośno także po samym wypadku z powodu zamiany ciał dwóch ofiar. Prawie 2000 osób poszukiwanych listami gończymi zatrzymane. To efekt wielkiej akcji policji i Straży Granicznej. Zatrzymano też 140 obcokrajowców przebywających w Polsce nielegalnie. To kolejna taka akcja służby w tym roku. Celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa w kraju. W dwudniowych działaniach udział wzięło blisko 650 funkcjonariuszy Straży Granicznej i ponad 24,5 tysiąca funkcjonariuszy policji. Konferencje, eksperckie debaty i wystawy sprzętu. Warszawskie Targi Obronne już 19 i 20 czerwca. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firm z branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.
11: Mamy wystawców ponad 100. Będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Wojska Polskie przygotowuje. Między innymi czołg Abrams, Rosomak. Będą pojazdy z Służby Ochrony Państwa.
9: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie Targi Obronne już 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21.
4: Co? Gdzie? Kiedy?
1: Michał Rejduch, witajcie. Przed nami dwa dni pełne spotkań z autorami książek, ale też ciekawe koncerty i gry dla najmłodszych. Jutro w Nowym Sączu ruszają Sądeckie Dni Literatury. Gośćmi w tym roku będą m.in. Sylwia Hutnik, Wojciech Kuczok, Michał Ogórek i profesor Jerzy Bralczyk. Spotkania zaplanowano przy ruinach zamku w razie złej pogody w Sądeckiej Bibliotece oraz w ratuszu. A w ten weekend w Zakopanem odbędzie się Tatra Fest. To wielki górski festiwal biegowy połączony ze wspinaczką. Będą tu rywalizować ze sobą zawodnicy w Mistrzostwach Europy we wspinaczce.
12: Czwartek to taki przedpokój weekendu, ostatnia prosta. Tam widać gdzieś światełko w tunelu i słychać też najlepsze polskie hity. W tej godzinie mam dla Was nówkę, czyli Na błysk od Dawida Podsiadło. Będzie też muzyczne wehikuł czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy 2 minuty po 12:00.

Dziękuję mojej dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie. Całkiem niezły posiłek, jaki

0: 2.
1: Jedwabiste róże Europy w Radiu SK 2, a z niego też jest niezły kwiatek. Przed nami wkrętka Kamila Nosela.
2: Nosel wkręca.
3: Tak, słucham.
4: Czy ja się dotelefonowałam do pani Moniki z tego pisma odnośnie kolei? Do urzędu do nas? Dzień dobry, roztargnione po tej stronie. Ja obsługuję, proszę pani, tę waszą sprawę. Pani mi naświetli.

0: światłami byłoby szybciej zrobić.
1: Nie rozumiem, jakimi światłami?
0: No, światłami kolejowymi.
1: Ale przepraszam, ale co mają światła kolejowe odnośnie mojej posesji?
0: No już mówię, jeżeli proszę pani, na przykład pani wchodzi do lokalu mieszkalnego, a pociąg jest na trasie, to pociąg się zatrzyma w momencie, kiedy pani będzie chciała opuścić lokal.
1: Czyli ja bym miała wyznaczone godziny, w których mogłabym do swojej własnej posesji dojechać?
0: O, zrozumiała pani. Gdyby pani mogła mi narzucić, to będzie, proszę pani, szybko.
1: Ale to jest, przepraszam, ale to jest absurd jakiś.
0: Proszę pani, rozkład na tej podstawie też będzie budowany.
1: To jest bardzo, bardzo niepokojące, co pani mówi, że w ogóle takie rozwiązania...
0: Proszę pani, pani nam sugeruje, że pani ma problem z dojściem do posesji, jak będzie wybudowana kolej. No to tak. My ten problem rozwiązujemy, dając światła kolejowe, żeby się pociąg zatrzymał, a pani doszła.
1: I wyznaczając mi godziny, w których ja mogę do mojej własnej posesji dotrzeć.
0: Żeby nie było kolizji z rozkładem jazdy, proszę pani, tak. A na przykład co roku byśmy, proszę pani, modyfikowali według pani uznania.
1: Nie, przepraszam, bo naprawdę, ja rozumiem, że pani teraz się moją sprawą zajmuje, tylko czy ja naprawdę mogłam oddzwonić? Mam umówione spotkanie w urzędzie, muszę być na 10:00. I przepraszam, bo jestem w szoku, że w ogóle cała sytuacja jest ciężka.
0: Proszę pani, jeszcze sekunda. Tak. To szokuje panią bardziej Rafał.
2: Cześć Monika, zostałaś wkręcona w Radio SK.
1: Nie, Rafała zabiję, ale nie, generalnie pozytywnie, uśmiałam się. Losel wkręca.

0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Ten, kto stwierdzi, że wskaże największy hit Krzysztofa Krawczyka, z góry skazany jest na porażkę. Wiem, brzmi jak jakaś wieszczka czy też szeptucha, ale jest to naprawdę szczera prawda. Nie da się jednoznacznie określić, który jego kawałek jest tym jednym, wyjątkowym, na którym się wybił. Można za to wskazać przebój, w który włożył naprawdę całe swoje serce, bo sam skomponował do niego melodię. Takim utworem jest Rysunek na szkle.

0: na błysk, czyli że mucha nie siada. To Dawid Podsiadło w Radiu SK2. No i na błysk zrobiona jest już scena, na której odbędzie się ceremonia otwarcia Mistrzostw Świata. To już dziś wieczorem. Impreza jest wielka na trzy kraje, to i będzie miała też trzy ceremonie otwarcia, z tego co wiem. Jeśli przytłacza Was ten przepych, to my od poniedziałku mamy dla Was zabawę mundialową w nieco mniejszym gronie, ale za to jakim, to jest ważne, bo w składzie będzie Sławomir Peszko. To SK Karniaki Cup, w którym będzie można ustrzelić naprawdę fajne nagrody. Więcej nie zdradzam, szczegóły już niebawem na sk2.pl.
1: SK2. Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To z kartą moje Intermarché. Ketchup pudliski aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Ale patrz!
10: Ale co?
9: Ale niskie ceny!
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
12: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
13: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie!
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Disney Plus.
15: To jest mój czas.
14: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
16: Mam propozycję.
17: To nie jest jakaś wkrętka?
14: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej. 489 zł. Najniższa cena z 30 dni 699 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue. Dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
5: I po reklamie.

0: Paradoksalnie panowie z Lady Punk na kryzys raczej nie narzekają. 45 lat grania na polskiej scenie muzycznej i wszystko pięknie śmiga. Dobrze chłopaki robią, dobrze grają. Trzymamy kciuki, żeby tak pozostało. Lady Punk, kryzysowa narzeczona. Takie polskie hity gramy wam tuż przed godziną 13. Przed nami newsy w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest PSS z Połem. Właściciel sklepów w Nowym Sączu.
15: W Nowym Sączu czwartkowe popołudnie przyniesie umiarkowane temperatury, sięgające 17 kresek. Na niebie dominować będą ciemne chmury, ale deszcz nie jest przewidywany. Wiatr będzie słaby, więc nie musimy się martwić o podmuchy, które mogłyby przeszkodzić w planach na świeżym powietrzu. Ciśnienie pozostanie stabilne, co powinno pozytywnie wpłynąć na nasze samopoczucie. Wieczorem temperatura nieco spadnie do 16 stopni. Kolejne wieści pogodowe na antenie SK2 już za godzinę.
14: Sponsorem programu jest PSS z Połem, właściciel sklepów w Nowym Sączu. www.społem.com.pl.
16: Jest 13. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok ofiar tragedii w centrum Barda na Dolnym Śląsku. Kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-latka i jego ojca, wciąż jest w szpitalu. Wiadomo, że 52-letni mężczyzna był trzeźwy.
17: Jest tam prawdopodobieństwo, że to mógł być jakieś problemy zdrowotne, mógł mieć ten mężczyzna. W tej chwili zwrócono się o tą stosowną dokumentację lekarską z jego leczenia.
16: Tłumaczy Mariusz Pindera z prokuratury w Świdnicy. Wiadomo, że przebieg wypadku zarejestrowały kamery monitoringu.
17: Zabezpieczono ten materiał dowodowy, jaki był, no, przede wszystkim monitoring, bo to prawdopodobnie ten wypadek jest stałości, będzie nagrał się na monitoring, więc tu będzie taka sprawa bardzo dobrze udokumentowana.
16: Przypomnijmy, rozpędzony samochód osobowy wjechał wczoraj z niewyjaśnionych dotąd przyczyn na chodnik i uderzył w 9-latka i jego 48-letniego ojca. Działania mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Od wczoraj strażacy działają w Hucie Szkła w Turze w powiecie nakielskim. Po południu doszło do rozszczelnienia pieca i wycieku szkła. Strażacy polewają szkło wodą i zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma dalszego zagrożenia. Ostatnio do wycieku szkła w tym samym miejscu doszło rok temu. Wielkie piłkarskie emocje, czas zacząć. Pierwszy gwizdek mundialu kibice usłyszą na Estadio Azteca w Mexico City na meczu Meksyk kontra RPA. O puchar w Meksyku, Kanadzie i USA powalczy 48 drużyn. Mimo, że brakuje Polaków, to kibice GKS-u Katowice, z którymi rozmawiał Darek Brombo, Bosch mundialu sobie nie odpuszczą.
1: Bez Polaków, ale będziemy za innymi reprezentacjami.
10: Na takim poziomie piłkę zawsze warto oglądać.
13: Macie jakiegoś faworyta?
18: Portugalia, ponieważ gra tam Cristiano Ronaldo.
19: Moim zdaniem Hiszpania wygra. Ma najbardziej jakby zrównoważony skład, na każdej pozycji dobra jest.
13: Jest szansa, że puchar dotrze do Europy?
20: Mam nadzieję.
21: Wydaje mi się, że Japonia może daleko zajść, nie? Mają fajny dosyć skład i już na zeszłym mundialu fajnie się pokazali. Wiem, mi się akurat poszczęściło, że będę miał ten urlop i będzie można w nocy pozarywać trochę czasu, żeby obejrzeć te mecze, nie?
16: A mistrza świata w piłce nożnej poznamy 19 lipca.
22: SK2 News, Nowy Sącz.
23: Bardzo się zapraszam. Na ten dzień czekali bardzo długo. Pierwsi najemcy mogą wprowadzać się do nowych mieszkań z TBS-u, które powstały w Nowym Sączu.
24: To jest pierwsza grupa osób, które dostają z tak zwanej podstawowej listy. Pozostałe po 18 czerwca.
23: Mówi Jacek Żelazko, prezes STBS Nowy Sącz. Zbliża się Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny w Nowym Sączu. Już w niedzielę w miasteczku galicyjskim i w Skansenie będzie czekać wiele atrakcji, m.in. warsztaty, gry, zabawy, a także koncerty.
25: Dwie minuty po godzinie 13 już mamy. Jest ochota na truskawki, a w koszyczku Eski 2 same wisienki. To takie na torcie. Kwiat jabłoni, Natka Kukulska, Wiktor Waligura, Mysłowic.
26: Bez reklam. Jeden po drugim.
27: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
25: Pięciu wykonawców wymieniłem, kolejna piątka zostaje tajemnicą, ale bardzo przyjemną. Kowalski, witajcie w najbardziej polskim radiu SC2.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Monika Brodka i Tem w SC2, w dziesiątce najlepszych polskich hiciorów.
1: SK2.
0: Hit też z oceanu. Baron Trump próbuje robić interesy jak ojciec. Chodzi o syna Donalda Trumpa. Chłopak wypuszcza na rynek luksusowy napój. A nie lepiej było zainwestować w obuwie i robić trumpki?

0: Takie, jakie jest tempo tej piosenki, tak szybko można uciekać przed niedźwiedziem. A taki misio, widzę tutaj, są nawet nagrania w internecie, polował ostatnio tuż przy szlaku do Morskiego Oka. No, trzeba uważać, ten niedźwiedź, ja tutaj widzę, ewidentnie nie lubi zdjęć, nie lubi również rolek, a jak zacznie gonić, to niezły rolej koster może być. SK2. Za chwilę razem z Beatą i z Dawidem Kwiatkowskim w SK2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie, powiedz o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w radiu SK2 będziecie mogli...
3: Aha, a co można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania je...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
5: Już wkrótce w radiu SK2.
6: SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
7: Reklama. 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Ale patrz!
12: Ale co?
11: Ale niskie ceny!
13: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
15: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
17: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
18: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
19: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
20: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
21: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
22: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
23: Lidl, to się opłaca.
22: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
23: Lidl. To się opłaca.
24: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
25: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
26: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
25: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
27: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
28: To będzie ostatnia reklama.
29: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
30: Czy można powtórzyć pytanie?
29: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
30: Tak.
29: Brawo!
0: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: I po reklamie.

0: SK2, nowy sąd.
1: A wieczorami zmarnowane błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

0: kawka z Dawidem Kwiatkowskim w SC2 przy najlepszych polskich hitach, a za chwilę godzina 14 i najważniejsze newsy Dawid Konieczkowicz je przygotował dla Was. Ja wiem, dzisiaj mundial startuje w Meksyku, ale również niezły mamy Meksyk piłkarski. Gdzie o tym w newsach SK2 już za chwilę.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Kaufland

0: 9,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tato, co to za pan?
10: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
9: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
10: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
9: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
10: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
9: To z Tauronem.
10: Jasne, że tak.
11: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest raz2trzydrukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
14: Sponsorem programu jest PSS Społem, właściciel sklepów w Nowym Sączu.
15: W Nowym Sączu po południu niebo będzie całkowicie zasłonięte chmurami, a termometry wskażą około 17 kresek. Powietrze pozostanie w normie, a ciśnienie stabilne, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany. Wieczorem temperatura spadnie do 16 stopni. Jutro spodziewamy się deszczu, a temperatura wzrośnie maksymalnie do 22 kresek. Sobota również może przynieść opady, a termometry pokażą do 21 stopni. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
14: Sponsorem programu jest PSS Społem, właściciel sklepów w Nowym Sączu. www.społem.com.pl.
13: Sponsorem programu jest raz2trzydrukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
16: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie zbrodni w Toruniu. Na ławie oskarżonych zasiadł Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-letnią Klaudię w parku Glazia. Kobieta zmarła na skutek odniesionych obrażeń. W sądzie okręgowym w Toruniu jest nasza reporterka Marta Łazarska.
17: Tak, jestem właśnie pod salą 204, gdzie usłyszeliśmy akt oskarżenia. Trzy zarzuty, które usłyszeliśmy, to zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, usiłowanie gwałtu, także grożenie śmiercią świadkowi, który próbował pomóc ofierze. Tutaj mówi się o takim geście podcinania gardła, który miał wykonać Jomer Kert RS. Okoliczności sprawy są naprawdę bardzo brutalne, bardzo drastyczne i między innymi dlatego sąd wyłączył jawność tego posiedzenia.
16: Dodajmy, rok temu po zabójstwie Klaudii, doktorantki UMK w Toruniu i barmanki z jednego ze studenckich klubów ulicami miasta przeszli podczas Marszu Milczenia. Zgromadził on wtedy około 20 tysięcy osób. Będzie surowo karany. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Najwyższej karze, nawet 5 lat więzienia, ma podlegać rozpowszechnianie w sieci treści przedstawiających dopuszczanie się czynu zabronionego wobec osoby małoletniej. Ustawa trafi teraz do Senatu. Na gdańskim stadionie mimo deszczu jest bardzo gorąco. To właśnie tam odbywa się gala Football 3 Changemakers. W turnieju piłkarskim biorą udział uczniowie z 16 szkół z Polski.
18: Fajna bardzo gra była. Widać to, jak się tam strzela.
6: oczekiwali.
12: Na pewno jesteśmy też podekscytowani tym, że gramy na tym samym stadionie, co Lechia Gdańsk.
18: Najpierw dzieci rozmawiają na temat, jakie zasady będą przewidziane w czasie meczu. Beata Mierkowska, Stowarzyszenie Trenuj Bycie Dobrym. Następnie dzieciaki wychodzą na te właśnie boiska, bądź na salę gimnastyczną w szkole.
6: Jak ktoś już się przewrócił, to trzeba mu pomóc, bo tak na zasadzie działa futbol 3.
16: Równocześnie na gdańskim stadionie odbywają się także warsztaty z aktywną szkołą. Dzieci próbują swoich sił w badmintonie czy lekkoatletyce.
19: SK2 News, Nowy Sącz.
20: Dlatego się zapraszam. To będzie ważny dzień dla regionu sądeckiego. Po długiej przerwie na tory pomiędzy Nowym Sączem a Marcinkowicami wracają pociągi. Pierwsze kursy już w niedzielę.
21: W dyspozycji pasażerów w dni robocze będzie pozostawało 14 par połączeń, a 9 połączeń w dni świąteczne.
20: Mówi marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka. Już w sobotę przy parafii świętej Heleny w Nowym Sączu rusza zbiórka makulatury. Pieniądze ze sprzedaży papieru pójdą na letni wypoczynek niepełnosprawnych dzieci.
22: Międzynarodowy Dzień Zabawy w kalendarzu 11 czerwca mamy i bardzo dobrze dorosłość przereklamowana. Studenci przecież się rozgrzewają. Czwartkowy wieczór przed nimi, a reszta świata powoli zerka w stronę weekendu.
23: Bez reklam. Jeden po drugim.
24: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
22: Ania Wyszkoń, Edyta Bartosiewicz, Ewelina Flinta. No, dziewczyny nam zdominowały tę godzinę. Ewa Farna jeszcze na dzień dobry. Oficjalnie możemy wrzucić na luz. I nie mamy z tego powodu wyrzutów sumienia. Kowalski, witajcie.

0: Edyta Bartosiewicz. Nie ostatni, jeszcze mam dla was sporo hitów w tej godzinie polskich.
1: SK2.
0: W tę sobotę w Poznaniu. Potem jeszcze Gdańsk i Warszawa. Czy będzie powtórka z rozrywki, tak jak w Chorzowie, gdzie słynny stadion Kocioł Czarownic kipiał aż od fanów. Prawdziwy grzybek w barszczu. Dawid Podsiadło i jego tezosy. To co? Zagramy w SC2.

0: Ania Wyszkoń, Wesce 2 oraz Lampa i Sofa. Takie rzeczy też mamy w swoim wehikule czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I lądujemy w Grand Hotelu w Sopocie. Przy stoliku widzimy trzy kobiety, które siedzą na sofie. Agnieszka Osiecka, Katarzyna Gertner i Maryla Rodowicz. I rozmawiają dziewczyny o przeboju, który niebawem stworzą i który to stanie się wielkim hitem na festiwalu w Opolu w 1973 roku. To jest rok, kiedy na kopertach pocztowych zaczynamy pisać wprowadzone właśnie przed chwilą polskie kody pocztowe, a na drogach pojawiają się sympatyczne, maleńkie, legendarne maluchy, czyli Fiaciki 126P, a w nich rządziła ona Małgośka.

0: Ola Kendra, bój się Boga dziewczyno. Weste 2, gramy tylko najlepsze polskie hity. To jeszcze nagłówek z kolorowej gazetki. Były prezydent Lech Wałęsa często odwiedza sanatoria. Teraz pochwalił się zdjęciami, tutaj nawet w kolorowej gazecie, z uzdrowiska w Lądku Zdroju. No i na zdjęciach widać, jak pięknie kuruje się w wannie z bąbelkami i dobrze o zdrowie trzeba dbać. A kto by nie wskoczył do wanny z bąbelkami?
1: SK2.
0: Weste 2 bulgotają najlepsze polskie hity. Rafał Brzozowski za chwilkę i Anna Maria Jopek jeszcze w tej godzinie.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
5: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: 1, 2, 3, 4, 5 % na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: Remont łazienki? A może dopiero szukasz pomysłu? Już 12 i 13 czerwca wielkie otwarcie nowego showroomu łazienek Biegonice Składy. Czekają na Ciebie wyjątkowe promocje oraz eksperci, którzy pomogą zaprojektować Twoją wymarzoną łazienkę. Projekt, wykonanie i montaż? Z nami to możliwe. Do tego grill, rodzinna atmosfera i mnóstwo inspiracji. 12-13 czerwca otwarcie showroomu łazienek Biegonice Składy. Nowy Sącz, ulica Węgierska 148. Zainspiruj się, zaprojektuj, zrealizuj.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już 27 czerwca w Zakliczynie wielkie sportowe emocje. Gala Alumet Boxing Night, pełna moc. W walce wieczoru legenda polskiego boksu Krzysztof Diablo Włodarczyk. A 26 czerwca zapraszamy na ceremonię ważenia z koncertem zespołu Kordian i potańcówką. Bilety do nabycia w siłowni Jodo Gym, Czchów Sądecka 9 oraz w sklepie ProSport w Zakliczynie przy Malczewskiego 5. 27 czerwca. Alumet Boxing Night.
1: I po reklamie.

0: Jest Anna Maria Jopek w SC2. Jest także Jakub Konieczkowicz, który przedstawi Wam newsy punktualnie o godzinie 15. Ta będzie za chwilę, a w newsach m.in. o walce strażaków z pękniętym piecem w hucie szkła.
1: Reklama.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
15: Sponsorem programu jest PSS z Połem. Właściciel sklepów w Nowym Sączu.
16: Czwartkowe popołudnie w Nowym Sączu zapowiada się raczej pochmurnie. Słupki rtęci wskażą około 18 kresek, więc będzie umiarkowanie ciepło. Wiatr nieco powieje, ale nie powinien być uciążliwy. Jakość powietrza pozostanie w normie, dlatego nie ma się czym martwić. Jutro może być bardziej mokro, bo prognozy przewidują przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 22 stopni. Już za moment Wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy. Bądźcie z nami, by być na bieżąco z najnowszymi informacjami.
15: Sponsorem programu jest PSS z Połem, właściciel sklepów w Nowym Sączu. www.społem.com.pl.
14: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
0: Jest 15. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Jest prawomocny wyrok po tragedii w Świebodzinie. 26 lat więzienia za zabicie synka i znęcanie się nad rodziną. Sąd zdecydował w sprawie 28-letniego Roberta P. po apelacji prokuratury i obrony. O szczegółach Ari Habira.
17: Sąd apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy wyrok za tragiczną śmierć małego Wojtka ze Świebodzina. Do zbrodni doszło w marcu zeszłego roku, gdy ojciec został sam z dziećmi i skatował niemowlę, bo te obudziło się w nocy. Chłopczyk zmarł w wyniku dotkliwych ciosów w głowę. Prokuratura domagała się dożywocia, argumentując, że mężczyzna od lat stosował agresję. Sędzia uznał, że 26 lat więzienia to odpowiednia kara. Sąd wskazał, że nie było to działanie zaplanowane. Robert P. ma również zakaz kontaktowania się z siostrą zmarłego chłopczyka. Dzisiejszy wyrok poznańskiego sądu jest prawomocny.
0: Akcja może potrwać jeszcze nawet kilkanaście godzin. Strażacy nieprzerwanie działają od wczoraj w hucie szkła w Turze koło Nakła nad Notecią. Doszło tam do rozstrzelnienia pieca hutniczego. Wylało się około 60 ton gorącej masy szklanej.
18: Nie doszło do pożaru, natomiast doszło do wycieku surówki ciekłego szkła, który wydostał się w wyniku pęknięcia konstrukcji pieca na zewnątrz.
0: Relacjonuje Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej w Nakle. Sytuacja jest pod kontrolą, ale działania są utrudnione ze względu na bardzo wysoką temperaturę. W chwili zdarzenia w zakładzie przebywało ponad 50 osób. Wszystkie zostały ewakuowane, nikt nie został poszkodowany. Jeden dzień dla branży, drugi dla wszystkich fanów tematyki bezpieczeństwa. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne. Na miejscu do zobaczenia oferta blisko 100 wystawców. Będzie wojskowy sprzęt, ale nie tylko.
1: Będą punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska. Być może jacyś kandydaci do służby właśnie dzięki tym targom spełnią swoje marzenia.
0: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne już 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21.
13: SK2 News, Nowy Sącz.
19: Dobry, gdyż zapraszam. Ponad 250 tysięcy złotych zebrano podczas Renovo Fest w Nowym Sączu. Pieniądze pójdą na budowę dwóch domów dla mam, które samotnie wychowują dzieci.
20: Dla nas jest to bardzo dużo, ponieważ każdy projekt, który zaczynaliśmy, zaczynaliśmy od zera, a to nam bardzo pomoże.
19: Mówił Łukasz Koczenasz z Fundacji Renovo. Rusza małopolski wyścig górski. Dla kierowców oznacza to utrudnienia, bo niektóre drogi będą chwilowo zamykane. Wyścig zaczyna się dziś wieczorem w Krakowie, a zakończy w niedzielę w Starym Sączu.
21: Sprawdziłem, o której słońce dzisiaj zajdzie. 20.54. No długo dzionek nam będzie trwał, ale nim zajdzie słońce, utwory, które nie wychodzą z mody. Doda Smolasty, Bajm i mistrzowskie siatkarskie emocje.
13: Najlepsze polskie hity.
22: Polskie hity.
13: SK2.
21: Pierwsza liga najlepszych polskich, liga również i narodów. PIN pamięta

0: Rytm jak na trybunach. Maciej Musiałowski w SC2. Głośno też podczas meczu siatkarskiej Ligi Narodów. Nasze Orły właśnie teraz grają ze Słowenią. Trwa trzeci set, remis po jeden. A dzisiaj w Meksyku startuje Mundial. I niezły Meksyk też będzie na Narodowym, bo to, że się na Mundial nie dostaliśmy, to nie znaczy, że my potrafimy się świetnie bawić razem z wami, najlepszymi kibicami i słuchaczami SK2. Mamy dla was propozycję na sk2.pl, podczas której możecie być zwycięzcami i to w karniakach. Montujemy ekipę, drużynę SK2, aby z wami zobaczyć na Narodowym meczyk, ale też sobie strzelić piłkę do bramki i zgarnąć sporo fajnych rzeczy, po których będziecie gwizdać z zachwytu. No, między innymi do zgarnięcia 10 tysięcy złotych. Montujemy drużynę Radia SK2, gramy w wielkim finale na Narodowym. W naszym składzie też będzie legendarny Sławek Peszko, więc pewne jest jedno, że to się skończy karniakami.
1: SK2.
0: SK2.pl. Dołącz do naszej drużyny SK2.

0: Nie zmieniamy pogody, najnowszy klip od Dawida Podsiadło w SC2 i najnowsze również newsy, kierowcy dajcie głośniej, przewrócona ciężarówka, koszty tankowania do pełna, Jakub Konieczkowicz.
1: Uwaga kierowcy, jadąc S7 w Świętokrzyskiem na trasie Skarżysko-Kamienna-Kielce dalej utrudnienia. Na wysokości Góry Baranowskiej przewróciła się ciężarówka. Na miejscu pracują służby. Kierowcy wciąż mogą napotkać utrudnienia. Dodatkowo utworzył się tam kilkukilometrowy korek w obu kierunkach. Pobili 54-latka do nieprzytomności i zostawili go na klatce schodowej. Usłyszeli już zarzuty. Do brutalnego ataku doszło w czasie długiego weekendu w jednym z bloków w powiecie kluczborskim. Skatowanego mężczyznę znalazła jego partnerka. W ciężkim stanie trafił do szpitala. Jeden z napastników przebywa już w tymczasowym areszcie. Za kratkami może spędzić nawet 20 lat. Pozostałych objęto dozorem policji. Jutro 95 w górę, 98 i diesel w dół. W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy. Benzyny 98 6 zł i 55 groszy. Z kolei litr oleju napędowego zatankujemy za maksymalnie 6 zł i 43 grosze.

0: Liceum dziewczyna skończyła. Bursztynowego słowika trzymał siebie i kurz z niego zmiata na półce. Jest szczęśliwa ze swoim chłopakiem, Carla Fernandez. Fernandez. A to dlatego, że w tacie płynie hiszpańska krew. SK2. A za chwilę wracamy do najlepszych polskich hitów. Będzie buzować krew z Wiktorią Kidą oraz Igo jeszcze w tej godzinie.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda. I po reklamie.

0: całym dniu roboty, można jeszcze tak na chwilę przed wejściem do domu. Wyciszyć się na chwilę w samochodzie przy najlepszych polskich hitach to jest możliwe. Igo i Helenka w SC2 za chwilę 16, Jakub Konieczkowicz z najważniejszymi newsami, między innymi o dwóch wieżach. I wcale nie chodzi o książkę Tolkiena Władcę Pierścieni.
1: Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
6: Sponsorem programu jest PSS Społem, właściciel sklepów w Nowym Sączu.
7: Dziś po południu w Nowym Sączu czeka nas spokojna pogoda. Termometry pokażą około 16 kresek, a niebo będzie pokryte gęstymi chmurami. Nie ma się jednak czym martwić, bo ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na nasze samopoczucie. Jakość powietrza będzie w normie. Jutro sytuacja trochę się zmieni. Spodziewajcie się przelotnych opadów, a temperatura wzrośnie do 20 stopni. Na razie to wszystko o pogodzie, a już za chwilę w SC2 Wasze ulubione hity i najnowsze wiadomości.
6: Sponsorem programu jest PSS Społem, właściciel sklepów w Nowym Sączu. www.społem.com.pl.
2: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
0: Jest 16. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Z ostatniej chwili prezydent Karol Nawrocki już po raz trzeci zawetował ustawę, która miała regulować rynek kryptoaktywów. Do tematu będziemy wracać w kolejnych newsach. Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Zakończyła się pierwsza rozprawa w sprawie zbrodni w Toruniu. Na ławie oskarżonych Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-letnią Klaudię w parku Glazia. Kobieta zmarła na skutek odniesionych obrażeń.
8: Oskarżony krótkie wyjaśnienia złożył. Natomiast co do ich treści nie mogę się wypowiadać. Świadkowie zostali przesłuchani. Co do zasady podtrzymali wyjaśnienia, które złożyli w postępowaniu przygotowawczym w toku śledztwa.
0: Mówi prokurator Cezary Krause. Wenezuelczykowi grozi nawet dożywocie. Jarosław Kaczyński zabiera głos po przesłuchaniu w sprawie tzw. dwóch wież. Było zgodnie z normami prawa, przekazał prezes PiS, który w charakterze świadka odpowiadał na pytania w prokuraturze przez blisko 9 godzin. Krytykował jednak udział w czynnościach mecenasa Romana Giertycha.
9: Nie powinien być pełnomocnikiem i przesłuchiwać mnie, no po prostu dlatego, że jest przeciwnym mojemu obozie politycznym.
0: Śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież dotyczy podejrzenia oszustwa i doprowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Uczniowie z 16 polskich szkół, piłka i zasady bardzo fair play. Na gdańskim stadionie zorganizowano dziś galę Football 3 Changemakers. Młodzi piłkarze podeszli do rozgrywek profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem.
10: Na przykład, że musimy kopać lewą nogą,
11: rękę na głowie jak się strzela.
12: Po każdym golu musi być cieszynka.
0: Równocześnie na gdańskim stadionie odbywały się także warsztaty z aktywną szkołą. Dzieci próbowały swoich sił w badmintonie czy lekkiej atletyce.
13: Sport w rozwoju dziecka jest elementem kluczowym. Poprzez aktywność fizyczną też lepiej się rozwijamy, lepiej się uczymy, dotlenimy się. Ten mózg też wtedy przyswaja dużo lepiej wiedzę.
0: Mówi Emilia Ankiewicz z Fundacji Orły Sportu. Podczas wydarzenia uczniowie mogli także zbić piątkę ze znanymi sportowcami. Między innymi z 48-krotnym reprezentantem Polski Rafałem Murawskim czy kapitanką Legia Ladies Mireną Prochowską.
1: SK2 News, Nowy Sącz.
14: Darek Ryś, zapraszam. Uwaga, kierowcy, działa już odcinkowy pomiar prędkości na drodze krajowej numer 28. Taki system uruchomiono w okolicach Rabki Zdroju.
15: Pierwsza kamera rejestruje czas wjazdu, druga kamera wyjazdu. Jeżeli średnia prędkość jest wyższa od dopuszczalnej, to kierujący musi liczyć się z konsekwencjami.
14: Mówi rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Wojciech Król. kończy się odbudowa zabytkowego kościoła w dzielnicy Helena w Nowym Sączu, który podpalono w 2024 roku. Gotowe są już ściany, dach, a także wieże.
0: Soczyste numery jak owoce. Dzisiaj czwartek, owocowe czwartki. Szefowie sprawdzają owoce naszej pracy, a ta idzie jak spłatka przy tym, co najlepsze w SC2.

0: Ścieżka dźwiękowa codzienności, sen o przyszłości. Sylwia Grzeszczak w SC2. Teraz Artur Jarząbek w światowej formie.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Nigdy wcześniej Mistrzostwa Świata nie były tak wielkie. Dzisiaj wieczorem naszego czasu rusza piłkarski mundial po raz pierwszy w trzech krajach: USA, Kanadzie i Meksyku. Na boiskach zobaczymy aż 48 reprezentacji. A to oznacza spore zmiany. Turniej potrwa rekordowe 39 dni. Kibice obejrzą aż 104 mecze, a do fazy pucharowej awansują aż 32 drużyny, bo po dwie najlepsze z każdej grupy oraz 8 najlepszych ekip z trzech miejsc ze wszystkich grup. Wszystko oczywiście to nie tylko ukłon w stronę fanów, co raczej w stronę portfeli piłkarskich działaczy, bo przecież więcej spotkań to więcej przerw to więcej reklam to więcej dolarów. Do tego dochodzi też nowa zasada. W połowie każdej połowy dojdzie dodatkowa przerwa, oficjalnie na łyka wody dla piłkarzy, ale przecież to też będzie świetne miejsce na reklamę. Wyzwaniem będzie jednak logistyka. Mecze będą rozgrywane na 16 stadionach oddalonych od siebie nawet o kilka tysięcy kilometrów, a dla polskich kibiców oznacza to też jedno. Wiele spotkań będzie trzeba oglądać późno w nocy, o drugiej, trzeciej, czasami nawet nad ranem. Jedno jest pewne, to będzie mundial inny niż wszystkie. Większy, dłuższy i prawdopodobnie taki, przy którym wielu kibiców będzie musiało następnego dnia tłumaczyć się w pracy, dlaczego wyglądają tak, jakby właśnie wrócili z dogrywki.

0: Na Stanach WSC 2 nie jest bajecznie na jedynce. Jakub Konieczkowicz już teraz o szczegółach w skrócie newsu Weski 2 16:30.
1: A jedynka między Częstochową i Radomskiem zablokowana. Doszło tam do zdarzenia trzech pojazdów na wysokości miejscowości Radziechowice. Na miejscu pracują służby. W zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał. Jezdnia w kierunku Gdańska jest jednak całkowicie zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 19. Finał głośnej sprawy na Uniwersytecie w Siedlcach. Uczelniane Kolegium Elektorów zdecydowało dziś o odwołaniu profesora Mirosława Minkiny z funkcji rektora. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócił się minister nauki i szkolnictwa wyższego. Przypomnę, Minkina miał wysyłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym. Zarzucano mu też m.in. mobbing. Rusza budowa jednej z najgłębszych studni głębinowych w Olsztynie. Ujęcie ma mieć ponad 260 metrów głębokości, a spektakularna, wysoka na 30 metrów wiertnica stanie na parkingu przy plaży miejskiej już w przyszłym tygodniu. Prace mają potrwać około 9 miesięcy.

0: Dawid Podsiadło i sezon. Sezon na truskaweczki, sezon siatkarski w Lidze Narodów, ależ walka do samego końca. Słowenia asem serwisowym, ale zakończyła przed momentem dosłownie po 500 siatkarskie spotkanie w Lidze Narodów. Nasze polskie orły latały przy siatce, no ale niestety jutro kolejna szansa. Gramy z Japonią, oby nie jako tako.
1: SK2.
0: A zaraz przyjdzie, przytuli i przebaczy Andrzej Piaseczny w SC2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
1: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w radiu SK2 będziecie mogli...
1: Aha, a co można wygrać?
3: No wiem, do wygrania je...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
1: Już wkrótce w radiu SK2.
4: SK Karniaki K.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
9: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
10: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł. Teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Remont łazienki? A może dopiero szukasz pomysłu? Już 12 i 13 czerwca wielkie otwarcie nowego showroomu łazienek Biegonice Składy. Czekają na ciebie wyjątkowe promocje oraz eksperci, którzy pomogą zaprojektować twoją wymarzoną łazienkę. Projekt, wykonanie i montaż? Z nami to możliwe. Do tego grill, rodzinna atmosfera i mnóstwo inspiracji. 12-13 czerwca otwarcie showroomu łazienek Biegonice Składy. Nowy Sącz, ulica Węgierska 148. Zainspiruj się, zaprojektuj, zrealizuj.
1: I po reklamie.

0: O tej porze czwartek to już maleńki piątek, a jak jeszcze ktoś na jutro wziął sobie wolne, no to ma Golden Life. Dla was teraz Wesce dwa i inne najlepsze polskie hity zagra dla was po 17 po newsach Kinga Baryga. Takie numery, że warto być z nami, bo u nas polska muzyka bez daty ważności. Zawsze aktualna. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
3: Jedziemy!
4: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
2: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
7: Tato, co to za pan?
8: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
7: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
8: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
7: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
8: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
7: To z Tauronem.
8: Jasne, że tak.
9: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
16: Sponsorem programu jest PSS Społem. Właściciel sklepów w Nowym Sączu.
0: Wieczorem w Nowym Sączu czeka nas mieszanka słońca i chmur. Termometry pokażą przyjemne 16 kresek, więc nie będzie ani za zimno, ani za ciepło. Wiatr z północnego zachodu będzie lekki, dlatego nie musimy się martwić o silniejsze podmuchy. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Jutro może nas zaskoczyć deszcz, a temperatura wzrośnie do 20 stopni. Zaraz w SC2 Newsy, dlatego zostańcie z nami, by być na bieżąco z najnowszymi informacjami.
16: Sponsorem programu jest PSS Społem, właściciel sklepów w Nowym Sączu. www.społem.com.pl.
15: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
0: Jest 17. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Trzecie weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Karol Nawrocki kolejny raz odrzucił przepisy proponowane przez rząd, które między innymi wyznaczały KNF jako organ nadzorczy dla tego rynku. Wcześniej wskazywał, że są one nadregulacją i mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę. Teraz tak tłumaczy swoją decyzję.
17: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. Złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
18: Prezydent zaznaczał, że jest zwolennikiem regulacji tego rynku, ale tu cytat, trzeba to robić skutecznie. Weto skomentował też premier, brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. Generał dywizji, pilot Ireneusz Nowak przejął dziś formalnie obowiązki dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Nowy dowódca zastąpił na tym stanowisku generała Macieja Klisza, którego kadencja dobiegła końca. Uroczystemu przekazaniu służby przyglądał się i przysłuchiwał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, kim jest nowy kierujący dowództwem operacyjnym?
19: Nowy szef dowództwa operacyjnego jest czynnym pilotem. To on siedział za sterami jednego z F-35, które przyleciały niedawno do Polski.
20: W lotnictwie osiągnął już wszystko, a myślące wielodomenowo siły zbrojne potrzebują spojrzenia sięgającego poza dotychczasowe lądowo-centryczne definiowanie zdolności i zagrożeń.
19: Mówił podczas uroczystego przekazania dowództwa szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła. Nowy dowódca dziękował zwierzchnikowi sił zbrojnych za zaufanie i powierzenie mu tego stanowiska.
21: Zdaję sobie w pełni sprawę z odpowiedzialności i z powagi chwili. Deklaruję i melduję, że jesteśmy gotowi do kontynuacji misji.
19: Mówił generał Ireneusz Nowak.
18: Nadchodzi kolejne wielkie święto koszykarskie. 6 lipca reprezentacja Polski mężczyzn zmierzy się z Holandią w krakowskiej Tauron Arenie. Będzie to mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata w koszykówce mężczyzn, które odbędą się w przyszłym roku w Katarze.
22: SK2 News, Nowy Sącz.
23: Pary Gryś, zapraszam. Blisko 90 osób już może się cieszyć. Właśnie do nich trafią klucze do mieszkań w nowych blokach STBS, które powstały w Nowym Sączu.
24: Super wykończone.
25: Aktualnie to ciężko, żeby kupić takie zwykłe, normalne mieszkanie.
23: Mówią nowi lokatorzy bloku STBS przy ulicy 29 listopada. O budowie nowej drogi myśli samorząd powiatu nowosądeckiego. Będzie to 3-kilometrowy kawałek w kierunku bazy wojskowej w Wojnarowej na terenie gminy Korzenna.
26: 17:03. Mamy czwartek. Czwartek to taki mały piątek i można już poczuć przedsmak weekendu. No to co, gramy w najlepsze polskie hity, tak żeby wam się dobrze do tego weekendu odliczało. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek Krzysztof Krawczyk, tylko ty, tylko ja.
22: SK2.

Doda i Katarzys. Tak wam gramy w Radio SK2, 20,5 minuty po godzinie 17. Słuchajcie, dzisiaj 11 dzień czerwca, a to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zabawy. Ja wiem, że pojęcie zabawa to pojęcie względne, ale jak zabawa, to zazwyczaj radość i szczęście, więc ja przychodzę do was z pytaniem, co daje wam radość i szczęście. Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Oczywiście mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Na przykład czerwony kubek Radia SK2. Kto chętny? Messenger Radia SK2 i głosówki bądź wiadomości tekstowe wysyłajcie właśnie tam. Co sprawia, że jesteście szczęśliwi? Co daje wam tutaj szczęście, powody do szczęścia? Czekam na wasze wiadomości i gram dalej. Już teraz Wilki i Seno, Warszawa.

0: tutaj można się porządnie wykrzyczeć. Przyznajcie sami, oddział zamknięty i party. Tak wam gramy 21 minut przed godziną 18. Do 18 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie, a po 18 nie dość, że kolejne najlepsze polskie kawałki, to jeszcze live na profilu Radia SK2 na TikToku. Zapraszamy serdecznie już teraz. I już za chwilę wracamy do was razem z nami, Sanach i Nosory, ale także Bledka i Komu miałabym powiedzieć. Nie dość, że dwie piękne panie, to jeszcze jak mocno utalentowane.
1: SK2. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
8: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i najnowszy numer od tego artysty, czyli W dobrą stronę. Tak wam gramy w Radiu SK2. My też zmierzamy w dobrą stronę, bo 18 zbliża się wielkimi krokami. A to oznacza, że wielu z was już za chwilę opuści swoje miejsca pracy i bądź też skończy już te wszystkie obowiązki domowe i będziecie mogli cieszyć się wolnym popołudniem bądź wieczorem. Jak kto woli oczywiście, najlepsze polskie hity zostają z wami. Z nimi można się bardzo dobrze relaksować.
1: Reklama.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Disney Plus.
10: To jest mój czas.
9: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
11: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
9: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
1: I po reklamie.
13: Jest 18. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Ewakuacja Pentagonu. Doszło do incydentu z materiałami niebezpiecznymi. Podaje agencja Reuters. Budynek Departamentu Obrony USA został zamknięty. Systemy bezpieczeństwa miały wykryć w gmachu problemy z jakością powietrza. Pracowników ewakuowano. Na miejscu pracują służby. Duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem. To po tym, jak w miejscowości Brodowe doszło do zdarzenia kilku pojazdów. Jedna osoba została poszkodowana. Droga w kierunku Łodzi jest już odblokowana, jednak na miejscu utworzył się ponad 4-kilometrowy korek. Pracują tam służby. Policja ustala dokładne okoliczności tego zdarzenia. Już o 21:00 pierwszy mecz Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Mundial rozpocznie się od spotkania Meksyk-RPA, ale zanim sportowcy wybiegną na murawę, czeka nas część artystyczna. Ceremonia ma się rozpocząć już za pół godziny. Odbędzie się w Estadio Azteca w Mexico City, czyli stadionie, który już trzeci raz będzie gościł Mistrzostwa Świata.
0: Wiesz co, Kuba? Ja
14: co
0: to tym wszystkim kobietom współczuję. Sobie też.
14: Czemu?
0: No bo teraz miesiąc się zaczyna, nocy nieprzespane i to właśnie przez piłkę nożną.
14: Miesiąc
0: wszystko.
14: Się zaczyna?
0: Znaczy zaczynają się mundial i miesiąc to będzie trwało ponad nawet.
14: No to
0: nawet.
14: Prawda, to prawda. 19 lipca, jak dobrze
0: tak,
14: pamiętam,
0: finał.
14: Poznamy mistrzów. Dacie radę, kobiety,
0: nie,
14: co to
0: będzie ciężko,
14: dla was?
0: Ale całe szczęście jest Radio SK2 i są najlepsze polskie hity. I z nami można się zrelaksować, my się łączymy, drogie panie, drodzy panowie, którzy nie lubią piłki, z wami w bólu i gramy. Najlepsze polskie kawałki Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.
0: No to Sylwia Grzeszczak i prawda o nas już teraz.

0: elektryczne gitary i killer. Tak wam gramy w Radio SK 2, 15, prawie 14,5 minuty po godzinie 18. To jest Radio SK 2, to są najlepsze polskie hity, ale nie dość, że możecie nas posłuchać, to jeszcze możecie nas zobaczyć, bo właśnie odpaliliśmy live'a na profilu Radio SK 2 na TikToku. Zapraszamy was serdecznie, możecie tam zaglądać, możecie zobaczyć, jak tutaj ta praca wygląda, ale też możecie pozdrawiać. I te pozdrowienia, te życzenia urodzinowe, imieninowe możecie wysyłać na Messengerze Radio SK 2. Zapraszamy was serdecznie. Tam Messenger jest dla was otwarty. Więc wszelkie pozdrowienia, życzenia urodzinowe, imieninowe przyjmujemy i będziemy je grać między najlepszymi polskimi hitami. A już teraz Kamil Bednarek i Mateo z numerem Talizman.
1: SK 2.

0: lat.
1: Perfekt, raz po raz. A teraz przyszedł czas na...
2: SK2, wehikuł czasu.
1: Właśnie tak, więc cofamy się w czasie, a dokładnie do roku 1980. Tyle samo prawd, ile kłamstw. To jest kultowy przebój już Izabeli Trojanowskiej. Skomponowany został przez Romualda Lipkę do tekstu Andrzeja Mogielnickiego. I ta piosenka miała być takim jednorazowym festiwalowym epizodem z wódką suflera. Ale stała się gigantycznym hymnem pokolenia i symbolem buntu w cieniu stanu wojennego. Tak, i tak się stało, że słuchamy jej do dzisiaj. No to co? W Radio SK2 gramy. Izabela Trojanowska i tyle samo prawd, ile kłamstw.

0: na milion. Zuza Jabłońska i Odfiltruj rzeczywistość. To jest nowość na antenie Radia SK2. To jest nowość na naszej playliście, no bo my gramy najlepsze polskie hity, zarówno te nowsze, jak i te starsze. A nie dość, że gramy najlepsze polskie kawałki, to jeszcze prowadzimy live'a na profilu Radia SK2 na TikToku, jak co czwartek, więc zapraszamy Was serdecznie. Możecie tam zaglądać. No i właśnie teraz pytanie tutaj do wszystkich tych, którzy nas słyszą, ale też widzą. Z jakich miast jesteście? Proszę bardzo, piszcie na live'ie. I mamy tutaj Łódź, Siedlce, Biała Podlaska, Człuchów, mamy też jeszcze Wrocław, Łuków, Trzebnica, Ostrowiec, Nowa Sól. Witamy wszystkich, zarówno z Polski, jak i z zagranicy, bo okazuje się, że z Niemiec też są, z Norwegii, Łódź, Bończa, Świebodzice, Rzeszów. Pozdrawiamy serdecznie i zachęcamy, wpadajcie na naszego live'a, a my gramy dalej najlepsze polskie hity. Już za chwilę wracamy do Was, a razem z nami m.in. Szymon Wydra i Carpe Diem z numerem Życie jak poemat.
1: SK2. Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Remont łazienki? A może dopiero szukasz pomysłu? Już 12 i 13 czerwca wielkie otwarcie nowego showroomu łazienek Biegonice Składy. Czekają na Ciebie wyjątkowe promocje oraz eksperci, którzy pomogą zaprojektować Twoją wymarzoną łazienkę. Projekt, wykonanie i montaż? Z nami to możliwe. Do tego grill, rodzinna atmosfera i mnóstwo inspiracji. 12-13 czerwca otwarcie showroomu łazienek Biegonice Składy. Nowy Sącz, ulica Węgierska 148. Zainspiruj się, zaprojektuj, zrealizuj.
1: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 19 po 19. Nie dość, że cały czas nasz live na profilu Radia SK2 na TikToku, to jeszcze zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Kto chce, można wziąć udział, można się zgłosić. Zapraszamy, Messenger Radia SK2 jest dla Was otwarty. Zostawcie tam swój numer telefonu, a my już po godzinie 19 do kogoś z Was zadzwonimy.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy Pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna Pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna Pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
7: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
12: I po reklamie.
13: Co? Gdzie? Kiedy?
14: Michał Rejduch, witajcie. Już w ten weekend fani rowerów powinni odwiedzić Kluszkowce koło Nowego Targu, bo tam odbędą się zawody Joyride Małopolska. W planie są też przejażdżki rowerowe, treningi na profesjonalnym sprzęcie, a chętni będą mogli zobaczyć nowinki na rynku rowerowym. W sobotę w Bochni odbędzie się turniej judo. Impreza zaczyna się z samego rana w hali przy ulicy Poniatowskiego. Na macie zobaczymy młodych zawodników z całej Polski i kilku krajów europejskich. Emocji na pewno nie zabraknie. Walki będzie można oglądać od godziny 10. Patronujemy tym zawodom.
0: Godzina 19 wybiła, to oznacza, że rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi jej polskimi hitami. W tle oczywiście live na profilu Radia SK2 na TikToku. Co tutaj się dzieje? Twarogi robimy, proszę bardzo. Wyzwania mi dają. Naprawdę zapraszamy, kto jeszcze nie był, zaglądajcie koniecznie. I zaraz oczywiście zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Można się zgłaszać. Messenger Radia SK2 jest dla Was otwarty. A już teraz gramy. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
15: SK2.
0: Na dobry początek Jula i za każdym razem.

Ale oni to grają. Kuba i Kuba, stygnie lato. Tak wam gramy my w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity, a już za chwilę, tak jak przystało na ten czas po godzinie 19, pobawimy się wspólnie w Nie mów tak, nie mów nie. Ja wam przypomnę tak na szybko zasady. Ja zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda wam się to zrobić w 30 sekund, to zgarniacie ode mnie gadżety Radia SK2. Czy są tutaj jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to koniecznie wysyłajcie swój numer telefonu na Messengerze Radia SK2, a ja już za chwilę, już za moment do kogoś z was zadzwonię. A teraz gram, Sylwia Grzeszczak i Małe Rzeczy. SK2.

0: nigdy nie dam znać. W Stanach było minęło, a już teraz przyszedł czas, żebyśmy się trochę pobawili.
1: Nie mów tak,
2: nie mów tak,
1: nie mów nie.
0: A razem ze mną będzie bawił się, razem z nami będzie bawił się Kamil. Cześć Kamilu.
3: Cześć.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty takiego porabiasz?
3: Siedzę sobie w pracy do 22, także już niedużo.
0: A, no to my ci trochę w tej pracy poprzeszkadzamy, szef nie będzie zły?
3: Nie, nie będzie, akurat szefa nie ma, więc pracownicy harcują.
0: A, rozumiem, no dobra, to słuchaj, to ja przypomnę jeszcze na szybko zasady. Ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały, na to wszystko masz 30 sekund. Jeśli ci się uda przejść przez te wszystkie pytania, to oczywiście zgarniasz od nas gadżety Radia SK2. Czy zasady są jasne?
3: Jak słoneczko.
0: Dobrze, to w takim razie uwaga, uwaga, zaczynajmy. Wiesz, jak odróżnić dromadera od wielbłąda?
3: Bywało.
0: Czy to prawda, że jeden z nich ma 2 garby, a drugi tylko jeden?
3: Zawsze.
0: Czy wielbłąd ma tylko 1 garb?
3: Może.
0: Czy dromader ma 2?
3: Kto wie.
0: Jeździłeś kiedykolwiek na wielbłądzie?
3: Kiedyś.
0: Wielbłąd może przemierzać pustynię bez picia wody, tak czy nie?
3: Wykluczone.
0: Brawo dla ciebie, udało się przed czasem. Masz oczywiście gadżety Radia SK2 i udało ci się tutaj wygrać razem z nami. Zabawy nie mów tak, nie mów nie.
3: Super.
0: Super,
3: to cieszę się.
0: Pozdrawiamy, mamy nadzieję, że dzięki temu praca będzie przyjemniejsza.
3: Zdecydowanie.
0: Dobrze, to trzymaj się, buziaki dla ciebie, pa pa.
3: No hej.
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: A my gramy dalej. Dawid Podsiadło i Na Błysk już teraz.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: A to nowość na antenie Radio SK2. Fuka i Liwka i Enklawa chce więcej. Bardzo szybko wpada w ucho i takich numerów również możecie posłuchać w Radio SK2, bo my gramy wam najlepsze polskie hity. A swoją drogą dzisiaj o 21:00 pierwszy mecz rozpoczynający mundial i wielkie otwarcie. Ale, moi drodzy, drogie kobiety, współczujemy i łączymy się z wami w bólu. Całe szczęście jest Radio SK2, którego możecie słuchać, kiedy wasi panowie ten mecz będą oglądać. A w nocy możecie sobie słodko spać, kiedy też będą te mecze oglądać. I niestety my, drogie kobiety, przez najbliższy miesiąc albo nawet i trochę dłużej musimy być mocno wyrozumiałe. A swoją drogą w SK2 też mamy dla was coś specjalnego z okazji mundialu. Co takiego? Posłuchajcie sami. SK2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
3: Aha, a co można wygrać?
2: No więc do wygrania je...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
5: Już wkrótce w Radiu SK2.
6: SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18:30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20:25 w TVP1.
7: I po reklamie.

Magma i Aisha, 14 minut po godzinie 20. Takie hity możecie usłyszeć w Radiu SK2. Swoją drogą, bardzo często my Polacy mamy tak, że przydarzają nam się drzemki. I taka drzemka miała być półgodzinna, ale ona miała trwać pół godziny, ale ona zazwyczaj się przedłuża. Otóż okazuje się, że te drzemki w ciągu dnia są nam bardzo potrzebne, bo ludzie, którzy regularnie ucinają sobie popołudniową drzemkę, zmniejszają o ponad 30% ryzyko zachorowań na choroby serca. No i teraz już nikt nie może powiedzieć, że to jest niezdrowe, bądź że spaliście za długo. To jest jak najbardziej potrzebne. Tak jak najlepsze polskie hity, które gramy wam w Radiu SK2 cały czas, już teraz bracia Kacperczyk, Daria Zawiałow, Gdzie trafia miłość, gdy umiera? SK2.

0: Goja i smak słów w Radiu SK2, 24 minuty po godzinie 20. To są najlepsze polskie hity, a teraz przyszedł czas na wehikuł.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I cofamy się do roku 1968. Płyta Czerwone Gitary 3 i Przebój Kwiaty we włosach. Piosenka miała premierę w okresie głębokiego PRL-u. Stała się takim nieoficjalnym hymnem zakochanych i jedną z wizytówek polskiego Big Beatu. No i dla tych, którzy nie pamiętają, albo dla tych, którzy przypomnieć sobie by chcieli, albo chcieliby wrócić właśnie do tych czasów, to gramy. Już teraz w Radiu SK2 Czerwone Gitary i Kwiaty we włosach.

0: Mighties i numer Deszcz. Właśnie ten kawałek czeka już na was w propozycjach do najnowszego głosowania do gorącej polskiej dwudziestki. Jak zagłosować? Wystarczy wejść na sk2.pl, tam zakładka gorąca polska dwudziestka i postawić plusik przy tych waszych ulubionych numerach. Kto wie, może właśnie polskie, ulubione wasze kawałki trafią na najnowszą listę, na najnowsze głosowanie gorącej polskiej dwudziestki. Wszystko w waszych rękach, macie czas do piątku do godziny 18, a ja w piątek, właśnie po 18. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka do słuchania gorącej polskiej dwudziestki.
1: SK2. Reklama.
2: Jedziemy.
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: I po reklamie.

0: Manam. Kocham cię, kochanie moje. Możecie zaśpiewać ten numer swojej partnerce bądź swojemu partnerowi. Proszę bardzo, Radio SK2 zachęca do takich rzeczy. A my cały czas gramy najlepsze polskie hity. One zostają z wami aż do rana. A ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro o 20:00.
1: Reklama. Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18:30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20:25 w TVP1.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Będą mordercze biegi i zawody we wspinaczce. W sobotę w Zakopanem odbędzie się Tatra Fest.
8: Ściana wspinaczkowa to 15-metrowej wysokości panel i po dwóch torach wspinają się, a w zasadzie biegną zawodnicy. Jest to niezwykle widowiskowe.
7: Mówił Jakub Brzosko, jeden z organizatorów. Imprezę zaplanowano na Placu Niepodległości i w Parku Miejskim. A już za tydzień na Pustyni Błędowskiej Małopolska Tour 2026. Czekają na Was dwa dni rowerowych emocji. Imprezę poprowadzą Kasia Węsierska i Michał Han.
6: Magazyn lokalny.
7: Michał Rejduch, witam i zapraszam na magazyn lokalny. Jego budowa trwała 2 lata. To najnowszy taki budynek w kraju. Mowa o gmachu Nowosądeckiego Oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie. Znajdziemy go przy ulicy 29 listopada. O tym, jak wygląda i jakie ma zalety, mówi Paweł Ząbczyński z Archiwum Narodowego w Krakowie.
9: Budynek jest zbudowany w stylu modernistycznym. Ma kształt prostopadłościanów w czerni, w czarnym kolorze. Około 1/3 tego budynku od strony frontu to strefa biurowa, 2/3 z tyłu to strefa magazynowa. Strefa biurowa składa się z dwóch kondygnacji. Na dole jest dla użytkowników sala konferencyjna, czytelnia, przestrzeń wystawowa. Na górze przestrzeń do pracy, serwerownie, zaplecze socjalne, pokoje spotkań, do zajęć i tym podobne. W strefie magazynowej jest 10 magazynów, łącznie będących w stanie pomieścić około 10 tysięcy półek, tak? Nie wdając się w szczegóły, czyli akt ułożonych jakby systemem bibliotecznym na 10 kilometrów, co stanowi zapas, mamy nadzieję, na 20-30 lat do przodu dla

0: uczniami, ze studentami. Mamy tutaj przestrzeń wystawową. Myślę, że to jest tylko kwestia wyobraźni. W końcu mamy bazę materiału do tego, żeby tutaj się prowadzić działalność kulturalną z prawdziwego zdarzenia.
1: Możemy powiedzieć, że to jest najnowocześniejszy budynek archiwum w Małopolsce.
0: Oj, tak, tak. Chociaż konkurencja jest duża, bo my też w 2020 roku odebraliśmy nowy budynek w Krakowie. Ten jest zbudowany w podobnej technologii, no ale też uczyliśmy się na drobnych tam potknięciach, więc to jest w tym momencie nie tylko w Małopolsce, to jest w tym momencie najnowocześniejszy budynek w Polsce. Z pełną odpowiedzialnością to mówię, tak. Nie jesteśmy podpięci do sieci ciepłowniczej, nie mamy podpięcia do gazu. Całość energii cieplnej oraz chłodzenia uzyskujemy z pompy ciepła oraz z 21 odwiertów 100-metrowych na parkingu, która pozwala w tani, najtańszy możliwy w tym momencie ekonomicznie sposób zapewnić odpowiednią temperaturę i w lecie chłodzenie i w zimie grzanie. I ten budynek również jest budowany w technologii budynków, zwłaszcza ta część magazynowa pasywnego, pasywnych budynków. To znaczy staramy się tutaj osiągnąć taki efekt termosu, jaskini, mówiąc obrazowo. To znaczy jest on na tyle szczelny i na tyle jest mała wymiana powietrza z zewnątrz, że temperatura jest stała, niezależnie od pory roku, niezależnie od tego, nie mamy wielkiej potrzeby tam ani chłodzenia w lecie, ani grzania w zimie. Budowa zaczęła się w roku 2021 w czerwcu, skończyła się dokładnie 2 lata. Koszt całej inwestycji to jest 38 milionów złotych. Sfinansowane z środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Warunki tak, to zdecydowanie, to zresztą powiedzmy te warunki, jak ja pamiętam, jak zacząłem pracować w Nowym Sączu gdzieś 20 parę lat temu, to byliśmy w barakach, tak? To było takie miejsce, no, już w tamtych czasach naprawdę mocno odstające od standardów, które już wówczas były. No i właściwie wtedy też pierwszy raz pojawił się pomysł likwidacji oddziału, bo warunki były beznadziejne, ale się udało, że tak powiem, przetrwać w budynku z prokuraturą, no i teraz w tym budynku, który wynajmujemy.
1: A jakie zbiory znajdują się w Archiwum Narodowym tutaj w Nowym Sączu?
2: No są zbiory tutaj z całego regionu, więc zbiory z powiatu sądeckiego, limanowskiego. Docelowo ma być też Podhale, czyli właśnie z Nowego Targu, z Zakopanego, no i też po części z Gorlickiego. To są akta administracji państwowej, samorządowej, różnych przedsiębiorstw, są kolekcje specyficzne, takie jak zbiór fotograficzny, zbiory jakieś dedykowane typu zbiór kartograficzny, zbiory, kolekcje od darczyńców, więc no jest to bogaty i rozmaicony zbiór. Sięgając tak w takim, powiedzmy, w ciągłości od końca XVIII wieku, ale pojedyncze sztuki też są starsze, zresztą te materiały być może staropolskie też tutaj będą umiejscowione, zarówno z Nowego Targu, jak i też nowosądeckie, które są teraz przechowywane w Krakowie.
3: Mówił Sylwester Rękas z nowosądeckiego oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie. Spotykają się tam, żeby pograć w gry. Mowa o miłośnikach gier planszowych z Nowego Sącza. Niedawno otworzyli oni klub Dragons, klub gier bez prądu. Znajdziemy go przy ulicy Lwowskiej w Nowym Sączu. Mówi Marek Witkowski z klubu.
4: Otwarliśmy ostatnio właśnie takie coś, co nazwaliśmy klub Dragons, klub gier bez prądu. Nasza siedziba mieści się na ulicy Lwowskiej 74A. To jest budynek firmy Atma. To jest niedaleko Trzech Koron. I zapraszamy w każdą środę i piątek od godziny 17:00 gramy w planszówki. We wtorki od godziny 18:00 ekipa od bitewniaków rozkłada swoje zabawki. Można przyjść, zobaczyć, jak to wygląda, z czym to się je. Może i samemu spróbować. I również też, no jeszcze to już tak okazjonalnie, zależnie od tego, jak się umówimy, no czasami organizujemy po prostu granie w jakieś dłuższe, większe gry, najczęściej w weekendy. Także serdecznie zapraszamy do naszego klubu. Wstęp jest wolny. Najlepiej byłoby podglądnąć nasz profil na Facebooku, czyli Gramy na Sądecczyźnie, gdzie stale informujemy, kiedy gramy, jak gramy, w co gramy, tak żeby być na bieżąco, żeby wiedzieć, że na pewno będziemy, bo różnie to bywa, wiadomo, czasem są święta, nie święta, także tam najprościej, bo tam staramy się informować na bieżąco o wszystkim.
1: A w jakie te gry planszowe gracie?
4: Mamy już swoją półkę klubową, gdzie mamy tytuły, które stale już są pudła u nas na miejscu, natomiast no, najczęściej przynosimy też cały czas z domu. No jest nas parę osób, więc te zasoby wspólne mamy duże. Dzisiaj na przykład będziemy grać w Star Trek Ascendancy. To jest taka troszkę

0: największa gra w uniwersum Star Treka, taka strategia. Wieczorem później mamy zamiar zagrać w grę, która się nazywa Ganges. To jest znowu inny typ gry, bo to już jest gra tak zwana gra euro, która bardziej skupia się na mechanice i na abstrakcyjnym myśleniu. Też jakie tam tytuły jeszcze inne u nas królują. No, najprościej byłoby zobaczyć na nasz profil, szczerze mówiąc, bo z każdego naszego spotkania wrzucamy relacje. A szczerze mówiąc, po prostu tych gier się bardzo dużo przewija, bo o ile jakiś tytuł siądzie, to wiadomo, że w tym momencie lubimy go ogrywać. Mamy gry dla osób, które chcą wejść w to hobby, takie, żeby się nauczyć, żeby lepiej poznać te gry, to takie wejściowe właśnie. Takie gry też mamy i rozgrywki w takie gry też oferujemy. W zasadzie na dobrą sprawę można też powiedzieć, że my na spokojnie wprowadzimy kogoś po prostu w ten świat planszówkowy. Tak jak mówiłem, typów gier planszowych jest dużo i spokojnie my jesteśmy w stanie pokazać każdy, bo nasze zainteresowania i nasze gusta krążą dokładnie po wszystkich tych sferach i na spokojnie jesteśmy w stanie pokazać każdy typ gry planszowej, po prostu jaki teraz jest.
1: Czyli zapraszamy na wasz facebookowy profil.
0: Gramy na Sądecczyźnie, tak dokładnie, i na nasze spotkania w środę i w piątki.
1: To są otwarte spotkania, płatne, tak, bezpłatne?
0: Bezpłatne. Tak, to jest od graczy dla graczy. Po prostu miejsce, gdzie można spokojnie sobie pograć w fajnej atmosferze i fajne tytuły.
2: Klub Gier Bez Prądu znajdziemy przy ulicy Lwowskiej w Nowym Sączu. Wstęp jest darmowy, a informacje na temat spotkań znajdziecie na facebookowym profilu Gramy na Sądecczyźnie. Teraz w naszym magazynie lokalnym zaglądamy do Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, gdzie w budynku głównym na stałej ekspozycji znajdziecie salę stylizowaną na pracownię Bolesława Barbackiego. Znalazły się w niej obrazy sądeckiego artysty, ale też jego rzeczy, których na co dzień używał. O szczegółach opowiedział nam Jakub Antoniak, przewodnik Muzeum Okręgowego.
3: No przede wszystkim mamy tutaj takie podwójne podejście portretowe. Z jednej strony Bolesław Barbacki jako malarz stricte salonowy prezentował swoich zleceniodawców, więc tutaj rekordzistą w kontekście Nowego Sącza był zresztą hrabia Adam Stadnicki z pobliskiej Nawojowej, który już ponad 100 lat temu zamówił portret u Bolesława, przeliczając na naszą bieżącą wartość pieniądza, za jakieś 20 tysięcy złotych. Więc to był człowiek, który dobrze zarabiał z portretowania, przez co podwyższał standard, prestiż osób malowanych. Była taka niepisana zasada w Nowym Sączu, wiele osób zamawiając portrety u Bolesława automatycznie bardziej zwracała uwagę na siebie, na swoją rodzinę, dodając jakości, dodając prestiżu względem wykonywanej funkcji, piastowanego urzędu. Natomiast drugi człon prac Bolesława, które zresztą na tej sali nam się prezentują, to też jego frywolne interpretacje. On potrafił mieć wizję i on chce konkretnie daną osobę namalować. Tak chociażby z perspektywą starego Jana, który nam się tutaj na ścianie okiennej wysoko prezentuje. Pan, którego Bolesław złapał po prostu na ulicy. Miał wizję, chciał go namalować i właśnie w tym kontekście nie wziął od niego grosza, ale zrealizował swoją wizję artystyczną. Na sali przede wszystkim prezentuje nam się taki portret realistyczny. Natomiast oprócz tego pojawiają się również trzy pejzaże, które Bolesław tak niezbyt chciał prezentować publicznie. On miał sporą wadę wzroku, sam miał do siebie bardzo duży dystans i bardzo wysokie wymagania. Stąd faunę i florę z reguły realizował dla siebie, przede wszystkim promując swoje portrety. Zresztą w przestrzeni tej sali, która jest zaaranżowana właśnie na pracownię Bolesława, stąd bardzo gęsta przestrzeń obrazów. Pojawia się również akt męski, który nie jest częstym zjawiskiem w przestrzeni galeryjnej. To zresztą praca zaliczeniowa Bolesława w perspektywie Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. No też, żeby utrudnić sobie zadanie, wybrał zmęczonego życiem starszego pana, żeby ten detal właśnie już obwisłej skóry, właśnie zmarszczonych, zmęczonych dłoni, stóp i też to doświetlenie odpowiednie. Tutaj widać niczym taki fotorealizm. Te postaci z tych obrazów swobodnie zaraz mogłyby wyjść z tych ram, takie uzłudzenie się wręcz pojawia. Oprócz kontekstu właśnie tych obrazów, które nam towarzyszą, na ścianie prezentuje nam się w apogeum swojej świetności również Villa Maria, która zresztą dwa numery dalej obok naszego muzeum się prezentuje. No i też w gablocie, która z jednej strony jest zawoalowana kilimem i lustrem poszerzającym nam tą przestrzeń, prezentują się rzeczy osobiste Bolesława. Wśród nich właśnie też można całą jego drogę, można powiedzieć, artystycznie odnieść się do niej, bo mamy i pracę w wieku 8-9 lat, kiedy on zaczynał, i pracę tuż przed zamordowaniem Bolesława, no bo niestety ginie tragicznie w roku 41 z rąk niemieckiego okupanta, kiedy do końca swoich dni pracował, starał się animować czas współwięźniom, no i też, gdy strażnik nie widział, realizował portrety w formie szkiców wszystkich w zasadzie współwięźniów. Tutaj ogólnie sytuacja jest dość złożona, no bo dobrze, że my mamy daleko od sytuacji wojennej, od tej rzeczywistości, bo tutaj emocje często i konformizm również biorą górę, natomiast ci ludzie, jako patrioci, osoby działające propolsko, przez okupanta były na dzień dobry bardzo negatywnie traktowane. Wywlekane z domostw, nie dano im się w zasadzie pożegnać z rodziną, osadzeni nie wiedzieli, co ich czeka, czy wywózka z Nowego Sącza, czy długa odsiadka właśnie przy Pijarskiej, ale też z tyłu głowy jednak pojawiała się możliwość, że oni już stąd po prostu nie wyjdą. Niestety ta ostatnia formuła się sprawdziła, te 44 osoby właśnie 21 dnia sierpnia roku 41 zostały wywiezione na Biegonice, wtedy jeszcze pod Sądeckie, i rozstrzelane. Natomiast ten portret więzienny, te szkice wykonane przez Bolesława były dodatkową wartością dla rodzin. Skoro nie dano się tym ludziom pożegnać ze swoimi bliskimi, to tutaj mieli chociaż namiastkę, na szczęście udało się je dostarczyć do rodzin i bliscy mogli w jakiś sposób rozładować te emocje, które towarzyszyły tej rodzinnej wielkiej tragedii. O tym też należy mocno wspominać. Także tutaj też to kontekst odniesienia się bezpośrednio do Villa Maria. Tam właśnie na wysokim piętrze, wśród trzech pokoi, które brat Bolesława, Zdzisław, mu wynajął, jeden zaaranżował sobie Bolesław na pracownię. Zresztą tam do końca swojej wolności funkcjonował, aresztowany również w zasadzie prosto sprzed sztalugi. Stąd koleżanki z działu sztuki przygotowywały tą ekspozycję tak, żeby jak najlepiej oddać realność pracowni w Villa Maria, stąd zresztą również sztaluga się tu prezentuje, rzeczy osobiste Bolesława. No i ten kontekst właśnie rzeczywistości ponad stuletnich mebli, które nam tutaj aranżują tą przestrzeń, i kilim, który jest właśnie punktem odniesienia dla niejednej rodziny. W niejednym domu u pradziadka, dziadka, prababci, babci prezentowały się takie wystroje wnętrz. Teraz zresztą moda wraca, więc to odniesienie się do tej estetyki sprzed I wojny światowej i potem dwudziestolecia międzywojennego wraca. Stąd ten wystrój tutaj bezpośrednio ma odzwierciedlić kontekst pracowni Bolesława przy Jagiellońskiej 60 w Villa Maria.
2: Salę poświęconą pamięci Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu znajdziemy w Muzeum Okręgowym w oddziale przy ulicy Jagiellońskiej. Jest jedną z najdłuższych ulic w mieście, ale dawniej kończyła się w okolicy miejsca, gdzie dziś stoi galeria handlowa. Mowa o ulicy Lwowskiej, o historii której opowiedział nam sądecki historyk Łukasz Połomski.
4: Zaczynamy przy rynku, kończymy na Gołąbkowicach, bo właściwie Lwowska dzisiaj jest dużo dłuższą ulicą, ciągnie się w stronę właściwie całej, nawet Piątkowej, tak? Natomiast patrząc z takiego historycznego punktu widzenia, no to ta Lwowska nam się cały czas powiększała. Chciałbym, żebyśmy gdzieś tam dotarli do Gołąbkowic, czyli do wsi, która kiedyś zaczynała się w rejonie dzisiejszej galerii na ulicy Lwowskiej, a kończyła się gdzieś za cmentarzem, który zresztą nazywamy do dzisiaj Gołąbkowickim. I cóż, startując od rynku, na tym odcinku rynek, most na Lwowskiej, mamy do czynienia z kilkoma bardzo ciekawymi obiektami i związanymi z nimi historiami. No już sama Lwowska 1, właściwie to jest narożny, Lwowska, przepraszam, 2, to jest narożny budynek z Jagiellońską. Była to kiedyś apteka, jedna z dwóch i jedna z pierwszych aptek w ogóle na całej Sądecczyźnie. Kiedy będziemy przechodzić ulicą Lwowską w tym jej pierwszym etapie, możemy zauważyć na jej fasadzie takie ornamenty, płaskorzeźby odnoszące się właśnie do farmacji. Właścicielem tej apteki był m.in. Stanisław Nowakowski, prezydent Nowego Sącza, bardzo zasłużona postać, społecznik, działacz, prezes Czytelni Mieszczańskiej i wielu, wielu innych organizacji. I właściwie mało kto już dzisiaj w Nowym Sączu o tej historii pamięta. Za rogiem Sobieskiego mamy kamienicę, na której też uważny spacerowicz zobaczy odsłonięte fragmenty tynku. Na tym tynku napisane są słowa czekolada, cukierki i tak dalej.
1: Mówisz o tym budynku po drugiej stronie apteki.
4: Tak, po drugiej stronie apteki, a naprzeciwko muzeum Róg Sobieskiego i Lwowskiej. I tam właśnie mieszkała rodzina Sieradzki. To była żydowska rodzina, która przyjechała tutaj z Rosji i byli bardzo znani ze swoich wyrobów ciastkarskich, z słodyczy, które właśnie produkowali. I ta rodzina Sieradzkich wojnę przeżyła w części tylko, będąc w Rosji, natomiast reszta niestety została zamordowana. Jeżeli chodzi o dalszą część ulicy, no to idąc w stronę tutaj mostu na Lwowskiej mijamy nasz dom Jakuba, nasze centrum edukacyjno-muzealne, gdzie można znaleźć wiele świadectw poświęconych historii wielokulturowego Nowego Sącza. Ale oczywiście będąc tutaj musimy też spojrzeć na drugą stronę ulicy. Mamy dom gotycki, dzisiaj filię Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Najstarszy dom w naszym mieście, który właściwie nadaje się na osobną opowieść w czasie takiego spaceru. Ale dalej pod numerem 13 mamy dom Żarofę, rodziny, która jest starą rodziną sądecką. Z tym domem wiąże się też historia Jana Karskiego. Jana Karskiego, który był kurierem państwa podziemnego, emisariuszem państwa podziemnego. No i Jan Karski to jest ten człowiek, który między innymi na zachód przewiózł informacje o Holokauście. Tutaj właśnie rodzinę Żarofę na Lwowskiej 13 przebywał w czasie swojego pobytu w Nowym Sączu. Na tym budynku znajduje się też tablica upamiętniająca te wydarzenia. Wszyscy znamy tę brawurową akcję uratowania Jana Karskiego, kiedy właśnie rodzina Rysiów, między innymi zaangażowana w to wydarzenie, wykradła go Niemcom ze sądeckiego szpitala i Jan Karski do końca ten Nowy Sącz gdzieś tam w sercu miał. Dalej mamy most na Lwowskiej, dzielnicę Piekło, która jest w ogóle też jakby osobną historią, ale idąc wzdłuż tej ulicy na pewno warto się zatrzymać przy kolejnej aptece, która jest aktualnie najstarszą apteką istniejącą w Nowym Sączu, założona przez Feliksa Prus-Radomskiego, a w której między innymi pracował Albin Busch. To był człowiek, farmaceuta, który w czasie wojny udzielał pomocy między innymi Żydom, którzy tam mieszkali, ponieważ właśnie na Piekle i ta cała część ulicy Lwowskiej została włączona do tak zwanego getta otwartego. I ta rodzina właściwie prowadziła tę aptekę Albina Busza, dokąd państwo pozwalało, a po wojnie była nacjonalizacja i różne inne wydarzenia niekorzystne dla tego typu interesów.
1: A dlaczego ta dzielnica nazywana jest Piekłem?
4: No właśnie, ponieważ naprzeciwko, gdzie dzisiaj stoi nowa kamienica, znajdowała się karczma, która nazywała się Piekłem. Nazwana była Piekło. Oprócz tego no, mieszkańcy tej dzielnicy raczej nie byli pokojowo nastawieni do życia i słynęli z takiego awanturniczego sposobu rozwiązywania konfliktów. No, było tam jednym słowem bardzo niebezpiecznie. Ta nazwa właściwie przetrwała do dnia dzisiejszego, tak? Ale ta karczma tutaj już nieistniejąca, którą możemy sobie wyobrazić, tak samo jak kościół, który kiedyś tam istniał w tej części miasta, ale to jeszcze w dawniejszych czasach, to już są tylko jakieś tam wspomnienia.
1: Okej, to proponuję, żebyśmy przeszli kawałek dalej tą ulicą, bo tam również bardzo ciekawe budynki, bardzo ciekawe historie związane z mieszkańcami. Wiem, że tam była jedna z takich największych drukarni w Nowym Sączu na ulicy Lwowskiej.
4: Drukarnia braci Ende. Faktycznie to była drukarnia, która drukowała między innymi całą międzywojenną prasę w Nowym Sączu. Byli to bracia, którzy też swój zakład mieli na ulicy Zalewskiego na Piekle, czyli to jest taka odnoga od Międzykraszewskiego na Rurach, to jest, są te rejony. Ale dużo tam ciekawych rodzin mieszkało. Między innymi na Piekle znajdujemy też rodzinę muzyków, Goldbergów. To była też taka taka bardzo znana żydowska rodzina, która słynęła z tego, że grywała na żydowskich weselach, na sztukach. Byli też wojskowymi, służyli m.in. w Wojsku Polskim. Jeden z nich m.in. był w orkiestrze 1. Pułku Strzelców Podhalańskich. No niestety nie przeżyli wojny. Jest taka historia, która mówi o tym, że przed kamienicą, gdzie mieszkali, to jest kamienica na rogu ulicy Żywieckiej i Lwowskiej, właśnie jeden z nich został zastrzelony. Generalnie ta Lwowska była też bardzo zielona. Dzisiaj mamy tam mnóstwo nowych bloków. Gdyby przejść ulicą, no to zobaczymy, że mamy jakieś plomby i mieszkania pobudowane w czasach nam współczesnych, ale kiedyś to były sady, kiedyś to były drzewa. Ulica zupełnie inna do Poznania, której no nie tak łatwo byśmy, gdybyśmy się cofnęli w czasie, nie tak łatwo byśmy ją poznali.
1: Mówimy o tym odcinku Od Mostu do Galerii.
4: Od Mostu do Galerii, zgadza się. No bo to już była taka właściwie przedmieście, bo Gołąbkowice to już była typowa wieś. Tam, gdzie jest galeria, był folwark i stajnie i stodoły plebańskie. To też ciekawa historia. Dalej były już pojedyncze domy osadników, między innymi niemieckich, którzy tutaj też byli lokowani. Ale to już jest historia Gołąbkowic zupełnie osobna.
1: Czyli gdzie Lwowska się kończyła tak mniej więcej? Jakbyśmy teraz wskazali takie miejsca?
4: W 1939 roku to galeria była taką granicą tej lwowskiej, dalej już była wieś Gołąbkowice.
1: Później rozumiem, że miasto się rozwijało i to jakby szło tam dalej w stronę cmentarza.
4: Tak, to szło dalej w stronę cmentarza, aż do czasów powojennych, kiedy właśnie już na Piątkową, że tak powiem, wydłużono tę ulicę, no i tak chyba zostało do dziś.
2: O historii ulicy Lwowskiej w Nowym Sączu mówił sądecki historyk Łukasz Połomski. A my teraz zmieniamy temat i wybieramy się w góry, bo Nowy Sącz to idealne miejsce wypadowe w Beskid Sądecki. Jak się okazuje, w naszej okolicy jest wiele szlaków turystycznych. Wcale nie trzeba jechać daleko. Czasem wystarczy wybrać się na spacer piechotą. O szlakach, które są najbliżej naszego miasta, mówi przewodnik Wojciech Lipa.
5: Kiedyś Polskie Towarzystwo Taczańskie Oddział Beskid w Nowym Sączu wytyczyło w okolicy Nowego Sącza takich 5 szlaków, nazwijmy to w cudzysłowie szlaki spacerowe, chociaż tak do końca to oni szlakami spacerowymi nie są. No i tak pokrótce bym omówił te 5 szlaków. No, niedaleko Nowego Sącza, jest pora roku, taka jest, pogoda za oknem, jak widać, też jaka jest. Bardzo, bardzo zachęcam Państwa do pójścia w góry, może góry przez takie troszeczkę małe G, ale jednak zawsze góry.
1: Pierwszy szlak to będzie który?
5: Pierwszy szlak koloru czerwonego, myśmy go nazwali szlakiem zachodnim. Ten szlak zaczyna się przy przystanku PKS, MPK. Można podjechać autobusem do Szczeczewiny. Z Szczeczewiny idziemy na taką górę, która zowie się Szcząb. Ma tylko 489 metrów nad poziomem morza, ale z tej odcinka szlaku roztaczają się rozległe widoki na Kotlinę Sądecką, Beskid Sądecki, na górę Litacz i mamy też przed sobą pasmo Łososińskie. Następnie z tego Szcząbu schodzimy do Marcinkowic i jeżeli jeszcze mamy siłę...
1: I nogi nas nie bolą,
5: idziemy na Białowodzką Górę i z tej Białowodzkiej Góry z powrotem do Marcinkowic i możemy się wrócić do Nowego Sącza. Możemy zakończyć akurat ten szlak tak zwany zachodni w Marcinkowicach. To jest ta góra, na której widać ją z Nowego Sącza. Zresztą z tej góry też wspaniałe widoki na całą Kotlinę Sądecką, na Nowy Sącz. Widać bloki na Milenium. Także warto, bo my bardzo często chcemy iść od razu w Tatry, w wysokie góry, a nie doceniamy tego, co mamy wokół siebie. Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. Jakbyśmy cały ten szlak zaliczyli, to Szczeczewiny nam zejdzie około 3 do 3,5 godziny. To by był szlak numer 1, tak zwany szlak zachodni. Mamy taki bardzo, bardzo króciutki szlak numer 2, Chełmiec-Szcząb. On ma tylko 2,5 km i ten szlak rozpoczyna się na przystanku MPK przy drodze z Chemca do Marcinkowic. Wychodzimy sobie na ten Szcząb, o którym już dzisiaj była mowa, i w ten sposób można troszeczkę skrócić ten poprzedni szlak, nie wychodząc z Szczeczewiny, tylko wychodząc właśnie z przystanku MPK przy drodze Chełmiec-Marcinkowice. Przypominam, że ten szlak jest również oznakowany, ten szlak jest koloru zielonego. Kolejny szlak, który chcę Państwu zaproponować, taki szlak, który myśmy nazwali szlakiem południowym. Długość całego tego szlaku to tylko 11,5 km, a szlak rozpoczyna się w Kamionce Wielkiej, w punkcie, gdzie kończy się szlak wschodni, bo o którym będziemy za moment mówić, i idziemy tym szlakiem z Kamionki. Przechodzimy do Nawojowej też. Bardzo często nie doceniamy tego, co mamy blisko. Przez Popardową schodzimy do drogi głównej Nowy Sącz-Krynica. Następnie udajemy się dalej za szlakiem koloru czerwonego na Majdan. W dole Poręba, Łazy Biegonickie i schodzimy do Biegonic na przystanek. To wszystko są te szlaki tak pomyślane, żeby była łatwa komunikacja, wszędzie dochodzą autobusy, busy, to nie powinno być problemu. Ten szlak również można pokonać w kierunku odwrotnym, czyli zaczynając w Biegonicach, a kończąc w Kamionce Wielkiej. Kolejny szlak, który bym Państwu chciał zaproponować, to jest szlak tak zwany wschodni, i to jest taki nasz najdłuższy szlak. Ten szlak jest również koloru zielonego. Początek tego szlaku w Dąbrowej, to jest tam w dawnym dworku, i stamtąd udajemy się na Dąbrowską Górę, która też jest godna polecenia. Taka zawsze jak jedziemy nad Jezioro Rożnowskie, to po prawej stronie mamy tą Dąbrowską Górę. Warto na tą Dąbrowską Górę wejść, choćby tylko z tego względu, że naprawdę przepiękne, rozległe widoki. Gorąco zachęcam do wyjścia z domu, do wyjścia sprzed telewizora i jednak troszeczkę poruszania się. Wychodzimy na Dąbrowską Górę, schodzimy do Klimkówki i znowu, jeżeli mamy siłę, idziemy z Klimkówki dalej za znakiem czerwonym na Kuminowiecką Górę, która zielonym, tak jest, Kuminowiecką Górę, która ma tylko 543 metry nad poziomem morza, przez Librantową na Chruślicy. I tutaj możemy ten szlak zakończyć w Piątkowej. Zawsze mierzymy siły na zamiary. Możemy go zakończyć w Piątkowej, a możemy go kontynuować dalej z Piątkowej, dalej za zielonym szlakiem. Wychodzimy na Kunów, przez Jamnicę i schodzimy do Kamionki Wielkiej. I wtedy byśmy pokonali aż 24 km.
1: Mówi pan, że to jest najdłuższy szlak spacerowy tutaj w okolicy?
5: No ten szlak trzeba liczyć między 7 a 8 godzin. Ale w każdym momencie z tego szlaku można go skrócić, bo jest taka możliwość. Natomiast no jest naprawdę bardzo ładny szlak. Idziemy obok naszego skansenu, wychodzimy w takie miejsca, gdzie nie za bardzo na to na co dzień zwracamy uwagę, no bo przecież mamy Tatry niedaleko, Pieniny. Ja jednak jeszcze raz gorąco zachęcam do tych szlaków spacerowych Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.
1: Możemy gdzieś znaleźć informacje o tych szlakach na jakichś stronach internetowych?
5: Tak jest, właśnie, żeby Państwo było łatwiej wędrować, proszę wejść na stronę www.pttns.pl.
2: Pamiętajcie tylko o tym, że idąc w góry, czy to nawet na taką wycieczkę wokół Nowego Sącza, trzeba ubrać się odpowiednio do pogody.

0: Magazyn lokalny.
1: Michał Rejduch, zapraszam. Z nowego parku rekreacyjno-edukacyjnego mogą korzystać już mieszkańcy Starego Sącza i turyści. Takie miejsce powstało na Miejskiej Górze obok Leśnego Molo. Park składa się z kilku stref, dzięki którym można poznawać przyrodę, historię i naturę, mówi Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza.
2: Przede wszystkim jest to strefa rekreacji, wypoczynku, edukacji i nauki. Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza. Przeznaczona jest dla całych rodzin, oczywiście największym takim naciskiem na dzieci. Jest to polana w lesie, której zastosowaliśmy w niektórych przypadkach nowe technologie, ale po to, żeby można było lepiej poczuć zmysłami naturę, bardziej jej dotknąć. Dlatego jest to miejsce, które wpisuje się w strategię zagospodarowania Miejskiej Góry, tego kompleksu rekreacyjnego, który można powiedzieć od 8 lat już tak bardzo intensywnie inwestujemy w bezpośredniej bliskości centrum Starego Sącza, jako uzupełnienie atrakcji turystycznej, którą zdecydowanie jest ta historyczna zabudowa klasztor sióstr Klarysek, ale tutaj otwieramy nowy obszar spędzania czasu, otwieramy również takie dopełnienie możliwości, więc strefa zmysłów, strefa taka, która pozwala dotykiem, pozwala dźwiękiem, słuchem, pozwala wzrokiem otwierać się na otaczającą przyrodę i nowe doznania. To jest czwarty etap, można powiedzieć. Pierwszy etap to był taki bardzo taki mały punkt widokowy, drugi etap to były ścieżki biegowo-rowerowe na Miejskiej Górze, 5 km ścieżek i trzeci etap to była budowa Leśnego Mola, które stało się absolutnym hitem Starego Sącza, a w tej chwili właśnie Orbisfera plus

0: 10% z tej kwoty to środki z programu Interreg Polska-Słowacja. Jest to kolejny nasz projekt, który realizowaliśmy z tego właśnie transgranicznego programu, kolejny projekt, który realizowaliśmy z naszym miastem partnerskim Lewocza. Po stronie lewockiej tam też pewne inwestycje kulturalne akurat w tym wypadku były realizowane. Cały program nazywa się Łączy Nas Natura i Kultura, więc tutaj akurat w tym wypadku my bardziej postawiliśmy na naturę i takie bliżej natury, nasz partner na kulturę, a w sumie tak naprawdę jedno i drugie nas bardzo mocno łączy. A dzięki temu, że pozyskujemy sukcesywnie te środki, przypomnę, że wszystkie te etapy, o których mówiłem wcześniej, również były realizowane z pomocą środków zewnętrznych, czy to właśnie programu Interreg, jak Leśne Molo, czy programu naszego regionalnego małopolskiego, jak w przypadku ścieżek biegowo-rowerowych, to właśnie dzięki tym środkom, dzięki tym pieniądzom możemy rozwijać tą ofertę rekreacyjną zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów, bo jestem przekonany, że to miejsce będzie ulubionym miejscem mieszkańców, ale też niezwykłą atrakcją turystyczną. My lubimy realizować takie rzeczy, które są niestandardowe, bo Stary Sącz jest absolutnie niepowtarzalny, więc chcemy robić takie rzeczy, które jednak są bardzo indywidualne i zostawiają w tych, którzy odwiedzają te miejsca, coś więcej.
1: Nazywam się Bartosz Sokłosa, jestem nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Starym Sączu. Myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa i bardzo to jest korzystne w funkcjonowaniu społeczności nie tylko tutaj starosądeckiej, ale i z okolic. Jest to bardzo przydatne przede wszystkim z perspektywy rozwoju dzieci, młodzieży i nie tylko, bo mogą korzystać też na pewno osoby starsze, ale głównie właśnie młodzież, która będzie poznawała ten świat, który jest dookoła nas i korzystała z tego, myślę, że w pewnym zakresie. Myślę, że tak, które też pomogą nam w rozwoju młodzieży i podniosą ten poziom sprawności jeszcze wyżej. W gminie Stary Sącz jest coraz więcej tych atrakcji, takich właśnie różnego rodzaju, ale każda atrakcja, która będzie przybliżana do natury, do aktywności fizycznej, myślę, że to jest bardzo, bardzo duży plus.
2: Będzie Pan przychodził z uczniami tutaj na zajęcia?
1: Bardzo często i ja myślę, że w każdej porze roku, bo na pewno czy to będzie okres jesienny, letni, wiosenny, czy nawet zimowy, będzie to inne doznanie i inny wymiar tego miejsca.
3: Bardzo super, kreatywnie, fajnie, dużo zabawy i radości jest. Bardzo fajne są hamaki i wspinaczki. Bardzo fajne jest, jak można chodzić na boso po różnych kamykach, różnych rzeczy w lesie.
4: Bardzo się cieszę, że tu przyszliśmy. Bardzo fajnie w ogóle się tu bawić i fajnie, że jest coś nowego. Najbardziej mi się chyba hamaki podobają. Fajne jest to, że można pochodzić tutaj po różnych typu mchu czy czymś innym.
5: Bardzo fajnie i super, że jest coś sensorycznego i że dla wszystkich, dla dużych i małych coś jest i nikt się tu nie nudzi.
6: No fajne jest to, że jest kładka i można zauważyć dużo fajnych rzeczy przyrody i można też dużo rzeczy nowych zobaczyć i pozwiedzać.
7: Powiem szczerze, że jesteś tutaj pierwszy raz. Dopiero co zobaczyliśmy ten park, o którym Pan mówi. No i bardzo nas zaciekawił. Od razu pomyślałem o naszych dzieciakach, że świetnie by się tutaj bawiło. Myślę, że tak, że bardzo są potrzebne takie miejsca. Tak. Zdecydowanie warto inwestować. My tutaj podążamy do Leśnego Mola i powiem szczerze, że na to natrafiliśmy przypadkiem, na ten park.
8: Ja bardzo cenię i bardzo doceniam kontakt z naturą, więc jak zobaczyłam to miejsce i myślę sobie o dzieciach i o tym deficycie tak naprawdę kontaktu z naturą, to myślę, że takie miejsce jak najbardziej powinno być, nie wiem, dofinansowywane, jak najbardziej rozwijane, jak najbardziej dostępne dla jak najszerszej liczby osób. Tak, edukacja, zabawa, tak naprawdę edukacja poprzez zabawę. W przyrodzie jeszcze, w otoczeniu, tak? Więc i dzieciaki mają możliwość tak naprawdę i powietrza, ale i też zerkania na tą zieleń, poznawania przyrody otaczającej.
9: Dodają mieszkańcy Starego Sącza, którzy nowy park już zobaczyli. Ja przypomnę, że Orbisfera, bo tak to miejsce nazywa się, znajduje się na Miejskiej Górze. Będzie remont hali sportowej w Nowym Sączu przy ulicy Nadbrzeżnej. Wymieniony będzie m.in. parkiet. Prace zaplanowano na wakacje.
10: No w związku z tym, że hala od ponad 20 lat nie była remontowana, w tym roku zamierzamy zmienić kilka rzeczy. Pierwszą taką zasadniczą i główną rzeczą to będzie renowacja parkietu, remont parkietu. Jak Państwo wiecie, jest dość mocno eksploatowana hala.

0: A ten parkiet jest już mocno wytarty, w niektórych miejscach jest po prostu uszkodzony. Będziemy wymieniali poszycie, czyli część desek będzie wymienianych. Będzie lakierowane, będą naniesione nowe linie, tak żeby to było wielodyscyplinowe boisko.
1: Jak długo te prace potrwają?
0: Planujemy około 4 tygodni, natomiast życie pokaże. Mam nadzieję, że zmieścimy się w 4 tygodniach.
1: W tym czasie rozumiem, że hala będzie zamknięta.
0: Tak, remont planujemy na okres wakacyjny, wtedy kiedy hala jest praktycznie najmniej wykorzystywana. Chcielibyśmy i będziemy do tego dążyli, żeby od 1 września hala już była po remoncie. Myślę, że zacznie się w połowie lipca, najpóźniej 1 sierpnia.
1: To nie jedyne prace, które planujecie wykonać na hali, bo wiemy, że też wymieniona będzie tablica, na której wyświetlane są wyniki.
0: Rzeczywiście tak, ta tablica to też historia tej hali. Od ponad 20 lat wisi i od ponad roku nie działa. Więc podjęliśmy też decyzję tutaj przy akceptacji pana prezydenta, że wymieniamy tablicę na nową. Będzie to już nowoczesna, multimedialna tablica, łącznie z dodatkowym wyświetlaczem, która będzie obsługiwana bezprzewodowo, jak również przewodowo.
1: Bezpieczeństwo, bo też chcecie zadbać, poprawić bezpieczeństwo w tym obiekcie.
0: No tak, to kolejny element, który chcemy poprawić w budynku hali. Planujemy, już właśnie jesteśmy bardzo zaawansowani, już podpisaliśmy umowę na wymianę drzwi przeciwpożarowych. Te, które są, nie spełniają norm, no mają już też ponad 20 lat, więc te normy były zupełnie inne 20 lat temu, zupełnie inne są teraz. W tej chwili planujemy wymianę 8 par drzwi. Też w tym samym czasie, tak, wszystkie remonty, które planujemy w tym samym czasie równocześnie przeprowadzić.
1: Jakie są koszty tego remontu?
0: W sumie będzie to około 500 tysięcy złotych. No tak, lato zbliża się szybkimi krokami, czekamy na dobrą pogodę, natomiast my nad Łubinką już w tej chwili przeprowadzamy prace przygotowawcze, czyścimy niecki, sprawdzamy wszelkie urządzenia do uzdatniania wody, przygotowujemy całą infrastrukturę do przyjęcia gości.
1: Kiedy możemy się spodziewać otwarcia sezonu?
0: Mam nadzieję, że będzie to ostatni tydzień czerwca, ale to wszystko zależy od pogody.
2: Mówił Wojciech Luberacki, dyrektor MOSiR Nowy Sącz. Fundacja Renovo podsumowała Renovo Fest. Impreza odbyła się w drugiej połowie maja. Podczas festiwalu zbierane były pieniądze na budowę domów dla dwóch potrzebujących rodzin. O akcji opowiedzieli mi Dawid Zawiliński i Łukasz Koczenasz z Fundacji Renovo.
3: Witamy serdecznie.
4: Witamy serdecznie.
2: No to powiedzcie, ile kasy udało się zebrać, bo pewnie wszyscy na to czekamy, wszyscy jesteśmy ciekawi, wszyscy zastanawiamy się i pewnie odbieraliście w ostatnich tygodniach mnóstwo telefonów.
4: Tak, dokładnie. Wybieraliśmy mnóstwo telefonów, wszyscy są ciekawi i bardzo dobrze, bo publiczność nam dopisała, ludzie nam dopisali, oczywiście pogoda nam dopisała. Renovo Fest również się udało, bez żadnych incydentów. Przebiegło super. Kwotę, którą udało się nam zebrać, jest to kwota 252 tysiące 06 zł i 52 grosze oraz 26 euro. Dla nas jest to bardzo dużo, ponieważ każdy projekt, który zaczynaliśmy od zera, a to nam bardzo pomoże w tych dwóch projektach, które niebawem pewnie też się tutaj spotkamy i zapowiemy, kiedy zaczynamy budowę.
2: Spodziewaliście się takiej kwoty?
4: Czy się spodziewaliśmy? Nie wiem, szczerze powiem. No nie spodziewaliśmy się. Powiem szczerze, że dla nas to jest też bardzo dużo, to nam bardzo dużo pomoże, bo projekty, które mamy zrobić, no wymagają mnóstwo czasu i mnóstwo pieniędzy, ale każdy projekt zaczynaliśmy od zera, więc my jesteśmy na wszystko przygotowani, więc bardzo się cieszymy w ogóle, że taka kwota się pojawiła i to nam bardzo, bardzo pracę ułatwi. Mhm.
2: Dawid, przypomnijmy, na co pieniądze pójdą, bo cel, jak wiemy, był szczytny.
3: Tak, cel jak zawsze w naszych działaniach fundacyjnych jest to cel związany z pomocą rodzinom i tym razem mamy dwie rodziny, które są naszymi beneficjentami. Pod opieką mamy panią, która prowadzi dom pieczy zastępczej, opiekuje się czwórką dzieci z różnymi problemami, z zespołami faz. To są maluszki od 2 do 5 lat na tę chwilę oraz ma swoją dwójkę dzieci już prawie dorosłych. W tej chwili mieszka w wynajętej połowie domu tutaj na terenie Nowego Sącza, natomiast kilka lat temu rozpoczęła budowę w miejscowości Czeczewina, więc tam zostały postawione mury i będziemy ten dom kończyć i wyposażać tak, żeby mogli się wprowadzać. Natomiast drugą panią, którą mamy, ona mieszka w gminie Gródek w chwili obecnej i ma dwóch synów z poważnym niepełnosprawnością, są autystykami takimi bardzo mocnymi. I pani została sama, ponieważ mąż zaraz po narodzinach dzieci zginął w wypadku samochodowym. No i tak się rozpoczęła jej tułaczka, więc my tam też postawimy im domek.
2: Czyli będziecie stawiać tak naprawdę dwa domy. Ile pieniędzy potrzeba, liczyliście?
4: No my przeliczyliśmy na chwilę obecną, że tak na piechotę licząc około 1,5 miliona. Mhm. Ale zbiórki dalej będą trwały, więc my się nie zajmujemy tym, że zebraliśmy mniej. Czy zbierzemy, czy nie zbierzemy, budowy będziemy prowadzić cały czas. My jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że nasza fundacja zawsze borykała się z funduszami, ponieważ my się na tym nigdy nie skupialiśmy. My skupiamy się zawsze na tym, żeby tym ludziom pomóc. To jest najważniejsze i angażujemy mnóstwo firm, mnóstwo ludzi, którzy wspierają nasze projekty i myślę, że teraz po tym Renovo Fest jest niesamowity odzew. Firmy się odzywają i mówię tutaj z tego miejsca chciałem podziękować wszystkim ludziom zaangażowanym w Renovo Fest. Przede wszystkim panu Andrzejowi Wiśniowskiemu za udostępnienie nam placu, udostępnienie całego terenu, prądu. Panu wójtowi gminy Chełmiec, który też również się zaangażował. Ci dwaj panowie nam nie odmówili pomocy, bez nich ta impreza by się nie odbyła. No niestety to był największy wkład ich w tą imprezę i też mówię, no wszystkim dziękujemy tutaj, no mógłbym wymieniać do jutra te firmy, jest tak mnóstwo firm, które nam zaufało i z całego serca wszystkim jeszcze raz bardzo dziękujemy.
2: Jeszcze chciałem zapytać, bo pewnie też jakby te pytania gdzieś tam u was się, do was się pojawiały, czy ta kwota, te 250 tysięcy, które zebraliście, to są pieniądze, które stricte pójdą na budowę tych domów i nie będą one przeznaczone na jakieś tam opłaty jeszcze związane z organizacją tego festiwalu?
3: Bez dwóch zdań, tak. To my jakby podjęliśmy takie założenie z Łukaszem, że po prostu kwotę, którą zbieramy podczas wydarzenia i też troszkę przed wydarzeniem, bo tam były wcześniej jakieś licytacje uruchomione i tak dalej, loteria fantowa, no dużo tych aktywności było związanych z imprezą i te wszystkie fundusze poświęcamy na budowę domów, natomiast imprezę nam udało się, no można powiedzieć, blisko w 100% zorganizować z funduszy naszych partnerów, naszych sponsorów, naszych wystawców, ludzi, którzy tam wrzucali mniejszy lub większy swój wkład, chcąc się wystawić, pokazać, zaprezentować swoją firmę, czy skorzystać nawet z kolacji na Dinner in the Sky. To są wszystko firmy, tych firm było ponad 70 i to są ludzie, którzy tak naprawdę zasponsorowali tą całą imprezę, natomiast fundusze, które zebraliśmy, to są takie fundusze, których tak naprawdę chyba z Łukaszem nigdy nie mieliśmy w fundacji, bo zawsze zaczynając projekty to było 2 złote na koncie, albo w ogóle nie było, albo podchodziliśmy do projektów, które też jakby realizowaliśmy duże i nie mieliśmy tego budżetu na start, tak? Więc tutaj na pewno nam to pozwoli wystartować szybko i mocno, tak? A tak naprawdę no to 90% pomocy, które nasza fundacja otrzymuje od firm i różnych ludzi dobrego serca, to jest jednak pomoc barterowa. To jest materiał budowlany, to jest praca rąk ludzkich, więc tak czy inaczej my mamy te fundusze, które nam pozwolą pewne etapy popchnąć, natomiast my zachęcamy cały czas do tego, żeby naszą fundację wspierać, zgłaszać, jeżeli ktoś ma moce przerobowe, powiedzieć, zadzwonić, słuchajcie, mam, nie wiem, koparkę, mam paletę pustaków i tak dalej, bo to jakby standardowa nasza procedura, gdzie my zbieramy te fundusze cały czas i my też będziemy odpalać jeszcze zrzutki, które nam pozwolą jakby tym rodzinom dalej pomóc.
2: Dobra, ale powiedzcie mi jeszcze, co dalej, bo mamy pieniądze zebrane, gdzieś tam jest mowa o projekcie, jeden dom już jest rozpoczęty i co teraz będzie się działo?
4: Teraz przystępujemy do analizy materiałów, które potrzebujemy i do budowy.
2: Jak długo będzie ta analiza trwała i kiedy już budowa?
4: No będzie ona bardzo krótko trwała, bo my już mniej więcej wiemy, co potrzebujemy, ale jesteśmy na przyszły tydzień umówieni z wykonawcami i jedziemy na taką wizję lokalną, co musimy na chwilę obecną szybko zgromadzić, żeby pchnąć pewne roboty do przodu. No i myślę, że początkiem lipca, może w połowie lipca, zaczniemy pełną parą po prostu, więc będziemy ten cały czas nagłaśniać, żeby pokazywać to, co obiecaliśmy, że to idzie jednak do przodu i te fundusze, które zebraliśmy, to nam bardzo dużo ułatwi, bo o wiele rzeczy nie będziemy musieli żebrać, tylko po prostu są pieniążki na koncie.
2: Prosić. Idziemy.
4: Tak, no prosić, no zgadza się, no ale my to uważamy, to jest takie dla nas, no takie trochę żebranie, nie, no bo my cały czas prosimy, nie, i cały czas tą rękę wyciągamy w imieniu rodzin, które potrzebują tej pomocy, my jesteśmy ich przedstawicielami i my decydujemy, jakie materiały potrzeba i my to wszystko kolekcjonujemy, żeby coś po drodze nie przepadło, a było wbudowane właśnie w te fundamenty i w ten dom, który potrzebują te rodziny, nie?
2: Teraz zadam pytanie, którego nie lubicie, bo już mi to kiedyś powiedzieliście, że nie pytaj nas o to, nie pytaj nas o to. Ile potrwa budowa? Ile sobie dajecie czasu? Tak plus minus.
3: Słuchaj.
2: Przepraszam, to... budowy.
3: Budowy. No generalnie patrząc na realia naszych ostatnich poczynań, to średnio jedna budowa trwała około 2,5 do 3 lat. No tutaj dzięki temu wydarzeniu, którym jakby rozpoczęliśmy tak naprawdę, bo Renovo Fest to było takie preludium do tych dwóch projektów. Odbiło się ono szerokim bardzo echem, bo ponad 1 000 000 wyświetleń mieliśmy na platformach społecznościowych i gro partnerów, którzy też pewnie pierwszy raz o nas usłyszeli. Mamy nadzieję, że to potrwa zdecydowanie krócej niż 5 lat. Nie, no śmieję się. Mam nadzieję, że to skrócimy do takiego bardzo, bardzo minimalnego czasu.
2: Ale konkretnie nie mogę tego powiedzieć.
3: Nie mogę tego jakby określić, bo to jest zawsze tak, że my byśmy chcieli to zrobić w roku. Chcielibyśmy to zrobić w pół roku, żeby jak największej ilości pomóc, no ale tak naprawdę my jesteśmy skazani tutaj na, nasz sukces może determinuje współpraca z ludźmi i współpraca z mediami i współpraca ze sponsorami i każda złotówka wpłacona na nasze konto powoduje to, że my to robimy szybciej, tak? My nie jesteśmy w stanie popchnąć sznurka, natomiast możemy ten projekt pociągnąć do przodu.
2: Łukasz jeszcze chciał coś dopowiedzieć.
4: Ja chciałem tutaj właśnie dodać, bo tutaj padła odpowiedź, że mamy mnóstwo wyświetleń właśnie na Facebooku i tak właśnie jest, ale zaraz mogą się pojawić pytania, a dlaczego tak mało zebraliście? Nie wiem dlaczego, być może ludzie po prostu nas jeszcze mało rozpoznają w całej Polsce, ale dzięki temu Renovo Fest i dzięki temu, co będziemy robić, że nagłośniliśmy w ogóle tą sprawę, co chcemy robić, myślę, że w przyszłym roku, jak Bozia da i będzie możliwość zorganizowania takiej jeszcze potężnej imprezy, myślę, że po prostu te zbiórki będą większe. No też dla niektórych jesteśmy świeżą fundacją, ludzie w ogóle o nas nie słyszeli, też mieliśmy poblokowane trochę zasięgi, ale naprawdę staraliśmy się, co mogliśmy, to robiliśmy, żeby jednak w tą Polskę iść i pokazać tym ludziom, że taka fundacja tutaj jest na terenie Małopolski, w cudownym mieście Nowy Sącz i mam nadzieję, że to też nam otworzy drogę do wielu firm, których jeszcze nie mamy, które nas obserwują i ciężko było nam zaufać na takie wydarzenie, więc myślę, że w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej po prostu i też myślę, że pogoda też nam dopisze i miejsce też gdzieś znajdziemy, gdzie taką imprezę będzie można zrobić. Bo
2: czyli planujecie kontynuację.
4: Planujemy, ale to jest wszystko jeszcze w powietrzu, patyki malowane, więc mam nadzieję, że na pewno ludzi poinformujemy i myślę, że może to będzie nawet cykliczna impreza. Kto wie? Daj Panie Boże, żeby tak było.
2: My trzymamy kciuki za tę działalność i za to, żeby ta budowa, te budowy dwie szybko poszły. Dawid Zawiliński i Łukasz Koczenasz z Fundacji Renovo byli naszymi gośćmi. Dzięki panowie, no i do zobaczenia.
3: Dziękujemy bardzo.
4: Dziękujemy bardzo.
2: Przed nami Sądeckie Dni Literatury. Będzie to okazja do spotkania z autorami książek, wysłuchania koncertów i wzięcia udziału w różnych grach. O programie opowiedział nam Marek Rylewicz, dyrektor Sądeckiej Biblioteki Publicznej.
5: Dzień dobry panie redaktorze, witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Drodzy państwo, Sądeckie Dni Literatury już bardzo mocno wpisały się w pejzaż i program kulturalny naszego pięknego miasta. Sądeckie Dni Literatury, co też to jest? Proszę państwa, to już w tym roku jest 7. odsłona. Za każdym razem Sądeckie Dni Literatury oscylują wokół literatury. W tym roku idziemy na żywioł. Zupełnie nie podejmujemy tematu żadnego gatunku literackiego. Po prostu robimy 2 dni święta literackiego, promującego czytelnictwo, kulturę w naszym pięknym mieście. I to też ma na celu. Przez 6 lat otrzymywaliśmy dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Promocja Kultury. No w tym roku nam się to nie udało otrzymać. I kiedy dostawaliśmy to dofinansowanie, te uroczystości Sądeckich Dni Literatury trwały znacznie dłużej. Oczywiście były te 2 dni głównych obchodów, a w tym roku skupiamy się tylko na 2 dniach i mam nadzieję, że przygotowaliśmy program dla sądeczan, tych najmniejszych, jak i tych największych. Wspaniały program, taki, że mam nadzieję, że po tych 2 dniach będziecie państwo usatysfakcjonowani.
1: W takim razie, co czeka na nas przez te 2 dni?
5: Drodzy państwo, 12 i 13 czerwca, bardzo serdecznie zapraszam państwa 12 i 13 czerwca do parku imieniem pani Ireny Styczyńskiej przy ruinach Nowosądeckiego Zamku. Rozpoczynamy 12 czerwca, to jest piątek, o godzinie 9, baśniowym stand-upem. Baśniowy stand-up będzie dynamiczną, interaktywną i angażującą dzieci do wspólnej zabawy, rozmową oraz tworzeniem porywających historii. Nie zabraknie oczywiście uśmiechu, radości, jak to w stand-upie. Wiadomo, wszystkie dzieci będą bardzo mocno zaangażowane w to wydarzenie. Kto też naszym gościem jest? Oczywiście jest to pan Mateusz Gadający Świstak. Jest to sprawdzony animator kultury. Gadający Świstak w charakterystyczny dla siebie sposób połączy ruch, improwizację. Dzięki temu dzieci staną się aktywnymi uczestnikami tego wydarzenia, a nie tylko słuchaczami, jak to zwykle bywa. Spotkanie będzie oczywiście okazją do poznania niezwykłych baśni, kultur z różnych stron świata. Bardzo serdecznie zapraszam. Oczywiście dla grup zorganizowanych obowiązują zapisy. Bardzo proszę na adres mailowy promocja@sbp.nowysacz.pl zgłaszać grupy zorganizowane na to wydarzenie, ewentualnie pod numerem telefonu 18 443 87 52 wewnętrzny 29. Bardzo serdecznie zapraszam i tym wspaniałym stand-upem zapraszamy naszych najmłodszych czytelników w piątek. A o godzinie 11 robimy sobie krótką przerwę i o godzinie 11 zapraszamy młodzież, starszych czytelników, mieszkańców wszystkich naszego pięknego miasta i nie tylko, bo gości również, na wspaniałe spotkanie z wyrazistym współczesnym polskim pisarzem, laureatem Nagrody Literackiej Nike oraz autorem cenionych powieści, opowiadań, scenariuszy filmowych i można by tak jeszcze bardzo długo mówić. Książki pana Wojciecha Kuczoka, bo to z nim będzie to spotkanie, cieszą się wielką popularnością i są rozchwytywane także na półce w Sądeckiej Bibliotece Publicznej w oddziale dla dzieci i młodzieży i na 7 filiach na terenie miasta nie leżą na półce. To mogę państwu zagwarantować. Spotkanie to będzie oczywiście okazją do zadawania pytań, do bezpośredniego kontaktu z autorem, jak to bywa przy takich spotkaniach autorskich. Oczywiście nie zabraknie też refleksji o współczesnym człowieku, emocjach, doświadczeniach, które stają się punktem wyjścia do tworzenia właśnie przez pana Wojciecha Kuczoka tych wspaniałych powieści. I bardzo serdecznie już państwa zapraszam 12 czerwca o godzinie 11 również w parku imieniem pani Ireny Styczyńskiej. Kolejne wydarzenie będzie o godzinie 13. Spotkamy się z pisarką, publicystką, działaczką społeczną i promotorką literatury. Autorka jest bardzo ceniona. pisze powieści, reportaże, felietony, opowie o swojej twórczości, oczywiście o inspiracjach i o swoich bohaterach, którzy czasami są bardzo trudnymi bohaterami, ale bardzo istotnymi w swoich powieściach. Tak jak przy wcześniejszym spotkaniu z panem Wojciechem Kuczokiem, spotkanie to o godzinie 13, na którym będzie pani Sylwia Hutnik, przyjedzie do nas również do Nowego Sącza, żeby się z państwem spotkać. Też będzie odpowiadać na pytania, ale również będzie można zakupić książkę jednego, jak i drugiego autora i poprosić o autograf. To jest największa gratka dla wszystkich uczestników tego wspaniałego wydarzenia. Drodzy państwo, powiem, że zaklinamy pogodę jak co roku, ale gdyby ewentualnie padało, to te trzy spotkania, czyli ten stand-up i dwa te spotkania autorskie, odbędą się w Sądeckiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Franciszkańskiej 11. Natomiast wieczorem o godzinie 18 wspaniała gratka dla wszystkich miłośników błyskotliwego humoru, wspaniałego języka, anegdot, refleksji. Drodzy państwo, po raz kolejny do Sądeckiej Biblioteki Publicznej Nowego Sącza przyjeżdża pan profesor Jerzy Bralczyk, ale tym razem nie przyjeżdża sam, a w towarzystwie pana Michała Ogórka. Jest to jeżeli ktoś widział spotkanie tych dwóch panów, gwarantuje wspaniałą zabawę, ale nie tylko zabawę. Ci panowie znani są ze swojego niepowtarzalnego stylu. Spojrzą na współczesny świat przez pryzmat słów, obyczajów, codziennych doświadczeń, pokazując, jak język odzwierciedla nasze emocje, relacje i społeczne przemiany. Tematem tego wydarzenia jest rozmowa o języku, kulturze i współczesności. Drodzy państwo, o godzinie 18.12 czerwca w parku imieniem Ireny Styczyńskiej zapraszam na to wyjątkowe spotkanie. Gośćmi są pan profesor Jerzy Bralczyk oraz pan Michał Ogórek. Jeżeli ta pogoda nie dopisałaby na to spotkanie odbędzie się w sali reprezentacyjnej Nowosądeckiego Ratusza. Dlatego też proszę śledzić naszą stronę biblioteczną i tam będą wszystkie informacje na bieżąco państwu podawane.
2: To był piątek, a jak mówiliśmy, Sądeckie Dni Literatury trwają w tym roku 2 dni. Co przygotowaliście na sobotę?
5: W sobotę oczywiście 13 czerwca rozpoczynamy o godzinie 14, również dla naszych najmłodszych mieszkańców. Zapraszam bardzo serdecznie do udziału w literacko-teatralnej zabawie. I to będzie wielkie show, będzie wspaniała scenografia, będzie coś dla ciała, dla ducha, dla rozrywki, bowiem naszym gościem, drodzy państwo, moi najmłodsi czytelnicy, będzie naszym gościem pan poeta. Pan poeta zabierze uczestników do świata wyobraźni, humoru i dobrej zabawy. Podczas tego wyjątkowego spotkania z bohaterami jego książek, bo jak wiecie, pan poeta jest autorem wielu, wielu książek właśnie dla was, w większości wierszowanych, ale są one, te książki dla dzieci są pełne uśmiechu, przygód, podróż i właśnie pan poeta zabierze was w to wyjątkowe spotkanie. Przypomnę, 13 czerwca o godzinie 14 w parku imieniem Ireny Styczyńskiej przy ruinach zamku. Bardzo serdecznie zapraszam. Będzie to dynamiczna forma spotkania i sprawi ona, że każde dziecko poczuje się częścią niezwykłej opowieści i przeżyje literacką przygodę z wszystkimi zmysłami. Bardzo serdecznie zapraszam, moi drodzy, i na zakończenie drugiego dnia Sądeckich Dni, 7 Sądeckich Dni Literatury, będzie, drodzy państwo, wspaniały koncert zespołu Plateau. Tytuł koncertu: Projekt Grechuta. Kto z państwa nie zna takich utworów jak Dni, których nie znamy, Wiosna, ach to ty, Będziesz moją panią, czy Ocalić od zapomnienia? Wspaniali artyści zaprezentują właśnie te wspaniałe utwory. Zespół Plateau zdobył uznanie publiczności właśnie bestsellerowym albumem zatytułowanym Projekt Grechuta, wyprodukowanym przez Wojciecha Waglewskiego. Od lat grupa zachwyca koncertami w całej Polsce, tworząc niepowtarzalny klimat i budując wyjątkowy kontakt z publicznością. A na to też bardzo liczymy i mam nadzieję, że państwo dopiszecie i te sądeckie, siódme Sądeckie Dni Literatury będą długo, długo jeszcze w naszych myślach i wspomnieniach.
2: Sądeckie Dni Literatury już w piątek i w sobotę. Nowe bloki z mieszkaniami na wynajem powstaną w Starym Sączu. Będą to budynki, w których znajdzie się blisko 100 mieszkań.
6: Ostatni nabór do tych bloków, które już kończymy w tej chwili budować, pokazał, że zainteresowanie jak najbardziej jest, zwłaszcza w tym momencie, gdy już potencjalni mieszkańcy widzą stojące bloki i konstatują to ze swoimi rzeczywistymi potrzebami. To już od dawna planowaliśmy, już uzyskaliśmy także już takie wstępne finansowanie, już ponieważ to jest cały montaż finansowy przy realizacji takiej inwestycji, więc tutaj jakby zapewnienie realizacji mamy i w tej chwili realizujemy razem ze spółką SIM Małopolska kolejne kroki w celu wybudowania dwóch kolejnych bloków na sąsiednich działkach, czyli sąsiadujących z tymi dwoma, które już są na ukończeniu. Będzie tam tym razem 92 mieszkania, troszkę większe będą to mieszkania, ponieważ też analizując popyt, zainteresowanie, zauważyliśmy, że potencjalni lokatorzy jednak bardziej chcą, oczekują mieszkań większych, więc tutaj będzie więcej mieszkań trzypokojowych, dlatego też trochę będzie ich mniej, ale dzięki temu będą bardziej komfortowe, standard bardzo podobny jak te, które dotychczas w tej chwili kończymy budować. Spodziewamy się, że podpisana umowa na zaprojektowanie, zadaniem architektów jest również uzyskanie pozwolenia na budowę. 9 miesięcy mają na zrealizowanie tego zadania, więc wiosną przyszłego roku możemy spodziewać się przetargu na budowę tych bloków. No i w przeciągu kolejnych 2 lat powinny one zostać przekazane użytkownikom. No, robimy wszystko, żeby było to zrealizowane podczas tegorocznych wakacji, czyli lipiec, sierpień, żeby to był czas, kiedy mieszkańcy otrzymają klucze do swoich mieszkań. Bardziej skłaniamy się, żeby to był lipiec.
7: Pana zdaniem to jest dobre partnerstwo, dobry układ, jeżeli chodzi o taką formę budowy mieszkań?
6: Bardzo dobry, dlatego że on w dosyć niewielkim stopniu angażuje finanse gminy, które wiadomo, że tych potrzeb różnych jest, natomiast jednocześnie daje gminie taką możliwość takiego kreowania polityki mieszkaniowej na swoim terenie. Mówimy tutaj o mieszkaniach, które są dostępne na atrakcyjnych, przeatrakcyjnych czynszach. Ten czynsz, bo to już wiemy, będzie wynosił około 22 zł za metr kwadratowy, ale mieszkańcy będą również, szczególnie ci, którzy są w trudniejszej sytuacji materialnej, starać się o tak zwane dopłaty do czynszu, bo również w takim programie jako gmina wystartujemy i z rządowych dotacji takie dotacje, z rządowych dotacji taki program uruchomimy. Więc to są naprawdę takie sposób, gdzie wielu mieszkańców może sobie swój problem mieszkaniowy rozwiązać. Jest to szansa na nowych mieszkańców w naszej gminie, co przy obecnej sytuacji demograficznej jest bardzo istotne. Również jest to istotne w kontekście rozwijającej się strefy aktywności gospodarczej, gdzie wiemy, że tych rąk do pracy już powoli zaczyna brakować, a apetyty przedsiębiorców, inwestorów są dosyć spore, więc i pomysłów tutaj na nowe inwestycje również się pojawia, ale to wszystko będzie służyło rozwojowi Starego Sącza, naszej gminy, więc myślę, że ten model jest modelem kapitalnie wpisującym się i w oczekiwania mieszkańców, jak i w takie potrzeby rozwojowe Starego Sącza.
2: Mówił Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza. Budowa ma zacząć się wiosną przyszłego roku, a bloki będą gotowe za 3 lata. Nowoczesne Centrum Hipoksji i Hiperoksji otwarte w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Będą tam prowadzone treningi wydolnościowe dla różnych dyscyplin sportowych.
8: Dzień dobry, bardzo serdecznie witam Państwa w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu na Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie, gdzie w dniu dzisiejszym w sposób uroczysty, już formalny, otwieramy Centrum Hipoksji i Hiperoksji. To nasze centrum jest kolejnym elementem w infrastrukturze badawczej i dydaktycznej, która pozwala na rozwijanie umiejętności nie tylko przez studentów, ale również przez pracowników zatrudnionych w Akademii. To centrum będzie również miało trzecią nogę, to znaczy będzie możliwość udostępnienia tego centrum komercyjnie dla podmiotów, które będą zainteresowane tymi usługami, które Akademia będzie tutaj przedstawiać. No i Państwo, w związku z tym, że jest to centrum, które jest centrum specjalistycznym, rzeczywiście na dzisiejsze czasy jest bardzo nowoczesnym centrum, bardzo poproszę, aby wprowadziła nas w zagadnienia Centrum Hipoksji i Hiperoksji pani dziekan Wydziału, pani Monika, doktor Monika Migosińska.
9: Dzień dobry Państwu. Ja w swoim imieniu, również jak i pana rektora, cieszę się, że mamy nowy obiekt, który nie będzie służył tylko i wyłącznie dydaktyce, ale również badaniom naukowym. Chciałam powiedzieć, że kampus sportowo-dydaktyczny jest kampusem, który ma właściwie całe zaplecze do tego, żeby poprowadzić tutaj efektywny trening, efektywne badania, bo oprócz centrum, które się teraz otwiera, również mamy tutaj kryokomorę, mamy całe zaplecze fizjologiczne do badań, mamy stadion sportowy, salę sportową. Także w tym momencie jest to takie centrum, można powiedzieć, wszechstronne do tego, żeby właśnie wykorzystywać je w sposób nie tylko dydaktyczny dla naszych studentów, którzy oczywiście tutaj się kształcą na nauczycieli wychowania fizycznego, fizjoterapeutów i trenerów, ale również pod względem sportowym, czyli dla podniesienia wydolności, zdolności motorycznych, czy też badania tych zdolności właśnie tutaj w naszym wydziale. Także bardzo się cieszę, jest to kolejna pracownia, która tutaj podniesie nasz poziom naukowy. Mam nadzieję, że razem z Państwem będziemy mogli tutaj tworzyć wspólnie jakieś badania naukowe i z korzyścią zarówno dla Państwa, żeby podnieść swoją wydolność, swoje możliwości wydolnościowe, jak i dla nas, dla naukowców, którzy będą mogli się tutaj przy tej okazji rozwijać. Dziękuję bardzo.
10: Marcin Maciejczyk.
11: Dzień dobry Państwu. Pozwolę sobie przybliżyć, po co to jest i dlaczego to powstaje. Może zacznę od nazwy, w której są być może dwa trudne słowa, czyli ta hipoksja i hiperoksja. Generalnie chodzi o tlen, więc w powietrzu mamy 21% tlenu. Zjawisko hipoksji polega na obniżeniu tego poziomu tlenu w powietrzu. Hiperoksja, zwiększamy ilość tego tlenu w powietrzu. Pojawia się pytanie, po co stwarzamy takie warunki w tym centrum, czyli dlaczego obniżamy te warunki albo zwiększamy ilość tlenu. I teraz tak, hipoksja jest zjawiskiem naturalnie występującym. Myślę, że większość z Państwa doświadczyło hipoksji będąc w górach, dlatego że im wyżej nad poziomem morza zmniejsza się ciśnienie atmosferyczne i to powoduje, że powietrze się rozrzedza, więc procentowo, mimo mamy 21% tlenu, to jednak dostępność tego tlenu jest mniejsza i mamy wówczas warunki hipoksyczne. Hiperoksja oczywiście nie występuje naturalnie, to sztuczne zjawisko wytwarzane właśnie w warunkach laboratoryjnych. I teraz dlaczego to powstaje na Wydziale Wychowania Fizycznego, przy kierunku Wychowania Fizycznego? Dlatego, że hipoksja, początki hipoksji związane są ze sportem. Żeby Państwu podać przykład, dlaczego to jest tak ważne zjawisko, odwołam się do Igrzysk Olimpijskich w Meksyku. Meksyk jako miasto leży na wysokości 2300 metrów. I wówczas, kiedy były te Igrzyska Olimpijskie właśnie w tej mieście Meksyk, okazało się, że większość sportowców uzyskuje gorsze wyniki w dyscyplinach wytrzymałościowych. I przyczyna właśnie była jedna, to była właśnie hipoksja. I okazało się, że jest potrzeba aklimatyzowania zawodników do takich warunków, czyli jeżeli wiemy, że zawodnik będzie startował w takich warunkach, no to trzeba go zaadoptować, przystosować. I to jest pierwsze zadanie naszego centrum, tutaj aklimatyzacja. Proszę popatrzeć, to jest tylko krok dalej. Himalaiści, alpiniści, jak jadą na swoje wyprawy, też aklimatyzują się, więc oni mogą wcześniej przed wyjazdem skorzystać właśnie z takiego centrum aklimatyzacyjnego, jakie mamy tutaj. Potem już tylko krok dalej okazało się, że hipoksja daje duże możliwości do treningu w sporcie i daje znacznie lepsze efekty niż sam trening wykonywany w warunkach takich standardowych. I teraz okazało się, że szukając tych sekund, metrów, żeby poprawić swoje zdolności wysiłkowe, wdrożono właśnie w wielu dyscyplinach sportu, w szczególności tych wytrzymałościowych, ten trening hipoksyjny. Generalizując, on powoduje na to, że poprawiają się możliwości transportu tlenu, czyli my wykonując wysiłek fizyczny, jak chcemy poprawić swoje zdolności wytrzymałościowe, musimy transportować ten tlen do mięśni i mięśnie wówczas zużywają ten tlen. I teraz hipoksja powoduje to, że zaczynamy produkować więcej krwinek czerwonych, więcej mamy również hemoglobiny i poprawiają się nasze możliwości transportu tlenu i wówczas mamy możliwość zwiększenia swoich zdolności właśnie wytrzymałościowych głównie. I teraz to jest nie do osiągnięcia w normalnych warunkach treningowych odbywających się w takich warunkach normooksyjnych. I teraz proszę popatrzeć, stwarzając takie warunki, dajemy możliwość zawodnikom wykonywania tego samego treningu, ale w warunkach hipoksyjnych. Więc mamy tutaj w Nowym Sączu teraz ośrodek, który jest jednym z nielicznych w Polsce, który pozwala właśnie zawodnikom korzystania z tych warunków hipoksyjnych. Dlaczego, jak Państwo za chwileczkę pójdą na górę, zwrócą pewnie Państwo uwagę, że nie tylko jest tam sala treningowa, ale są również pokoje hipoksyjne, w których można nocować. Dlatego, że istnieje kilka modeli tego treningu hipoksycznego. Tak bardzo ogólnie, taki podstawowy, od którego w ogóle się wszystko zaczęło, to był taki model treningowy mieszkaj wysoko, trenuj wysoko. I dawniej ci zawodnicy jeździli w tym celu właśnie do krajów, które są wysoko położone nad poziomem morza i tam trenowali. I to rzeczywiście był pierwszy taki model, który no, dawał problemy, czy powodował problemy logistyczne, ale również trenerom stwarzał trudności, dlatego że trzeba było redukować obciążenia treningowe. I powstawały zatem kolejne modyfikacje. I jednym z tych modyfikacji jest właśnie model typu mieszkaj wysoko, trenuj nisko, czyli mamy pokój hipoksyjny, gdzie zawodnik może sobie nocować, ale trening wychodzi, korzysta z obiektów, na przykład tutaj na uczelni, realizuje w normalnych warunkach, efekt bardzo podobny. Inna metoda treningu, chyba najostatnio, która staje się coraz bardziej popularna, to metoda trenuj wysoko, mieszkaj nisko. Czyli zawodnik przychodzi tylko na sam trening do takiej komory hipoksyjnej jak tutaj i wykonuje ten trening tylko w warunkach hipoksyjnej. Wszystko zależy od tego, jaki chcemy osiągnąć cel, ale proszę zwrócić uwagę, to centrum daje możliwości realizowania każdego modelu tego treningu. Więc rzeczywiście jest to unikatowe. Takich ośrodków w Polsce jest tylko kilka, więc spokojnie uczelnia może konkurować z centralnymi ośrodkami sportu, gdzie zwykle są lokalizowane takie centra. I to jest ta część związana ze sportem, natomiast druga część tego działalności centrum to już ta działalność pozazdrowotna, bo ta hipoksja szybko uzyskała uznanie nie tylko w sporcie, ale również w środowisku medycznym. I teraz wykorzystuje się tą hipoksję i fizjoterapii do treningów zdrowotnych, więc wychodzi to coraz bardziej poza sport, wchodzi już ten aspekt zdrowotny, więc już okazuje się, że nawet kluby fitness budują sobie takie centra hipoksyjne, ale nie tak rozwinięte jak to tutaj, bo nie ma możliwości noclegu. Więc za chwileczkę pójdziemy sobie tam na górę i chciałbym, żeby Państwo doświadczyli tych warunków hipoksyjnych. Mamy tam Kasprowy Wierch na górze w tym momencie, czyli około 2000 metrów nad poziomem morza. I więc doświadczą Państwo, jak się oddycha na takiej wysokości. Jest tam mniej więcej 16% tlenu, więc no ciekawe doświadczenie. Nic strasznego, nikomu nic się nie stanie, proszę się nie obawiać. Więc dziękuję Państwu. Mam nadzieję, że krótko wprowadziłem w temat. Jeżeli będą dalsze pytania, to myślę, że chętnie gdzieś tam odpowiem Państwu. Także dziękuję bardzo.
12: Cieszę się ogromnie, że w ten sposób poszerzyła się oferta naszej uczelni, która na pewno ma pewien wpływ na rekrutację studentów, zwłaszcza na kierunek wychowanie fizyczne, fizjoterapia i w ogóle kierunki medyczne. Ponieważ wykorzystanie tak nowoczesnej bazy pozwoli studentom bezpośrednio, praktycznie poznać zasady działania, funkcjonowania, uczestniczyć w tym bezpośrednio. Sam osobiście jestem zainteresowany i hipoksją, i hiperoksją, a głównie hiperoksją, bo sam jestem, pan profesor mówił przed chwilą o tych warunkach zdrowotnych, nie tylko o treningu, ale również o sytuacji zdrowotnej. Jestem od wielu lat chory na sarkoidozę płucną, jestem w remisji, jest wszystko okej, ale przebywanie w warunkach hiperoksji, czyli tej zwiększonej ilości tlenu, dla mnie byłoby super korzystne. Natomiast jeżeli chodzi o hipoksję, to mogę powiedzieć tylko tyle, że już raz żeśmy sprawdzili znaczenie komory hipoksyjnej, tej, która mieściła się w poprzednim budynku, tam przy hali, gdzie była tylko hipoksja. Wtedy drużyna Sandycy, przygotowująca się, walcząca o awans do ekstraklasy, który zresztą wywalczyła, korzystała nie tylko z komory Krio, komory hipoksyjnej. Wtedy trener Radosław Mroczkowski troszkę z taką obawą wchodził w ten temat, ale wszedł i myślę, że efektem tych działań tutaj na uczelni, korzystania z tej odnowy biologicznej i tego właśnie wspomagania, tego prawidłowego wspomagania, pozwoliło Sandecji awansować. Jest tu jeden zawodnik, który wtedy uczestniczył, Bartek, Dwóch, i Adrian Danek, którzy uczestniczyli w tych przygotowaniach, mogą sami nawet na ten temat coś powiedzieć. Ale jeszcze kończąc ten temat sportowy, stosowany był również tak zwany doping, ale dopuszczalny. Drużyna wyjeżdżała w warunki wysokogórskie, trenowała wysoko w górach. Pobierano krew tym zawodnikom, a później przed samymi zawodami tą krew, ich krew, pompowano do organizmu, który powodował zwiększenie wydolności oczywiście i ten efekt korzystny dla wyniku sportowego. No myślę, że tutaj pan profesor powiedział tak dużo na ten temat, więc nie mam sensu jeszcze tutaj to rozwijać, ale ja osobiście się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że nasi zawodnicy startujący teraz akurat, ubiegający się o awans do finału akademickich mistrzostw Polski. W ubiegłym roku było wicemistrzostwo. Mam nadzieję, że może się uda wywalczyć coś więcej. I jeżeli byśmy się zakwalifikowali do akademickich mistrzostw Europy, to myślę, że będziemy chcieli skorzystać z przygotowania tej komory i tych warunków przede wszystkim hipoksyjnych.
11: Zapomniałem w sumie chyba państwu powiedzieć najważniejszego, jakie warunki możemy tutaj stworzyć. Tutaj możemy stworzyć warunki do 6000 metrów nad poziomem morza, więc proszę popatrzeć, to nawet nie są Alpy, tylko to są warunki już zbliżone do tych, które występują u podnóży Himalajów, więc 6000 metrów to jest mniej więcej 10% tlenu w powietrzu. No i ta wysokość oczywiście jest zarezerwowana tylko dla himalajstów, bo sam trening dla sportowców odbywa się na znacznie niższych wysokościach, to są zwykle takie wysokości 2-2500 metrów, czyli dokładnie takie, jak mamy właśnie na górze, więc w takich warunkach właśnie trenują zawodnicy, więc nie są to jakieś skrajne warunki, tylko właśnie takie optymalne, które pozwalają realizować ten trening, no bo proszę popatrzeć, to jest zarówno dwa stresory, stres związany z samym wysiłkiem i stres związany z niedotlenieniem, więc nie można tutaj stosować tych skrajnie dużych wysokości, więc dokładnie poczują państwo te warunki, w których odbywa się taki tradycyjny trening hipoksyjny, jeżeli przejdziemy teraz na górę, chyba że ktoś z państwa ma jeszcze jakieś... Tak, jeżeli chodzi o hiperoksję, to tutaj zarówno hipoksja, jak i hiperoksja są norma baryczne. Być może państwo kojarzą, ci, którzy związani są z ochroną zdrowia, jest tlenoterapia hiperbaryczna, czyli ta tlenoterapia związana jest właśnie z hiperoksją, czyli podawanie tlenu pod wysokim ciśnieniem, dlatego hiperbaryczna. No i tam podaje się właśnie ten tlen pacjentom, zazwyczaj po to, żeby się regenerowali, dotlenić ich i tym podobne. Natomiast tutaj te warunki, które mamy, to są warunki normobaryczne, czyli zarówno w pokojach i w warunkach hipoksji, jak i hiperbarii nie zmieniamy ciśnienia, bo tak jak wspominałem, jak wchodzimy wysoko w góry, to ciśnienie spada. W tej tlenoterapii odbywającej się w warunkach szpitalnych jest hiperbaria, czyli wysokie ciśnienie nawet do 2 atmosfer. Natomiast no, tutaj nie zmieniamy tego ciśnienia, jest dokładnie takie samo. Modyfikujemy tylko skład powietrza, albo zwiększając, albo zmniejszając ilość tego tlenu. I w tych wybranych pokojach, bo ta hiperoksja polega na biernym przebywaniu, więc udostępniamy tutaj pokoje, zwiększamy tam wówczas ilość tlenu do 30% z tych 21%, które normalnie mamy, więc powiedziałbym taka łagodniejsza wersja tej takiej szpitalnej tlenoterapii hiperbarycznej, ale to też pozwala nam wykonywać coś, co rzadko się robi, a staje się coraz bardziej popularny, bym powiedział, czyli kombinację treningu hipoksycznego, hiperoksyjnego, czyli proszę popatrzeć, nie tylko sama hipoksja, ale można bezpośrednio przejść i skorzystać z hiperoksji, czyli mamy dwa skrajne warunki, które wywołują jeszcze silniejsze te zmiany adaptacyjne, które no, dotychczas ciężko było połączyć. W centrum jest taka możliwość. Więc w tym momencie nie jest włączona tylko hiperoksja, jest tylko hipoksja, właśnie te wspomniane przeze mnie 2000 metrów. Wydaje mi się, że tutaj na południu Polski, no oczywiście AKF Kraków teraz ma podobną komorę hipoksyjną, natomiast no wydaje mi się, że tutaj na południu Polski żadna uczelnia nie ma takiej komory. Tak jak mówiłem, te komory, one nie są popularne. To raz, że koszt wybudowania takiej komory, no pan rektor pewnie, pan kanclerz wie, ile to kosztowało. Natomiast wszystko zależy od warunków, jakie są stworzone, czy to jest tylko do treningu, czy też do noclegu, natomiast no, nie są to popularne miejsca.
8: Szanowni Państwo, w nawiązaniu do tego, co powiedział Pan Profesor, ta część dydaktyczna, ta część zdrowotna, komercyjna jest bardzo ważna. Natomiast jeszcze kolejnym elementem, który tutaj się pojawia, jest część naukowa i część badawcza. Pracownicy Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu będą mogli aplikować do projekty badawcze i będą mogły być tutaj realizowane projekty badawcze. Później te wyniki badań będą mogły być upubliczniane w świecie nauki. Czyli generalnie, jak Państwo widzą, jest to centrum, które ma swój, ma profil interdyscyplinarny, ale również szeroki zakres swoich usług. Jeżeli chodzi o koszty, koszt wybudowania tego centrum z adaptacją budynku to jest koszt około 1 800 000 zł.
11: Te badania naukowe, które są przeprowadzane, wskazują, że to stała się metoda uniwersalna. Ona początkowo była rzeczywiście ukierunkowana na sportowców, sportów wytrzymałościowych, dlatego że no, manipulujemy tlenem, który jest potrzebny do wykonywania tych wysiłków o charakterze wytrzymałościowym. Natomiast te ostatnie badania powodują, że hipoksja to nie tylko te zmiany hematologiczne, czyli związane z krwią, ale zachodzą jeszcze zmiany niehematologiczne, czyli na poziomie mięśniowym, krwienia mięśni, liczby mitochondriów. I te zmiany okazują się, że są też korzystne w tych dyscyplinach, nazwijmy je beztlenowych, czyli takich szybkościowo-siłowych, sprinterskie, więc powoli staje się to rzeczywiście już metodą taką uniwersalną. Kiedyś rzeczywiście nikt by nie pomyślał, żeby sprinterów albo jakieś inne dyscypliny związane ze szybkością się wpuszczać na taki trening hipoksyjny, a teraz okazuje się, że ci zawodnicy też poprawiają swoje możliwości wysiłkowe, więc rzeczywiście wszystkie te dyscypliny również mieszane, gdzie zarówno jest wytrzymałość, siła, szybkość, tak jak piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna, czy wszystkie gry zespołowe, sporty walki, to też metoda, która rzeczywiście może przynieść korzyści tym zawodnikom. Natomiast to, co wspominałem, to był początek, sporty wytrzymałościowe. Teraz to już raczej metoda uniwersalna. Dlatego no, przeszła też do treningu zdrowotnego. Tutaj nie chodzi już tylko, żeby poprawić wytrzymałość, wydolność pacjentów, ale już mamy te zmiany, o których tutaj też wspominaliśmy, czyli zmiany zdrowotne, czyli mamy już regulację apetytu, ta hipoksja już staje się taką metodą leczenia otyłości, że pacjenci otyli są wpuszczani do tych hipoksji, bo redukuje masę ciała. Posprawia też regenerację, ma działanie neuroprotekcyjne, czyli proszę popatrzeć, już poprawia funkcje poznawcze, więc rzeczywiście robi się z tego metoda, która staje się już nie tylko związana stricte ze sportem, ale już rzeczywiście są wpuszczani pacjenci. Już widziałem ostatnie badania, gdzie proszę sobie wyobrazić, wprowadza się ten trening hipoksyjny u pacjentów po zawałach serca, czyli wydawałoby się, że ktoś ma zawał serca, bo niedokrwienie, niedotleniony, a tutaj wprowadza się ich do tego treningu hipoksyjnego, no bo oni adaptują się do niedotlenienia, czyli generalnie przygotowują się do tego kolejnego epizodu, czyli zapobieganie kolejnemu epizodowi takiemu niedokrwiennemu czy niedotlenienia, no bo oni się adaptują do niedotlenienia. Więc rzeczywiście metoda obiecująca, mimo że od wielu lat stosowana, natomiast pojawiają się kolejne gałęzie już nie tylko w sporcie, w różnych dyscyplinach sportu, ale już próbuje się w coraz kolejnych jednostkach chorobowych próbować tej hipoksji lub kombinacji z hiperoksją. Dla osób z zewnątrz to odeślę Państwa do naszej strony internetowej, tam jest już wszystko opisane, ale generalnie dla osób z zewnątrz, których my nie znamy, wymagana będzie kwalifikacja lekarska, bo oczywiście są przeciwwskazania. No i tutaj po prostu lekarz będzie musiał wyrazić zgodę, że ktoś, kto chciałby skorzystać, musi przejść taką kwalifikację lekarską przez lekarza, żeby wykluczył przeciwwskazania, które oczywiście gdzieś tam, jak w każdych takich zabiegach fizykalnych, istnieją. A tak to potem już normalny proces rezerwacyjny i tak dalej. Więc to jest kluczowe właśnie stan zdrowia umożliwiający skorzystanie z hipoksji.
2: Mówił profesor Marcin Maciejczyk z ANS. W centrum mają być prowadzone zajęcia ze studentami i badania naukowe. Również ma ono działać komercyjnie. To może zachęcić rodziców do zapisywania dzieci na zajęcia z tenisa, a chodzi o sukces Mai Chwalińskiej. Tak było po pierwszych wygranych Igi Świątek czy Huberta Hurkacza.
13: Tak naprawdę zmianę już można było zauważyć po sukcesie oczywiście Igi Świątek. Już wtedy ten tenis zyskał jakby bardziej na popularności i tym bardziej, że teraz jest na pewno łatwiej dostępnym sportem niż kiedyś, to jednak widać, że coraz więcej dzieciaków chce spróbować swoich sił w tenisie. Sukces Mai jest na pewno kolejnym bardzo fajnym impulsem do tego, żeby zacząć grę w tenisa. Jednak to, czy rzeczywiście przełoży się to na większe zainteresowanie, będziemy mogli ocenić, powiedzieć pewnie w okolicach września, kiedy będziemy mieć nabory na nowy sezon.
1: Ale pytają już teraz rodzice, czy na przykład są miejsca, bądź dzieci same, czy młodzież dzwonią, rozpytują?
13: Generalnie mamy dużo dzieciaków, które grają tak jakby z sezonu na sezon i te dzieci rzeczywiście grają regularnie, więc co roku przybywa, bo co roku też tworzy się jakaś nowa grupa. Teraz jakieś pojedyncze osoby rzeczywiście pytają, ale też myślę, że większość wie, że jednak będziemy wchodzić w przerwę wakacyjną i dopiero około września będzie można gdzieś zacząć spróbować swoich sił w tenisie, jeżeli ktoś nie próbował, ale rzeczywiście tego tenisa i chętnych jest więcej, tak jak wspomniałam w ostatnich latach, chociażby już poprzez Igę Świątek, Huberta Hurkacza, myślę, że Maja tutaj też na pewno dołoży cegiełkę do tego, żeby zmotywować młode osoby do trenowania, a przy okazji jak zaczynają na przykład bardzo małe dzieciaki grać, to jest to też taki czynnik motywacyjny dla rodziców, którzy chcieliby w przyszłości pograć z dziećmi i to sprawia, że ta gra dzieciaków motywuje też rodziców do tego, żeby zaczęli grę, bo każdy wiek jest dobry, to nie jest tak, że jak jesteśmy dorośli, to jest za późno. Można zacząć grę w tenisa w wieku 5, 15, 30, 40, 50, jak tylko forma i samopoczucie pozwala.
1: I też są takie grupy dla osób starszych, dla osób dorosłych tutaj u Was?
13: Są. Co roku powstaje jakaś grupa, przynajmniej jedna osób takich dorosłych, które zaczynają od podstaw, czyli totalnie nigdy nie miały rakiety w ręce i próbują po prostu od początku. I powiem, że mamy kilka takich grup, które już grają drugi, trzeci rok systematycznie, więc tu już fajnie widać progres w tym temacie.
1: Co tak naprawdę daje nam tenis, gra w tenisa?
13: Bardzo dużo. Trzeba spróbować, żeby się przekonać, ale na pewno jest to ogólnorozwojowa forma ruchu, więc wiadomo, kondycja, motoryka, jeżeli chodzi o koordynację, to wszystko tutaj sobie szlifujemy grając w tenisa. Pomijam, czy też należy wspomnieć właśnie o aspektach społecznych, czyli zawiązują się więzi pomiędzy ludźmi. Jest to też forma ruchu, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę wystarczą dwie osoby, żeby rozegrać fajny mecz i fajny trening, więc to myślę, że dla dzieci też jest właśnie, to jest coś, co u dzieci bardzo mi się podoba, że nie trzeba szukać wielu kolegów, koleżanek, wystarczą dwie osoby i tak naprawdę można bardzo fajnie spędzić czas, dla osób, które lubią się ruszać oczywiście.
1: Myśli Pani, że to może się stać takim naszym sportem narodowym, albo chociaż, no nie wiem, sportem lokalnym, tenis po tych ostatnich sukcesach Mai Chwalińskiej?
13: Mam nadzieję i bardzo chcielibyśmy, bo jest to taka bardzo kulturalna dyscyplina i tak jak wspomniałam, wnosi bardzo dużo fajnych rzeczy, nie tylko kondycyjnie, ale też i takich pod kątem właśnie znajomości. I mam nadzieję, że coraz więcej osób rzeczywiście będzie chciało grać, bo ja osobiście bardzo polecam.
2: Mówiła Mariola Frączek z jednej ze szkół tenisa w Nowym Sączu. Maja Chwalińska w sobotę wywalczyła drugie miejsce w tegorocznym turnieju French Open. I na koniec tego magazynu jeszcze jedna wiadomość. Turniej judo po raz kolejny odbędzie się w Bochni. Impreza już w najbliższą sobotę w hali Mosir przy ulicy Poniatowskiego. Na macie zobaczymy młodych zawodników z całej Polski i kilku krajów europejskich. Emocji na pewno nie zabraknie, a walki będzie można oglądać od godziny 10. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w naszym magazynie lokalnym. Michał Rejduch, dzięki, że byliście z nami przez ostatnią godzinę i przypominam, że na bieżąco informacje można śledzić na naszej stronie. sk.pl. Zachęcam.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: SK2 Nowy Sącz.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

wyzwaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem, chwilami, gdy się wokół kręciła łezka i ratował tylko podwójny magazyn.